0: do brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

chcę zostać budowniczym ratownikiem, bo chcę ratować ludzi, jak jest powód.

A na zegarze już prawie szósta. PRK, Polskie Radio Kierowców, jak zwykle oczywiście o poranku. Bardzo dobrze, że nas włączyliście i dobrze, że z nami jesteście. 14 dzień maja, tak zaglądam sobie na te informacje pogodowe i sprawdzam te wartości na termometrach.

0: na to sytuacja, trzeba przyznać, bo to kolejny chłodny poranek, taki rześki, taki na rozbudzenie i na pobudzenie. Chociaż w wielu miejscach przepiękny wschód słońca, chociażby w Polsce centralnej. Ciekawy jestem, jak to wygląda dzisiaj u was, ale liczę trochę na to, że za chwilę się dowiem i za chwilę zobaczę i za chwilę się przekonam, że u was też przepiękny, słoneczny, fajny poranek. A propos tych wartości na termometrze, Bielsko-Biała, tutaj najcieplej teraz, bo mamy prawie 11 stopni. Przejeżdżamy kawałeczek do Zakopanego i okazuje się, że tutaj delikatnie powyżej zera. W całej Polsce głównie dominują wartości 5, 6, no może jeszcze 7 stopni. A w ciągu dnia? No w ciągu dnia no, mam wrażenie, że odrobinę lepiej niż w ostatnich dniach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, dzisiaj zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże. Pod koniec dnia na północy i na południowym wschodzie kraju miejscami małe, to cieszy, przelotne opady deszczu. Za wyjątkiem południowego wschodu kraju także burze, możliwy również grad, prognozowana wysokość opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy na północy i na północnym zachodzie kraju, czyli ostatnie dni to zdecydowanie intensywne opady deszczu w wielu miejscach. A już teraz mam wrażenie, że ten deszcz słabnie na sile, no to przyjemnie. Dla nas, dla przyrody, ale to widać, że podlana, prawda? A no właśnie. Temperatura dzisiaj maksymalna od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 stopni zobaczymy w centrum, do nawet 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, około 10 stopni. Wiatr. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, z wyjątkiem południowego wschodu kraju, tutaj w porywach do 55 km na godzinę. W zasięgu burz oczywiście, jak tylko się pojawią, to się 70 km na godzinę ten wiatr przyspieszy. W szczytowych partiach Sudetów wiatr początkowo do 90, później do 60, czyli tendencja słabnąca bardzo dobrze. Ciśnienie raczej się dzisiaj zmieniać nie będzie. Teraz na barometrze w Warszawie 991, w południe 990 i przewiduje się stały stan ciśnienia atmosferycznego przez cały dzień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to tak sobie dzisiaj zaczniemy, bardzo przyjemnie, razem z Teddy Swimsem, który dosiada się do naszych samochodów. No to jedziemy w takim razie. Mamy czwartek, 14 dzień maja. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 6 już błyskawicznie od razu wytłumaczyliście mi. No ja wiem, że ci ogrodnicy i niestety oni zimni muszą być. Dzień dobry, w zimnych porankach podczas zimnych ogrodników nie ma nic dziwnego. Jeszcze jutro zimna Zośka, 8 stopni, jest nieźle, piszecie w aplikacji. Nic dziwnego, że zimno, 3 zimnych ogrodników, a jutro zimna Zośka. No i to są wiadomości przewijające się, treści przewijające się w waszych wiadomościach w naszej aplikacji. Ja wiem. Ale tak sobie z drugiej strony jeszcze myślę, dajcie mi tych ogrodników, jeśli oni mają taki wpływ, ogromny wpływ na to, ile jest stopni na termometrze i na pogodę, to ja z nimi zagadam i zrobimy sobie tak, że będzie ciepłych ogrodników. No co za problem, no, skoro oni mają takie moce.
1: Skoro są zimni, to muszą być i ciepli.
0: No więc właśnie, to gdzie są ciepli? Dajcie ciepłych, zdecydowanie. Patryk Bedliński się odezwał.
1: Tak, to ja. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I to Patryk Bedliński dzisiaj będzie przyglądał się drogowej sytuacji. Jak ten poranek?
1: Jeszcze nie ma szczytu komunikacyjnego. Jeszcze w miarę spokojnie. Pierwsze spowolnienia już są, ale utrudnień na szczęście niewiele.
0: Czyli za bardzo tego, ale nie ma.
1: No nie bardzo.
0: No proszę bardzo. No to słuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o poranne spowolnienia, to między innymi na trasie Dąbrowa Górnicza-Sosnowiec, czyli na 94. Droga o tym samym numerze niechętnie też przepuszcza kierowców na trasie Oława-Wrocław. Tutaj zwalniamy na 94 za Radwanicami. Niewielkie spowolnienia na Krajowej 7 w Czosnowie, na trasie z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy. Kolejne spowolnienie na tej samej drodze napotkamy przed Dziekanowem Leśnym. Droga S8 w stolicy jeszcze powinna gwarantować dosyć płynny ruch. Korków nie musimy się spodziewać. Zakopianka w Libertowie, tutaj niestety już wolniej, odczujemy to pod samym Krakowem, no właśnie w kierunku Krakowa. Na A1 tymczasem problemy w Łódzkiem między Radomskiem a Mykanowem. 398 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowały pas lewy i pas środkowy w kierunku Katowic. A nocą zakończyły się problemy na S52 między Bielskiem Białą a Cieszynem. Tam wcześniej zderzyły się dwie osobówki i jest dnia zbiorczo rozprowadzająca do Cieszyna była zablokowana, potem była też częściowa blokada. Jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna. To efekt czołowego zderzenia dwóch samochodów na Krajowej 12 w Lubelskiem. Do wypadku doszło nocą w pobliżu Jankowic na odcinku między Piaskami a Chełmem. Tam już utrudnienia zakończyły się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: Zdecydowanie. No dobrze, zaglądamy także do aplikacji. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Jedni na ciepłych wakacjach, a mi tutaj w Kaliszu 7 stopni pokazuje. Słoneczko powoli stara się przebić przez chmurki. Dużo wilgoci, rosa na autach. Powoli dzień się rozkręca. Co tam słychać na trasie? I teraz uważaj. Kalisz-Gdańsk. Od Kalisza aż do Gdańska jedziemy.
1: Piękna trasa. Swoją drogą Kalisz bardzo miło wspominam. Kilka lat temu delegacja do Kalisza właśnie i Technikum Budowy Fortepianów. Bardzo przyjemna wizyta.
0: Super to jest.
1: Ale tak, jeżeli chodzi o drogowe wieści, najszybsza trasa to będzie przejazd przez Turek, koło Brześć Kujawski i dojeżdżamy do A1, no a dalej to już w bardzo przewidywalny sposób. Ja bym sobie zarezerwował 4,5 godziny, chociaż nawigacja pokazuje, że nawet mniej czasu to powinno zająć. Ale kuszącą opcją dla tych, którzy chcieliby uniknąć opłat, może być przejazd S5 i 91. Tutaj nie przejeżdżamy przez żadne płatne odcinki, jak w przypadku chociażby A1 czy A2, no ale dłużej będziemy jechać, godzinę dłużej, bo pokazuje nam 5 godzin i 18 minut, czyli oczywiście
0: no,
1: z takim zapasem to będzie jakieś 5.30, ja bym sobie mniej więcej planował.
0: No tak, no i warto pamiętać o tym, żeby co 2 godziny zrobić sobie przerwę, rozprostować kości, napić się kawy, herbaty, wody, pospacerować może z 5-10 minut i później znowu ruszamy w trasę. Dobrej, spokojnej podróży wam wszystkim życzymy. No i także sprawdzamy i szukamy, gdzie jest to słońce. Dzisiaj w Warszawie, w Polsce centralnej, przepiękny wschód słońca, przepiękne błękitne niebo. Mam nadzieję, że jak najdłużej się ta sytuacja utrzyma, więc czekamy na informacje od was, czy u was też jest podobnie. Czy dzisiaj niebo szczelnie przykryte chmurami, czy właśnie na odwrót przepiękny wschód i przepiękne błękitne niebo, piękne słońce. No więc można do nas napisać, można nagrać wiadomość głosową, na którą również czekamy. Można także do nas zadzwonić, gdyby coś działo się na waszej trasie. Proszę o tym pamiętać. 22 513 11 11.

0: No i jak tam wasz poranek? Kto dzisiaj budzi się w przepięknym słońcu? Jak wam się dzisiaj spało? Jak wam się dzisiaj wstaje? No to ruszamy do zadań i oczywiście wsiadamy do samochodów i ruszamy w trasę. Bardzo chętnie wam w tej trasie będziemy towarzyszyć i bardzo chętnie będziemy wam podpowiadać. Gdyby ktoś potrzebował informacji o konkretnej trasie, to proszę tylko napisać albo nagrać wiadomość głosową, skąd startujecie i dokąd dzisiaj jedziecie. A my już zajmiemy się całą resztą i tak będziemy was prowadzić, informując o tym, co może spotkać was na drodze. A przed nami poranny szczyt komunikacyjny, więc absolutnie może wydarzyć się wszystko, więc proszę zawsze nasłuchiwać. A te informacje drogowe u nas co 20 minut, między innymi o 6:30.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe informacje kierujemy przede wszystkim do tych, którzy jadą łódzkim odcinkiem autostrady A1 między węzłem Radomsko a węzłem

0: Węzłem Mykanów. Na 398 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Skutek to blokada pasa lewego i pasa środkowego w kierunku Katowic. A propos szybkich tras, wieści także od Was. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim podróżującym. Autostrada A1, a wcześniej drogę S7. Kierowcom ciężarówek może należałoby przypomnieć, gdzie wolno im wyprzedzać inne pojazdy, a gdzie robić tego jest zabronione. Wjazd z S7 na autostradę A1, 4 km jazdy za wyprzedzającymi się ciężarówkami.
0: Oj, to chyba częste zjawisko na naszych drogach, ale jeszcze gorsze jest, wydaje mi się, wjeżdżanie w ostatniej chwili przed auto, które jedzie lewym pasem. Nawet gdy my tym lewym pasem jedziemy zgodnie z przepisami i wcale nie przekraczamy prędkości, a w ostatniej chwili wskakuje nam ciężarówka i musimy hamować. Ale dobre wieści od Was też płyną.
1: Wielki szacunek dla drogowców. Godzina 6:00, pracują przy węźle Kopytkowo. Przy wymianie nawierzchni. No bardzo mi się to podoba.
0: Wielkie dzięki za te obserwacje. Przypominam, 22 513 i 41 to numer telefonu do PRK Polskiego Radia Kierowców. No i jeszcze rzut oka na poranne korki. Wzmaga się ruch pod Krakowem na końcowym odcinku Zakopianki w Mogilanach i w Libertowie. Coraz więcej pojazdów także na trasie ze Skawiny do Krakowa, czy też na S7 na wysokości Nowej Huty w kierunku północnym. No a poza tym Warszawa. Chwaliliśmy S8, że bez korków. No to już niestety tak nie jest. Już powoli poruszamy się na zachód od okolic węzła Łabiszyńska do Wisłostrady. Wjazd przez Łomianki od północy też nam wyraźnie zwalnia. No i zwalniamy dojeżdżając do Wrocławia od Oławy. To jest 94 za Radwanicami.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: To czekamy na więcej informacji w aplikacji. Możecie napisać, możecie się nagrać. 22 513 11 11. Co u Was na drodze? Co u Was w pogodzie? No i tak w ogóle, jak tam rozpoczyna Wam się czwartek.

tak spoglądam sobie na mapy pogodowe. No to ewentualnie tylko na zachodzie, wzdłuż naszej zachodniej granicy jakieś niewielkie opady deszczu występują. Wartości na termometrach, no jeszcze nawet nie drgnęły, ale myślę, że to jest kwestia jeszcze jakiegoś krótkiego czasu i to się zacznie zmieniać. Gdzie słońce, gdzie zachmurzenie? No to można napisać, można się pochwalić pięknym porankiem w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj bardzo ważna sprawa, mianowicie w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Farmaceuty, więc wszyscy aptekarze, wszyscy farmaceuci, no to wszystkiego dobrego dla was. Jeśli zmierzacie do pracy właśnie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, jest nam bardzo miło z tego powodu. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No więc co u was słychać dzisiaj o poranku? Zbieram te informacje. Gdyby coś działo się niepokojącego na trasie, to proszę raportować. Będziemy od razu informować i przekazywać te informacje dalej.

dalej, ale też tak sobie myślę, że proszę pamiętać, gdybyście na przykład tak zaplanowali tę trasę, że akurat będzie jakaś krótka przerwa po godzinie 7, no to tak wycyrklujmy, tak pokombinujmy, żebyście na przykład wzięli udział dzisiaj w konkursie. Tablice rejestracyjne do odgadnięcia będą, czyli 3 tablice, zgadujemy, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, a później zgarniacie nagrody, więc naprawdę będzie bardzo ciekawie. To po godzinie 7, o szczegółach oczywiście również, natomiast za 10 minut już kolejny raport drogowy, czyli o tym, co dzieje się na drogach.

0: To naprawdę niesamowite. Jeszcze nie ma 7, 10 minut zostało nam, a już w aplikacji pojawiają się propozycje do naszej zabawy, czyli do tablic rejestracyjnych. Bardzo dziękuję za te propozycje. Przyda się zdecydowanie. Po godzinie 7 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Pytanie się nie zmieniło absolutnie, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Nagrody też się nie zmieniły, no tylko tablice się zmieniają. No i oczywiście wy, ciekawy jestem, kto dzisiaj zadzwoni po godzinie 7. Sprawdzimy to i dowiemy się i odpowiedź na to pytanie znajdę po godzinie 7, a teraz odpowiedź na pytanie, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety dzieje się, w cudzysłowie można by powiedzieć, szczyt komunikacyjny, a raczej bardziej poprawnie trwa poranny szczyt komunikacyjny, co odczujemy na przykład w Dolnośląskiem, jadąc z autostradą A4 z Legnicy do Wrocławia, za kątami wrocławskimi. Mamy tam ponad 2 km korka. Droga 35 w Dolnośląskiem też nam się korkuje, zwalniamy jadąc ze Świdnicy do Wrocławia, w Gniechowicach i w Małuszowie. A bliżej Wrocławia korkuje się też Krajowa Piątka na wjeździe do miasta od strony Bielan Wrocławskich. Poza tym A1 z kłopotami. Tutaj uważajcie w Łódzkiem, między węzłami Radomsko i Mykanów. 398 km i jezdnia do Katowic. To miejsce, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki i one zablokowały pas lewy i środkowy w kierunku Katowic. Poszkodowana jest jedna osoba. Mieliśmy też problemy na trasie S17, czyli na ekspresówce, która łączy Lublin z Warszawą. Między Rykami a Garwolinem w okolicach Trojanowa zderzyły się dwie osobówki. Był zajęty przez to prawy pas do Warszawy. Poważne zdarzenie, bo 3 osoby zostały ranne, ale już kłopoty na szczęście za nami. 62, tutaj jedziemy jednym pasem na zmianę między Wyszkowem a Łochowem na kilometrze 249. To okolice Skuszewa. Samochód osobowy zderzył się z busem, zatem przejazd naprzemienny jednym pasem. Dojazd do Bielska Białej od Cieszyna trasą S52 korkuje się zaraz za Jasienicą. Poza tym już korek napotkamy wjeżdżając do Wadowic od północy, czyli od Zatora. No i tak, nomen omen, Zator też bardzo możliwy pod Krakowem na A4, na trasie, która prowadzi na zachód, czyli do Katowic. Od okolic Skawiny do okolic Tyńca mamy spowolniony ruch. Ruch zwalnia też na wjeździe od Olkusza do Krakowa, czyli na 94. Podobnie jest na trasie od strony Skawiny, czyli na 44, czy też na dojeździe Zakopianką do Krakowa przez Libertów. To właśnie tutaj w Libertowie na ostatnim odcinku, końcowym odcinku Zakopianki musimy uzbroić się w cierpliwość. Dojazd od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca 94 także nam wyraźnie zwalnia. No i jeszcze okolice Warszawy. Tutaj między innymi w Łomiankach korek o poranku. Po drugiej stronie miasta na trasie od Góry Kalwarii też musimy zwolnić. Najpierw między Górą Kalwarią a Piasecznem, potem za Piasecznem niedaleko Ursynowa. No i warszawska S8, trasa na zachód. Korki zaczynają się między Głębocką a Łabiszyńską, a kończą się w okolicach Wisłostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
7: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
6: A koszty?
7: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
8: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: Kobra Nocka. Na antenie. PRK, Polskiego Radia Kierowców. Siódma punktualnie na zegarze. No tak szczerze mówiąc, to liczyłem na to, że przyjdę i za chwilę z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej i będę miał dla was coraz lepsze informacje pogodowe. No nie jest tak. 10-11 stopni Bielsko-Biała i Zakopane delikatnie powyżej zera. Tu się w tej materii absolutnie nic na razie jeszcze nie zmieniło, więc może wy poratujecie sytuację. Może to u was termometry mają lepsze baterie i wyświetlają jakieś lepsze informacje. Wiem, zimni ogrodnicy. No dobrze. No to jedziemy z informacjami pogodowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, chociaż pod koniec dnia na północy i na południowym wschodzie kraju miejscami to zachmurzenie będzie małe, czyli dużo błękitnego nieba i piękny zachód słońca. Przelotne opady deszczu z wyjątkiem południowego wschodu kraju, także burze, możliwy grad, prognozowana wysokość opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy na północy i na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalnie od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 stopni w centrum, do nawet 20 stopni na południowym wschodzie kraju, chłodniej tylko miejscami nad morzem, tutaj maksymalnie 10 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu kraju, w porywach do 55, no i oczywiście tam, gdzie burza, to dmuchnie trochę mocniej, do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie dzisiaj praktycznie niezmienione i od rana i w południe będzie 990 hektopaskali, no i przez cały dzień dzisiaj w całej Polsce raczej przewiduje się stały stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: To już mamy 10 minut po godzinie 7. W tej godzinie gramy w tablice rejestracyjne, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, no i 3 nagrody do zdobycia. O szczegółach za kilka minut, a już teraz informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe wieści mamy m.in. dla tych, którzy podążają łódzkim odcinkiem A1 w kierunku Katowic. Między Radomskiem a Mykanowem zderzyły się dwie ciężarówki. To jest 398 km i tam zajęty mamy pas lewy i pas środkowy w kierunku Katowic. A poza tym na A4 spory ruch między Legnicą a Wrocławiem, zaraz za kątami wrocławskimi w kierunku Wrocławia. Ponad 2 km zatoru. Uwaga też na trasie Wyszków-Łochów na 62. Jedziemy tylko jednym pasem na zmianę na 249 km w okolicach Skuszewa. A to efekt zderzenia samochodu osobowego z busem. Przejeżdżamy naprzemiennie tylko jednym pasem w okolicach Skuszewa. Uwaga na spowolnienia. Między innymi tłoczno jest na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Poza tym zwalniamy na S8 w stolicy, kierując się na zachód. Korki zaczynają się między Głębocką a Łabiszyńską, a kończą się po minięciu mostu Grotaroweckiego. Dojazd od Góry Kalwarii do stolicy także ze spowolnieniami. To jest 79, między innymi w okolicach Baniochy, ale też za Piasecznem. No a poza tym ruch jest spowolniony w okolicach Kołbieli na Krajowej 50, którą jedziemy od Mińska Mazowieckiego w kierunku wspomnianej już Góry Kalwarii. W Dolnośląskiem uwaga na spowolnienia na trasie ze Świdnicy do Wrocławia, w Gniechowicach i w Małuszowie, a także na Piątce, którą do Wrocławia wjeżdżamy od autostradowego węzła, czyli od Bielan Wrocławskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: To była reklama.

0: Ależ to dobrze brzmi.
1: I dobrze nakręca na czwartek i na cały dzień i na resztę tego tygodnia. No to mam nadzieję, że również i muzyka w PLK, w Polskim Radiu Kierowców, dobrze was nakręca do działania. No to teraz to działanie zdecydowanie będzie bardzo potrzebne. Takiej ilości i liczby wiadomości z propozycjami do naszego konkursu, do naszej zabawy przy tablicach rejestracyjnych, dawno już nie widziałem. Coś niesamowitego, bardzo dziękuję. No więc mam już tablice rejestracyjne i to od was w aplikacji, ale przede wszystkim także potrzebuję kogoś z was, kto dzisiaj zmierzy się z tymi tablicami i będzie w stanie, po nawet wielu podpowiedziach, odpowiedzieć na pytanie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. I albo robimy to po dwóch literach, bo taki zestaw też mam, czyli zestaw łatwiejszy, albo po trzech literach, czyli zestaw trudniejszy, takie też mam w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Czyli albo trudniejszy, albo łatwiejszy, albo miks. Czyli trochę tego, trochę tego. Odgadujemy, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. No to teraz o nagrodach. Trzy nagrody do zdobycia za trzy tablice rejestracyjne i owacja na stojąco, która robi dzień i to potwierdzają nasi słuchacze. Do tego jeszcze talon na pozdrowienia, który też robi dzień albo komuś, albo też wam, bo to nie ma nic przyjemniejszego, jak życzyć komuś powodzenia i go pozdrowić na antenie Polskiego Radia Kierowców. Do tego jeszcze dorzucam zestaw gadżetów PRK. No więc taki właśnie skład i taki zestaw prezentowy otrzymujecie ode mnie dzisiaj. 22 139 29 29. Trzeba do mnie zadzwonić. Kto pierwszy, ten lepszy. Inaczej nie da się wziąć udziału w tej zabawie i w tym konkursie. Tylko i wyłącznie telefon. Tu nie piszemy wiadomości. O, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
2: Witam, Radek z tej strony.
1: Cześć, Radku. No to pięknie. Mamy już Radka, który będzie dzisiaj walczył w naszej zabawie i zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi. Radku, zostań chwilę jeszcze, nie rozłączaj się, dobra?
2: Jasne.
1: No i bardzo się cieszę. W takim razie Radek dzisiaj po godzinie 7:30 zawalczy o nagrody. No to trzymajcie za niego kciuki.

Maciej pisze w aplikacji: cześć chłopaki. No nie chciałbym być niecierpliwy, ale chciałem tylko zapytać, jak długo trzeba czekać na nagrody z konkursu Trzy Tablice. Udało mi się wygrać się tydzień temu w piątek. Maćku, no to już śpieszę z informacją. No myślę, że z tydzień to trzeba poczekać, jak w piątek. No to wiadomo, że pewnie w poniedziałek została wysłana. No już powinna być, lada moment. Jeśli okaże się, że do końca tego tygodnia paczka z prezentami do ciebie nie trafi, nie przyjdzie, to od razu się odzywaj w aplikacji, będziemy interweniować i będziemy działać i sprawdzimy, gdzie ona tam mogła zabłądzić. Więc na spokojnie, wszystkie paczki i wszystkie nagrody, które wygrywacie, docierają do was. Więc myślę, że tak

0: Tydzień. No to na spokojnie, bezstresowo, bezstresowo. 30 minut już po godzinie 7. Informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na A1 w Łódzkiem, między Radomskiem a Mykonowem. Po zdarzeniu dwóch ciężarówek mamy zajęty pas lewy i środkowy w kierunku Katowic na 398 km. Poza tym korek w Dolnośląskiem na A4, na trasie, którą jedziemy z Legnicy do Wrocławia. Tłoczno za kątami wrocławskimi. Korkuje się również Krajowa Piątka, którą wjeżdżamy do Wrocławia od Bielan Wrocławskich i dojazd od strony Oławy do Wrocławia za Radwanicami, czyli Krajowa 94. Droga o tym samym numerze nie gwarantuje nam płynnej jazdy także w Śląskiem, między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. No a poza tym problemy na 62 między Wyszkowem a Łochowem w okolicach Skuszewa. 249 km to miejsce, gdzie zdarzyły się osobówka i bus. Przejedziemy ale jednym pasem na zmianę i według szacunków drogowców taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez godzinę. Między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim korkuje się S8, to zaraz za Wolborzem. A propos trasy S8, korek również w Warszawie, tutaj tłoczno w kierunku zachodnim, a korki zaczynają się między Głębocką a Łabiszyńską, natomiast kończą się po minięciu mostu Grota Roweckiego. Dojazd do Warszawy od strony Sochaczewa też ze spowolnieniami. Najpierw zwalniamy w Błoniu, a potem w okolicach Ożarowa Mazowieckiego. Wjazd od północy do Warszawy, czyli Siódemka, w Łomiankach również bardzo wyraźnie zwalnia. No i podobnie na trasie z Góry Kalwarii do stolicy, na 79, niedaleko Baniochy, a potem za Piasecznem. No i jeszcze sprawdźmy okolice Krakowa, bo tam też niestety szczyt komunikacyjny odczuwalny o poranku. A4 w kierunku Katowic, tutaj spowolnienie od Skawiny do zjazdu na Tyniec, a właściwie nawet za ten zjazd. Czy też dojazd do Wadowic, od Zatora 28 i od Kalwarii Zebrzydowskiej 52. Na obu tych trasach są korki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. Radek dzisiaj zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi. Jak sobie poradzi? No to przekonamy się za moment.

0: utworów Lady Punk, dla mnie przynajmniej. 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Dzień dobry, Radku.
1: Cześć, witam cię.
0: No, dzień dobry. Opowiadaj, co tam u ciebie o poranku, jak zacząłeś dzisiaj dzień?
1: No, dzień zacząłem dość wcześnie, bo go zacząłem przed godziną 6 rano. W tej chwili lecę sobie do Warszawy autostradą A2 i jak wspomniałeś wcześniej, no, autostrada tylko dla bogatych.
0: No, to jest na bogato, bo poza anteną właśnie wymienialiśmy się spostrzeżeniami na temat tej autostrady. Ile to pęka pieniędzy! Z portfela znika po prostu. Człowiek tylko przejechał, nie wiadomo za co. A jeszcze te bramki jakoś tam dziwnie blisko i tak człowiek ma takie poczucie, że wydał tak nie wiadomo za co zapłacił, nie?
1: Tak
0: to wygląda.
1: A teraz tak w dwie strony,
0: przestań.
1: Robimy sobie kreskę i skąd to trochę upłynie.
0: Tak, niestety. I na co ja tyle wydałem? A, na przejazd autostrady. No dobrze. Radek, ty wolisz zestaw łatwiejszy, trudniejszy, czy miks tych zestawów?
1: Jest to, jak się bawić, to się bawić. No trudniejszy, to jest zabawa przecież, więc...
0: No raczej. Poza tym ja jeszcze podpowiadam, więc na spokojnie. No dobrze. Pierwsza podpowiedź i pierwsza tablica rejestracyjna od naszych słuchaczy. Dzień dobry, do konkursu dzisiaj proponujemy tablicę PLE. Dominiki Szymon z Krakowa, pozdrawiamy i ruszamy do przedszkola. Czyli PLE. To pierwsza tablica dla ciebie.
1: No PLE, no powiem tobie tak, że ciężko byłoby nie zgadnąć, no. Bo to jest, że tak powiem, powiat, w którym mieszkam, Leszczyński.
0: No i to się pięknie złożyło, no w ogóle super.
1: No, tak.
0: Czyli mamy pierwszy punkt zaliczony. No dobrze, druga propozycja od naszych słuchaczy. Bardzo lubię tę rejestrację, nie wiem dlaczego, coś mi się w niej podoba. CRY, czyli Cry. CRY.
1: CRY. Dobra, no to już Kujawsko-Pomorskie.
0: Zgadza się.
1: RY, no to czekaj, no to Rypin,
0: dobrze, tak, powiat tak, rypiński, tak, pięknie. Tak. To masz już dwa punkty, chciałem ci powiedzieć.
1: Super. 66,6%.
0: Dobra, to teraz jeszcze od Bartłomieja propozycja. To trudna tablica. Trudna, ale sobie chyba z nią poradzisz. ZMY. ZMY. Czyli zmy.
1: ZMY. Czekaj, no zachodnio, na pewno zachodnio pomoc.
0: Dobra,
1: MY.
0: To już
1: no,
0: jest.
1: No co to mamy? Myśliwórz, myśliwórski to będzie.
0: Radek, w ogóle bez żadnego zająknięcia, bez problemu. Szybka analiza, układanie klocków, ciach, no i zdobyłeś 3 punkty.
1: Tak.
0: Pięknie,
1: tak,
0: szybko poszło.
1: Ja ci powiem, co tutaj to jest taki plus, że wiesz, te wszystkie te pierwsze, te województw się zna, później to trzeba sobie kojarzyć, kurde, no miasta, te powiaty, tak?
0: No i świetnie to kojarzysz, to... naprawdę, mistrzostwo tak. Świata. Prezenty mam dla ciebie, uważaj, bo to będzie wyjątkowy moment, bardzo podniosły, czyli nasza uśmiechnięta, radosna publiczność specjalnie dla ciebie.
1: Dziękuję.
0: Widzę, że ty masz jakieś doświadczenie w wchodzeniu na scenę przy takiej owacji. Pięknie.
1: Nie, no muszę, trzeba, jadąc do Warszawy, miałem zatamki, trzeba się jakoś na duchu podnieść.
0: To prawda. To jeszcze mam dla ciebie talon na pozdrowienia i to jest taka sytuacja, w której zwycięzcy w naszym konkursie przejmują antenę, czyli możesz zrobić, co chcesz. Absolutnie, co chcesz. Można pozdrawiać, można robić wszystko.
1: Nie, no to wiesz co, no to chciałbym pozdrowić was prowadzących, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, no i przede wszystkim kierowców, żeby bezpiecznie dojechali do celu dziś.
0: Pięknie, bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich słuchaczy i w naszym imieniu również. Dziękujemy za pozdrowienia. No i Radek, do ciebie jeszcze wędruje zestaw gadżetów. Adres już mam spisany, więc pakujemy, podpisujemy i wysyłamy do ciebie tę paczkę. O!
1: Super, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
0: Ile ci kilometrów zostało jeszcze do tej Warszawy?
1: Wiesz co, minąłem Konin, także no Łódź, no tam 2 godzinki.
0: No, najgorszy odcinek jeszcze przed tobą, czyli Łódź-Warszawa, a tak, jak tego nie cierpię.
1: Tak, słucham was, więc mam nadzieję, że tutaj no, na tym nic się nie wydarzy, że na czas dojadę.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej podróży. Gdyby coś się działo, od razu informuj. Gdybyś miał jakieś pytania odnośnie trasy powrotnej, to także pisz, nagrywaj się i będziemy działać.
1: Super, bardzo dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz. Do usłyszenia.

0: O, proszę bardzo. To pan tak na tym pianinku?
1: Ja to bym chciał.
0: Ja też.
1: Na jedną rękę potrafię.
0: Dokładnie. No dobrze, Bartłomiej pisze, jaki to los przewrotny. Przed chwilą Radek, który jedzie z Poznania do Warszawy, a Bartek pisze, właśnie jestem na wiadukcie za Koninem, jadę na koło, pozdrawiam zwycięzcę i gratuluję. No my również gratulujemy. Kolejny zwycięzca

0: Ta, którego poznacie, to już jutro. Oczywiście po godzinie 7 kolejny zestaw tablic rejestracyjnych. A już teraz kolejna porcja informacji drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe kłopoty o poranku m.in. na A1 w Łódzkiem. Między Radomskiem a Mykanowem na 398 km miało miejsce zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. Skutek to blokada dwóch pasów, pasa lewego i środkowego w kierunku Katowic. Na S3 pojawiły się problemy w Lubuskiem między węzłem Myślibórz a węzłem Gorzów w Wielkopolski Północ. To jest 66 km. Osobówka uderzyła w bariery. Przejazd odbywa się tylko lewym pasem w kierunku Szczecina na S3. A za nami już kłopoty na 62 między Wyszkowem a Łochowem w okolicach Skuszewa. Wcześniej samochód osobowy zderzył się z busem i przez pewien czas jechaliśmy tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga na korkującą się A4 w Dolnośląskiem na trasie z Legnicy do Wrocławia. Korek tworzy się za kątami wrocławskimi. Korkuje nam się również Krajowa Piątka, którą dojeżdżamy do Wrocławia od Bielan Wrocławskich, ale też zwolnimy na 94, dojeżdżając do Wrocławia od Oławy za Radwanicami i po drugiej stronie miasta, dojeżdżając do Wrocławia od zachodu, czyli od Środy Śląskiej. Droga 94 zwalnia również w województwie śląskim na trasie Dąbrowa Górnicza Sosnowiec. A poza tym w tym regionie spory ruch, na przykład na DTS, na trasie Chorzów-Katowice, czy też na S1 między Wojkowicami a Dąbrową Górniczą. Tutaj korkuje się S1 w kierunku południowym. Zwalniamy też na A4 w Śląskie między Mysłowicami a Katowicami. Spowolnienie mamy w kierunku zachodnim. Poza tym jeszcze korki pod Krakowem. To też A4, okolice przede wszystkim Skawiny i Tyńca. Zwłaszcza jezdnia w kierunku Katowic, choć spowolnienia niewielkie są też widoczne na przeciwnej jezdni między Balicami a Tyńcem w kierunku Tarnowa. Dojazd do Krakowa przez Libertów na końcowym odcinku Zakopianki też zwalnia. Zwalniamy również dojeżdżając do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej i od Zatora. I dojazd do Lublina ze spowolnieniem. To jest 19 od północy. Dojazd od Lubartowa przez miejscowość Niemce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To była reklama.

0: tu Berga.
1: Polskie Radio Kierowców na zegarze, punktualnie godzina 8. No przyznam szczerze, że spodziewałem się, że te wartości na termometrach pójdą w górę. Nie poszło, od 2 godzin nic się praktycznie nie zmieniło. 10 stopni, bielsko-biała cały czas. To jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Około 7, no może 8 stopni w Polsce centralnej, na północy maksymalnie 6-7. Natomiast najchłodniej teraz Zakopane. No tutaj się troszeczkę sytuacja zmieniła, bo z tego delikatnie powyżej zera wskoczyliśmy na 5 na plusie. Więc jest w końcu jakiś progres. No dobrze.

0: Prognoza na dzisiaj, czyli na czwartek, 14 dzień maja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie na ogół umiarkowane w Polsce i wzrastające do dużego pod koniec dnia na północy i na południowym wschodzie kraju. Miejscami małe, przelotne opady deszczu z wyjątkiem południowego wschodu kraju. Także możliwe burze, możliwy również grad. No i prognozowana wysokość opadów 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może. Na północy i na północnym zachodzie kraju głównie tutaj najintensywniej będzie padało. Wartości na termometrze 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 stopni w Polsce centralnej do maksymalnie 20 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami tylko nad morzem, około 10 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, z wyjątkiem południowego wschodu tutaj w porywach nawet do 55 km na godzinę. No i tam, gdzie burza, oczywiście także dmuchnie trochę mocniej, czyli 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe 990 będzie wynosiło, tak też jest w tym momencie. No i raczej dzisiaj przewiduje się stały stan ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przewiduje się także bardzo przyjemną jazdę. Z Polskim Radiem Kierowców towarzyszymy wam w trasie. Dokąd dzisiaj jedziecie? No to czekam, można się podzielić wrażeniami z dzisiejszej podróży w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców głosowo i tekstowo. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Hale Jazz. 10 minut już po godzinie 8. No to co? No to wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na A1C cały czas możliwe są problemy w Łódzkiem między Radomskiem a Mykanowem. 398 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Zablokowały pas lewy i środkowy w kierunku Katowic. Na S3 tymczasem problemy między Myśliborzem a Gorzowem Wielkopolskim. Na 66 km tej ekspresowej trasy pojazd o

0: osobowy uderzył w bariery. Przez to tylko lewym pasem można jechać w kierunku Szczecina. Na A4 zwolnijcie jadąc z Legnicy do Wrocławia. Korek jest za kątami wrocławskimi. Mamy również korki na dojazdach do Wrocławia. Między innymi to jest 94 od Oławy, ale także 5 od Bielan Wrocławskich. Zwolnimy też w Śląskiem. To jest chociażby S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą i tutaj spory ruch w kierunku południowym. Zwalniamy na S8 na trasie Piotrków Trybunalski Tomaszów Mazowiec. Tutaj S8 korkuje się w kierunku stolicy. A w samej Warszawie ruch spowolniony również na S8 i w Warszawie na S8 zwalniamy jadąc na zachód. Korki zaczynają się na wysokości Łabiszyńskiej, a kończą się w okolicach Wisłostrady. Dojazd do Warszawy od Sochaczewa 92 spowolniony w Błoniu i w Ożarowie Mazowieckim. Dojazd od północy przez Łomianki również z korkiem. Zwalniamy dojeżdżając do Skierniewic od strony Łowicza 70. Korkuje się także S6. W okolicach węzła Gdańsk Południe. Tutaj spory ruch w kierunku Gdyni. Dojazd do Gdańska od Pruszcza Gdańskiego także nie do końca płynny. To jest 91, na przykład w okolicach węzła Gdańsk-Lipce, czyli przy połączeniu 91 z ekspresówką, ale także już w dzielnicy Orunia, już w samym Gdańsku. I dojazd do Lublina od północy, czyli od Lubartowa, także niestety spowolniony. Tutaj dojeżdżając 19 za miejscowością Niemce, także zwolnimy. I mała aktualizacja za czwórki. Węzeł Kostomłoty to jest teraz miejsce, gdzie zaczęło się korkować. Trasa Legnica-Wrocław i aktualizacja z S3. Mówiliśmy wam, że są problemy między Myślibożem a Gorzowem Wielkopolskim. No to na szczęście już się to zakończyło i do Szczecina powinno się jechać wszystkimi pasami ekspresowej trasy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: To była reklama.

20 minut po godzinie 8. Zaglądam do aplikacji. Co zrobić, żeby lokalizacja była prawdziwa? Mieszkam około 100 km od Wrocławia i wciąż jestem we Wrocławiu. Podpowiedzcie proszę. No nie, no z tego co widzę, to jesteś w Polkowicach, więc wszystko działa w porządku. Więc chyba wszystko jest okej. Więc nie wiem skąd taka myśl, że jesteś poza Wrocławiem, a jesteś we Wrocławiu według lokalizacji. Naprawdę działa wszystko zgodnie z planem. Słuchajcie, dzisiaj taką mam sprawę. Mamy nowoczesne, zaawansowane technologicznie samochody. Te samochody zmieniły się bardzo. W ogóle żyjemy w tak cudownych motoryzacyjnych

i nie czasach. No chyba nawet żeśmy sobie nie wyobrażali, że będzie aż tak ciekawie. Mamy tak wiele ciekawych rozwiązań w naszych samochodach. Mamy tak wiele ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o silniki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, komfort podróżowania i co chwila producenci nas czymś zaskakują. Same samochody wyglądają po prostu obłędnie pięknie, no ale my dzisiaj jednak wrócimy do czasów minionych. No bo dzisiaj chciałbym poszukać rzeczy, które brzmią dziś jak prehistoria.

akcji a propos płyt kompaktowych. No i ktoś nagle zaproponował, że świetnym prezentem może będą płyty kompaktowe. Ale nie, absolutnie nie! Bo to jest prehistoria. Płyta kompaktowa, płyta CD w samochodzie i odtwarzacz CD to prehistoria. Dzisiaj już nie ma takiej możliwości. Dzisiaj portale streamingowe i jeden wielki ekran i tam nawet nie ma żadnej dziury, żeby wsadzić te płyty. Nie mówiąc w ogóle już o kasecie. Pamiętacie kiedyś to rozwiązanie? No to jest też prehistoria. No więc dzisiaj właśnie takich prehistorycznych elementów samochodu chcemy poszukać. Czyli co według was dzisiaj brzmi jak prehistoria, ale jeszcze kilka lat temu było czymś zupełnie, zupełnie normalnym. Tak od razu przychodzi mi na myśl, pamiętam jak ekscytowałem się tym, że mam w swoim samochodzie światła ksenonowe. Pamiętam znajomego, który kupił kiedyś jakieś Audi, chyba A4. I pamiętam, że zwróciłem uwagę, mówię, jak gdzieś dziwne te światła. Ty czemu one tak na biało świecą? On mówi, bo to ksenony są. No właśnie, dzisiaj to też już prehistoria. No właśnie. Raczej mamy światła LED-owe, albo matrixowe, albo laserowe i tym podobne cudawianki. No więc czekam na wasze wspomnienia i wasze pomysły, co dzisiaj brzmi jak prehistoria. Kiedyś było czymś zupełnie normalnym w naszych samochodach. Można się nagrywać i oczywiście także można napisać wiadomość tekstową w naszej aplikacji. Bardzo jestem ciekawy, w którą stronę pójdą wasze myśli.

0: RK. Polskie Radio Kierowców, 29 minut po godzinie 8. Ależ się posypało, jak ładnie, jak fajnie się czyta wasze wiadomości. O masz, co byście powiedzieli na przykład na taki tekst, bo odnośnie tej prehistorii, co kiedyś było, co dzisiaj jest prehistorią, a kiedyś było czymś normalnym w naszych samochodach. O, masz RDS w samochodzie. To był wypas w latach 90. i wczesnych 2000.
1: Oj tak, to prawda.
0: Że nie trzeba radia ręcznie było przestawiać, ale w ogóle zresztą się pojawiały informacje. Człowiek to czytał jak książkę.
1: Tak, jaka osoba śpiewa w tym momencie, no, a jeszcze no, no. Jak był przesuwający się RDS, to można było dłuższy napis przeczytać, no. Więc no, robiło wrażenie.
0: No, to prawda. Kiedyś samochód wyposażony był w ESP i ABS i wystarczało. Samochód prowadziłeś sam, dzisiaj masz asystentów, którzy zaraz zaczną wycierać ci nos. Tęsknię za tą prehistorią, kiedy samochód prowadziłem sam. No właśnie, pytanie na dzisiaj. Szukamy rzeczy, które brzmią dziś jak prehistoria, a kiedyś były normalne w naszych samochodach. Masz coś takiego?
1: Zmieniarka na płyty.
0: O, tak! Jaki to był szpan, bo mówiło się, że mam zmieniarkę na tam 5 płyt w bagażniku. I to w ogóle w bagażniku, wiesz? Jaka paranoja.
1: Trzeba było wyjść z samochodu, włożyć płyty. Tak.
0: Tak, a później jak człowiek się łapał w tym, że chciał na przykład trzecią płytę, czyli musiałeś pamiętać, że coś jest pod numerem 3? Czy to się, no tak, no bo to się nie wyświetlało.
1: No tak samo w wieżach zresztą było, że był CD changer i tam było 3 albo 5 płyt i trzeba było pamiętać, że pod trójką to jest tam, nie wiem, Barry White chociażby.
0: No tak, tak. Albo Mr. Alban, no. Bardziej. No dobrze. Co jeszcze kiedyś było prehistorią, a dzisiaj już nie jest? Pytamy o to was. Można pisać, można się nagrywać. Jedziemy z wiadomościami drogowymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwa tymczasem poranny

0: Szczyt komunikacyjny i na przykład Dolnośląska A4 nam się korkuje, ale w nieco innym miejscu niż mówiliśmy wcześniej, bo teraz na trasie z Legnicy do Wrocławia koło węzła Kostomłoty. No a poza tym w okolicach połączenia z A8 pod Wrocławiem, czyli przy węźle Wrocław Południe, tu też mamy korek w kierunku Opola chociażby. Mamy też problemy na A1, to w Łódzkiem, między Radomskiem a Mykonowem. 398 km to jest miejsce, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Zablokowały pas lewy i środkowy w kierunku Katowic. Poza tym dojazdy do Wrocławia mamy ze spowolnieniami, m.in. dojazd od Bielan Wrocławskich, ale także dojazd od Oławy za Radwanicami, czyli zarówno piątka, jak i 94. To są trasy, gdzie będzie wolniej. Wolniej też w Opolskie, w okolicach Grodkowa, na trasie, którą jedziemy z Nysy na północ, czyli do Brzegu m.in. To jest trasa wojewódzka. W Śląskiem tymczasem spory ruch na S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. To w kierunku południowym, a w kierunku północnym S1 zwalnia między Tychami a Brzęczkowicami, tuż koło połączenia z A4. Trasa przez Katowice, DTS, drogowa trasa średnicowa, tutaj korkuje nam się jezdnia od Chorzowa w kierunku Katowic. Korkuje nam się też S52, droga, którą jedziemy od Skoczowa do Bielska Białej. Dojazd do Wadowic od Zatora, cały czas nomen omen z Zatorem, powoli poruszamy się 28. Droga 52 przed Wadowicami też zwalnia dojazd od Kalwarii Zebrzydowskiej. Pod Krakowem spory ruch na A4 między Balicami a Tyńcem w obie strony, a w stronę Katowic zwalniamy dodatkowo między węzłem łączącym z Zakopianką a Skawiną. Mamy także spowolnienie na wjeździe do Lublina od północy, czyli od Lubartowa. To jest za miejscowością Niemce. Krajowa 19 nam się kłania w tym przypadku. No i jeszcze jedna droga krajowa z kłopotami. Tutaj problemy m.in. na 62 dziś występowały, no ale drogowcy informują, że to już za nami i odnotowujemy także, że S3 z zakończonymi kłopotami na trasie Myślibórz-Gorzów-Wielkopolski. Wcześniej osobówka uderzyła w bariery, ale już wszystkimi pasami możemy jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i proszę bardzo, jeszcze Arturek 79 a propos tej prehistorii, która kiedyś była w naszych samochodach, pisze: blokada na kierownicę połączona z pedałami. To ja jeszcze pamiętam taki gadżet, taką lagę na kierownicę żółtą, co się tak zakładało, to na tę budkę z wskaźnikami, z obrotomierzem i z prędkościomierzem. Matko, jak to rysowało te powierzchnie.

0: szukamy dzisiaj rzeczy, które brzmią jak prehistoria, ale dziś brzmią jak prehistoria, kiedyś były normalne w naszych samochodach. No i w aplikacji mnóstwo wiadomości. Lukas pisze, no to prehistoria w autach, ale już taka pre, niczym epoka kamienia łupanego, to opony z dętkami. Faktycznie, od dawna już bezdętkowe, pozdrawia Lukas. No faktycznie, to niezła prehistoria. Co jeszcze jest prehistorią w naszych samochodach?
1: Dzień dobry, rano. Chciałem powiedzieć, że z rzeczy, które dzisiaj niestety brzmią już jako śpiew w historii w samochodzie, to jest na przykład silnik V8. W ogóle silniki większe niż 2-3 litry. A szkoda. Pozdrawiam, Paweł z Challengera.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Aga z Tygrysa przypomina, a blokada skrzyni biegów, kto to miał? To było takie U, prawda? I to się wkładało tak na ten lewarek, zapinało się i tam był kluczyk gdzieś z boku. Później jeszcze, pamiętam, w starszych samochodach można było też zainstalować fabrycznie coś takiego i to był taki guzik wciskany z boku i później trzeba było włożyć kluczyk, przekręcić i wyskakiwała taka zapadka. No tak, blokada skrzyni biegów, to już jest absolutna prehistoria.

0: historia.
1: Kurczę, taką grubą prehistorią w autach kiedyś były odtwarzacze płyt winylowych. To w jakichś amerykańskich autach było. To bardzo stara technologia w autach, ale działało najprawdopodobniej. Pozdrawiam, szwagieru.
0: Nie wiem jak, nie mam zielonego pojęcia, ale jak mówisz, że działało, no to działało. Artur jeszcze pisze, wiatraczek na gorące dni. To też była prehistoria, zwłaszcza instalowane w Fiatach, dużych, małych i w Polonezach.
2: No witam, Kuba. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem to było w dawnych czasach, jak ktoś w aucie miał odtwarzacz na kasety i wkładało się taką kasetę do środka i z tej kasetki wystawał taki kabelek, że można było sobie podłączyć odtwarzacz MP3. Wtedy to był rarytas. Słychałeś muzyki prawie w dźwięku cyfrowym. To było fajne rozwiązanie. I kilka też innych takich wspominajek. Szyby otwierane na korbkę. W maluchu, pamiętam, miałem ten trójkącik otwierany taki, zapomniałem jak to się nazywa, na wyprawie malucha, żeście o tym mówili, ale z głowy mi wypadło. No, także u mnie w Rumunii cieplutko, 15 stopni, słoneczko grzeje, cieplutko zaczyna się robić, fajnie, przyjemnie. Pozdrawiam z Rumunii, spokojnego, miłego dnia, pochaty ze Skanii.
0: To ja tylko dopowiem, fletnerka.
3: Ależ mi teraz nasz słuchacz odblokował wspomnienia.
0: Dawaj.
3: U mojej mamy w samochodzie było coś takiego, ta kasetka z kablem. No. I to takie połączenie dźwięku cyfrowego z analogowym vibe'em, bo co prawda dźwięk cyfrowy z telefonu, ale takie stukanie mechanizmu.
0: Tyk, tyk, tyk. No, tak było. Fajne. I co jakiś czas trzeba było przetrzeć głowicę w tym, czyli to, co tam podawało na głowicę ten sygnał. Konrad z Hyundai'a pisze, witajcie, moim szczytem techniki w młodości, jak pierwszy raz zobaczyłem wysuwaną antenę w samochodzie. Teraz to nawet człowiek nie wie, gdzie jest antena, gdzie ona się podziała, a radio gra.
3: Tak, bo teraz antena jest albo zatopiona w szybie, albo zamontowana w płetwie i to zależy pewnie jeszcze od wersji wyposażenia. Czasami tam jest antena do GPS-u, z tego co wiem, w tej płetwie. Natomiast do wysuwanej anteny był osobny kabelek i jak się wymieniało radio, to trzeba było taki niebieski kabelek odpowiednio przymocować, żeby aktywowało się przy uruchomieniu radia to wysuwanie anteny.
0: Ależ to był szpan.
4: Jest takich rzeczy trochę, które brzmią jak prehistoria. 8 cylindrów, 6, no 4 cylindry nawet. A teraz co? 0 cylindrów. Szerokości. Michał z Elektryka.
0: Szerokości pozdrawiamy. Prehistorią jest sanie ręczne. W maluchu albo w Fiacie Cinquecento miałem takie ustrojstwo. To było
3: tak, było.
0: By się wyciągało i później trzeba było wepchnąć, bo się samochód dławił.
3: Zwłaszcza
0: i
3: w zimie, jak się odpalało. To najpierw sanie i potem ruszamy.
0: Tak jest. No dobrze, szukamy rzeczy, które brzmią dziś jak prehistoria, a kiedyś były zupełnie normalne w naszych samochodach.

0: prehistoria. No to proszę bardzo, jak z rękawa dzisiaj sypiecie. Mapa w schowku. Halogeny żółte z kratkami. Oddzielny włącznik grzania świec. Albo na przykład uchwyt na CD nad osłonką tą słoneczną. Kostki pod lusterkiem. Wyświetlacz 3D w Radiu Pionier. Pilot do radia. Subwoofer. Wzmacniacz. Śruby zabezpieczające do kół przed kradzieżą. O, tak, to prawda. Albo chlapacze. To też jest absolutna prehistoria. No ale tak to kiedyś było. No dobrze, to co jeszcze?
1: Witam, dzień dobry, Tomek. Prehistorią dla mnie było w maluchu sprzęt do wspryskiwania szyb. To było na środku, naciskało się kilka razy i taka pompka ręczna pomagała uczyścić szyby. Pozdrawiam, miłego.
0: No tak.
2: Tak jak... było, to w tej starszej wersji malucha tak. Na pewno coś takiego było. Ta wersja z lat 80., 70. I rzeczywiście wciskało się taki gumowy przycisk. I się psikało na szybę.
0: Problem się pojawiał wtedy, kiedy przyszedł mróz, a no nie było kiedyś czegoś takiego jak zimowy płyn do spryskiwaczy i to zamarzało i tam pod palcami czułeś taką bryłę lodu.
2: A to chyba się nie załapałem.
0: Jako dziecko uwielbiałem to gnieść i rozkruszać te bryłę lodu. Oczywiście później spryskiwacze i tak nie działały, ale komu to wtedy przeszkadzało? Nic nie było widać, a jakoś tak człowiek jechał. No dobrze, informacje drogowe mamy dla was, bo przecież 8.50.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe informacje na początek kierujemy do tych, którzy jadą łódzkim odcinkiem A1 i przypominamy, że między Radomskiem a Mykanowem mamy zablokowany lewy i środkowy pas w kierunku Katowic. To efekt zderzenia dwóch ciężarówek. Na A4 Tłoczno w Dolnośląskiem, zwłaszcza na trasie z Legnicy do Wrocławia. Najpierw w okolicach węzła

0: Broże Wielkie, potem między tym węzłem a węzłem Kostomłoty, jednocześnie przy dojeździe do Kostomłotów od Strzegomia na Piątce mamy spowolnienia, no i potem wyraźny korek między kątami wrocławskimi a węzłem Wrocław Południe, czyli na dojeździe już do samego Wrocławia i do A8. Bardzo wyraźnie korkuje się między kątami wrocławskimi a węzłem Wrocław Południe w kierunku Opola. No a poza tym korki mamy w województwie śląskim, to jest m.in. S1 od Podwarpia w kierunku Dąbrowy Górniczej. Mamy też korek na wysokości Ligoty na 81 między Mikołowem a Katowicami. W samych Katowicach spory ruch na DTS na trasie z Chorzowa do Katowic. Na S52 między Jasienicą a Bielskiem Białą również tłoczno. W Małopolskim spory ruch na A4 między Balicami a Tyńcem w obie strony, a w stronę Katowic głównie między zjazdem na Zakopiankę a zjazdem na Skawinę. A propos Skawiny, 44 dojazd do Krakowa. Tu też dużo pojazdów. Sporo aut też na wjazdach do Wadowic, od Zatora i od Kalwarii Zebrzydowskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: Tak a propos jeszcze tej prehistorii, którą pamiętamy ze starszej motoryzacji, dzisiaj już no, kompletnie nie ma racji bytu. Ja pamiętam uziemienie, czyli gumowy pasek zwisający spod zderzaka. Prehistoria. Pozdrawia Pablo z Oktawii. No bo dzisiaj szukamy rzeczy, które brzmią dziś z perspektywy czasu jak prehistoria, a kiedyś były czymś zupełnie normalnym, albo nawet były takim powodem do dumy kierowcy, że on to miał, więc można było trochę przyszpanować. 12 stopni teraz Kozienice i Siedlce to są najcieplejsze miejsca w naszym kraju i 6 stopni to Szczecinek.
1: Nie dalej jak parę dni temu, będąc w Rzymie, widziałem kilka takich lag żółtych pozakładanych w samochodach. Dalej się tam to sprawdza chyba. Pozdrawiam. Jacek z niebieskiej szczały.
0: No proszę bardzo, to jeszcze taka prehistoria, która nadal wciąż jest żywa i nadal funkcjonuje. No ja szczerze mówiąc w Polsce to już nie pamiętam, nie widziałem takiej żółtej lagi zakładanej na kierownicę, oj bardzo dawno. To teraz pogodowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dzisiaj zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Pod koniec dnia na północy i na południowym wschodzie rozpogodzeń dużo i dużo błękitnego nieba. Przelotne opady deszczu z wyjątkiem południowego wschodu kraju. Będą także występowały dzisiaj burze, możliwy również grad. Prognozowana wysokość tego opadu to nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. To się tyczy północy i północnego zachodu. Temperatura maksymalnie dzisiaj

0: Od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 stopni w centrum, do maksymalnie 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, około 10 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, z wyjątkiem południowego wschodu. Tam nawet do 55 km na godzinę. W czasie burz także silniej powieje, do 70, a ciśnienie dzisiaj bez zmian, 990 hektopaskali na barometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polskie Radio Kierowców, 2 minuty po godzinie 9:00. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: prehistoria, czyli coś, co kiedyś było w naszych samochodach. Dzisiaj właśnie uważamy to za prehistorię. Kiedyś się sprawdzało, dzisiaj kompletnie nie ma racji bytu i tylko możemy sobie powspominać, co fajnego mieliśmy w naszych samochodach.
1: Prehistorią jest pełnowymiarowe koło zapasowe, ale prehistorią też jest płyta CD pisząca u lusterka, która podobno miała działać jako antyradar. I prehistorią też jest 5 osób w maluchu na tylnym siedzeniu.
0: Bez pasów bezpieczeństwa z tyłu zazwyczaj.
2: Chociaż
0: jeszcze
2: zależy, bo w Elegancie to były,
0: no tak,
2: podobno.
0: Nie, no to tam były, ale jeszcze nie takie ściągane, tylko takie luźne, więc trzeba było sobie je samemu dociągnąć, więc jak już pasażer wysiadał, to leżały takie flaki.
2: I w pierwszym maluchu, jeżeli dobrze pamiętam, to też takie były, że nie były bezwładnościowe, tylko właśnie wiszące.
0: No, no właśnie, no ja pamiętam takie wiszące. Jeszcze rodzice mieli takiego malucha białego. Co prawda szarym zderzakiem, ale z małą budką, więc jakby to było już takie połączenie trochę.
2: Przejściówka.
0: Taka przejściówka, hybrydówka taka. No dobrze, więc za chwilę wrócimy jeszcze do tej prehistorii. Przypomnę, że pytamy was dzisiaj i szukamy wspólnie rzeczy, które dzisiaj brzmią jak prehistoria, a kiedyś były czymś zupełnie normalnym w naszych samochodach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowy raport zaczynamy od A1, bo cały czas są niestety problemy na łódzkim odcinku między Radomskiem a Mykanowem.

0: 398 km i jezdnia do Katowic. To miejsce, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki. Mamy zajęty pas lewy i pas środkowy. Sporo kłopotów na Dolnośląskiej A4 na odcinku z Legnicy do Wrocławia. Spowolnienie zawęzłem Wądroże Wielkie, potem kolejne między Udaninem a Kostomłotami i wreszcie od węzła Kąty Wrocławskie do węzła Wrocław Południe. To już nie spowolnienie, a taki wyraźny korek, który warto byłoby objechać, na przykład zjeżdżając w okolicach Kątów Wrocławskich na drogi wojewódzkie i kierując się na przykład przez Sadków i Pietrzykowice. S1, tutaj tłoczno między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą w kierunku południowym. I skoro już w województwie śląskim jesteśmy, to musimy przypomnieć, że korek również na trasie S52 ze Skoczowa w kierunku Bielska Białej. Od was też płyną wieści.
1: Na trasie 46 miejscowości Blachownia jest puszka na wyjeździe. Korek się już zrobił jakieś 2 km.
0: Dzięki za ostrzeżenie. No i skoro już drogi krajowe się pojawiły, to jeszcze 63 Orzysz-Pisz w okolicach miejscowości Kociołek Szlachecki. Na 80 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Ranna jest jedna osoba, a ruchem na miejscu kieruje policja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A co byście powiedzieli na zalany w dźwigni skrzyni biegów? Kwiatek albo takie złote autko? Też prehistoria, nie? Dzisiaj to kryształowe potrafią być te selektory wyboru przełożeń.

0: wspólnie dzisiaj szukamy rzeczy, które brzmią dziś jak prehistoria, a kiedyś były czymś zupełnie normalnym w naszych samochodach. Przyznam szczerze, że w ogóle nawet nie wiedziałem o czymś takim. Prehistoryczny przepis zabraniający montażu trzeciego światła stop na przystawki. Podobno rozpraszał kierowców według milicji. Naprawdę coś kiedyś takiego było? Wow. No nieźle. To jestem pod wrażeniem. To o tej prehistorii. Co jeszcze?
1: No ja pamiętam taki bajer, który nazywał się Sanie. Bardzo często spotykany w samochodach produkowanych w latach 80., chyba na początku 90. też, ale pamiętam, że w Fordzie, w Fieście rodzice mieli taki drążek, który wyciągało się spod kolumny kierownicy i wtedy można było próbować zimny silnik odpalić i wtedy szło wszystko jak marzenie. To już dzisiaj niespotykane.
0: Prehistoria, jednym słowem. To jeszcze kolejny element. Takie duże, wygięte lusterko nakładane, najczęściej w maluchu, na lusterko środkowe, żeby było lepiej widać. To było coś niesamowitego, bo przecież mamy lusterko w maluchu. Ono jest malutkie, maluch jest mały, widoczność w maluchu jest fantastyczna, a jednak instalowaliśmy takie wielkie śmigło wygięte, żeby było więcej widać. Po co to komu? Nie mam pojęcia.
2: Panowie, wyobraźcie sobie, miałem kiedyś Peugeota 607 i tam w podłokietniku zabudowany był normalny telefon z takim kabelkiem w kształcie sprężynki. No i to działało tak, że normalnie wam się wkładało kartę SIM, można sobie było dzwonić. No już abstrahując, że oczywiście w bagażniku była też zmieniarka na 5 płyt, ale to już padło, plus oczywiście nawigacja, gdzie trzeba było sobie płytę z mapami też w bagażniku tam złożyć. No i teraz wyobraźcie, że podjeżdżacie takim samochodem na skrzyżowanie dzisiaj, no i wyciągacie z podłokietnika ten telefon z kabelkiem. No po prostu hit.
0: No Lance, Bans i orzeszki, no naprawdę to było coś. I nawet człowiek jako dziecko zaglądał do takich samochodów i mówił, ty patrz, on tam ma telefon. A jeszcze większym wypasem było, gdy telefon był zainstalowany na tylnej kanapie. Dla pasażera to wtedy znaczy, że prezes. Najlepszy patent taki retro i oczywiście prehistoria, naklejany pasek przeciwsłoneczny na przednią szybę. No przecież! I koniecznie oczywiście z marką Audio. Znamy to.
3: Cześć, słuchaj, Rafał z Wielkopolski, rocznik 92. Pamiętam za młodego, jak tata miał taką koparkę białoruśkę od naszych wschodnich sąsiadów i myt był taki, że najpierw się odpalało taki mały silnik na benzynę, a on pukał, pukał,

0: szukał i ten silnik benzynowy odpalał dopiero tego diesla. Dzisiaj taka rzecz może archaiczna, nie do pomyślenia, ale kiedyś za młodego to tak się tata właśnie tą maszynę odpalał i czy był mróz duży czy mały, zawsze tę benzynkę odpaliła, a tą benzynką szło już odpalić potem tego diesla.
1: Skomplikowane, ale...

0: głową, to ten zagłówek się lekko odchylał i wbijało się to w kręgosłup. No dramatyczne, ale jak to podnosiło? Nie wiem, szczerze mówiąc, co, bo przecież nie kwestie bezpieczeństwa.
1: Pamiętam takie radyka, sam miałem w aucie, to znaczy tata miał w aucie, a potem jeszcze pożyczałem to auto. Miało takie radyjko, które można było wysunąć z kieszeni i na przykład schować pod fotel, schować do schowka, zabrać ze sobą na wypadek, gdyby ktoś chciał ukraść. Także to była bardzo szybka forma wymontowywania radia z kieszeni. Oczywiście to radio było na kasety. Pozdrawiam, Albert z Volvo.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Co dziś jest prehistorią? Co dziś tak już brzmi, gdy rozmawiamy w kontekście chociażby nowoczesnej motoryzacji? Czyli szukamy takich rzeczy, które właśnie brzmią dziś jak prehistoria, a kiedyś były czymś zupełnie, zupełnie normalnym w naszych autach. Można pisać, można się nagrywać w aplikacji.

0: Prehistoria w naszych samochodach. I teraz uważaj. Teraz naprawdę to jest już taki hicior, że to czacha dymi po prostu.
1: Nie wierzę.
0: No nie uwierzysz, no nie uwierzysz. Co kiedyś było i co dzisiaj uznajemy za prehistorię w stosunku do naszych współczesnych samochodów? Często montowało się mrugającą diodę, która imitowała autoalarm, a alarmu nie było, bo był po prostu za drogi.
1: Czyli tak jak imitacja kamery, która nie jest kamerą,
0: tak
1: samo imitacja autoalarmu. To pamiętam, że kiedyś w radiu, takim fabrycznym radiu w samochodzie z lat 90. miałem taką migającą lampkę i nie wiem, czy to był... To raczej nie był autoalarm, to było chyba... To miało oznaczać, że radio jest zabezpieczone? Nie wiem, do czego to było.
0: Przed czym nie wiadomo. No ale nieźle, naprawdę. I ja pamiętam, faktycznie to było moje marzenie w jakimś pierwszym samochodzie, żeby mieć tę migającą lampkę, bo to oznaczało, że jest autoalarm. To oznaczało, że pieniędzy w chałupie jest tyle, że człowieku, że jak było się stać na wyjca, to super. A jak sąsiad miał tego wyjca, jak się uruchomił, bo to też było tak, że to co chwilę się uruchamiało, więc kiedyś w latach 90., 2000 te samochody wyły na parkingach non-stop. Dzisiaj to się już rzadko zdarza.
1: Tak było.
0: Tam mucha wpadła i by i cały dzień. I specjalnie, przyznam szczerze, że sąsiad specjalnie się nie śpieszył, żeby to wyłączyć. Niech wszyscy wiedzą, niech słyszą, że jest autoalarm. Tego auta nie da się buchnąć spod latarni nawet. No ładne, śmieszne czasy. No dobrze, szukamy rzeczy, które brzmią dziś jak prehistoria, a kiedyś były normalne w naszych samochodach. Można napisać, można się nagrać, a my jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tym razem wyjeżdżamy na trasę województwa pomorskiego. To jest Krajowa 22. Z niej niestety tragiczne wieści, bo między Starogardem Gdańskim a Malborkiem w okolicach miejscowości Cisy zderzyły się dwie ciężarówki, w wyniku czego zginęła jedna osoba. To jest 354 km, droga zablokowana. Objazd na przykład przez Stogi i przez Tczew, czyli jedziemy drogą lokalną. Poza tym problemy cały czas utrzymują się na A1 w Łódzkiem. Między Radomskiem a Mykanowem. To jest 398 km. Zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowały lewy oraz środkowy pas w kierunku Katowic. Spore

0: Problemy na Dolnośląskiej A4 na trasie z Legnicy do Wrocławia. Korek napotkamy między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Tam 3 km zatoru. Następnie od węzła Kąty Wrocławskie do węzła Wrocław Południe. Znów wyraźny korek. Nie bez powodu te utrudnienia, bo między węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie, czyli już blisko samego Wrocławia, zderzyły się dwa samochody osobowe. Na 151 km lewy pas w kierunku Katowic jest zablokowany. No i właściwie już w okolicach Kostomłotów albo Kątów Wrocławskich warto byłoby zjeżdżać z A4 na trasy równoległe, na drogi lokalne i drogi wojewódzkie. Objazd A4 w Dolnośląskiem, jeżeli jedziemy od Legnicy do Wrocławia, warto poprowadzić przez Kostomłoty, Piotrowice, Sadków i Pietrzykowice, czyli już na wysokości Kostomłotów warto myśleć o tym, żeby z A4 uciekać. W Śląskiem spory ruch na S52 między Jasienicą a Bielskiem Białą. Korek bardzo możliwy, nawigacja zaznacza nam to miejsce na czerwono. Poza tym czerwień na trasie Tychy-Bieruń na 44 i na 94 na styku Dąbrowy Górniczej i Będzina. Spowolniony ruch na S8 Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki. Wolniej też na S8 w stolicy, głównie w kierunku zachodnim. No i jeszcze 63 Orzysz-Pisz, miejscowość Kociołek Szlachecki. Na 80 km jedziemy wahadłowo, a to efekt zderzenia dwóch ciężarówek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwileczkę jeszcze wrócimy do tej prehistorii. Piszecie w aplikacji, ale także nagrywacie wiadomości głosowe. Więcej o tym za moment.

0: Przypominamy, że dzisiaj szukamy rzeczy, które brzmią dziś jak prehistoria, ale kiedyś były czymś zupełnie normalnym w naszych samochodach. Korzystaliśmy z tego, było, jeździliśmy, było fantastycznie, przyjemnie, fajnie. No właśnie, no i tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wspominamy dzisiaj te wszystkie elementy. Ty przez chwilę jeszcze poza anteną mówiłeś o radiu, które
1: tak,
0: ma radia, ekran.
1: To w ogóle jest bardzo szeroki temat. Radia z wyszuwanym ekranem, które normalnie są jednodinowe, czyli takie pojedyncze, cienkie radio, ale jak się wciśnie odpowiedni klawisz, to wysuwa się z niego ekran i nagle się okazuje, że to jest świetne, nowoczesne, bardzo zaawansowane radio.
0: No, kiedyś coś takiego było. Dzisiaj, patrząc na te ekrany obrotowe, nieobrotowe, wielkości telewizorów czasami, no to faktycznie niezła prehistoria. Co jeszcze?
2: Witam radio, Krzysiek z Zamościa. Jeżeli chodzi o tą prehistorię, uważam, że zapalniczka do papierosów. Może montują, ale wydaje mi się, że to już chyba prehistoria. Pozdrawiam radio.
3: No, największą prehistorią to oczywiście było jeszcze sanie, które było na przykład w Cinquecento ręczne. To jest dopiero prehistoria.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Prehistorią również było otwieranie samochodu fizycznym kluczykiem. Często, gęsto to tych kluczyków było czasami nawet i 3 sztuki. Jeden do odpalania, drugi do drzwi, a trzeci na przykład do klapki paliwa lub bagażnika. No dzisiaj pilocik, guzik, w głowie się nie mieści. Pozdrawiam, Wiktor.
5: Panowie, no kaseciak był bardzo fajny. Nie wiem, on chyba zniknął gdzieś chyba w 2009, 2011. To była fajna. No, uważam, że była fajna rzecz. Dobra. Bezdętkowe też, no, znikło i musiało zniknąć, bo niestety technologia idzie do przodu. Ale powiedzcie mi, panowie, żeby najlepszy jaki był bajer. Który z was ile razy podgrzewam kluczyk, żeby wyjść do tego samochodu? To była bajka. Macie teraz z tym jakieś problemy? Pozdrawiam, Henryk z Katowic.
0: Właśnie, czy masz z tym jakiś problem? Podgrzewałeś?
1: Nie mam, aczkolwiek pamiętam, że jeszcze w samochodzie, gdzie nie było pilota, to mi się zdarzyło psikać do zamka takim specjalnym psikaczem w zimie.
0: I potem dało się włożyć kluczyk i można było otworzyć drzwi. Miałem coś takiego w Cinquecento. To była prehistoria.
6: Hej PRK i drodzy słuchacze. Kto z was pamięta tak zwany balkonik w dużym Fiacie? Też prehistoria. Pozdrawiam, Jarek z Jariskrosa.
7: Fiat 126P albo Syreny miały spryskiwacze przednich szyb ręczne. Była

0: A pompka na desce rozdzielczej trzeba było kciukiem albo innym palcem pompować, żeby leciał płyn. Taki na przykład wynalazek.
1: No, to był naprawdę dobry wynalazek. No to jeszcze jedna prehistoria w naszej aplikacji.
2: Halo, z tej strony Paweł. Jeszcze niezłym archaizmem były antyradary. Pozdrawiam.
1: O, widzisz, nielegalne antyradary, które mieliśmy w samochodach na desce rozdzielczej, a gdy tylko był patrol policji, to człowiek od razu szybko hit.
3: To ja chyba nie pamiętam.
1: A ja miałem
3: sąsiadek. A balkonik w Fiacie, co to było?
1: Takie na desce rozdzielczej, taki koszyczek, żeby można było sobie tam położyć różne rzeczy i żeby to nie spadało.
3: A, to teraz maty zastąpiły.
1: No, no właśnie, właśnie.

0: co kiedyś mieliśmy w autach, a dzisiaj to już absolutna prehistoria, patrząc na aktualny rozwój motoryzacji. 10 minut do godziny 10, a jak ktoś miał alarm w aucie, to koniecznie pilot, ale nie taki zwykły, tylko musiał być z wysuwaną małą antenką, taką srebrną. Pamiętasz?
1: Tak, bo jak antenka to lepiej łapało.
0: A jak? Oczywiście, że tak. Co jeszcze?
2: Dobra, ja uważam, że takim największym hitem czasów to były wycinane szyberdachy w samochodach. Nie wiem, kto pamięta.
0: No przecież, no raczej, że można było dokupić, można było wyciąć, można było zainstalować. To nic, że kapało.
1: Tak, czasem był, jak się rozszczelnił. No, natomiast było tak, że można było go regulować elektronicznie albo na taką korbkę.
0: Tak, tak. Miałem w Hondzie elektronicznie i otworzyłem.
1: I nie zamknąłeś.
0: I już się nie dało zamknąć, bo linka strzeliła, a deszcz zaczął padać. Niestety klasyka gatunku. Co zrobić? No dobra, informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety, jeżeli chodzi o drogowe informacje, to bardzo nieciekawa sprawa, bo na trasie 22 Starogard Gdański Malbork jest blokada po tragicznym wypadku. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe i zginęła jedna osoba. Objedziemy przez Stogi i przez Tczew drogami lokalnymi, a blokada jest w okolicach miejscowości Cisy na 354 kilometrze Krajowej 22, czyli przypominam, na trasie między Starogardem Gdańskim a Malborkiem. No a jedynce problem między Radomskiem a Mykanowem. 398 km to jest miejsce, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowały pas lewy oraz pas środkowy w kierunku Katowic. Na Dolnośląskiej A4 problemy między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. 3 km zatoru w kierunku

0: Wrocławia. Potem kolejny korek od węzła Kąty Wrocławskie aż do węzła Wrocław Południe, czyli do połączenia A4 z A8. To nie bez powodu, bo między węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie zderzyły się dwa samochody osobowe. Już na wysokości Kostomłotów warto zjeżdżać z A4, jeżeli jedziecie od Legnicy do Wrocławia i kierujemy się na równoległe drogi lokalne oraz trasy wojewódzkie, na przykład przez Kostomłoty, przez Piotrowice i przez Pietrzykowice. S11. Tutaj problemy pod Poznaniem. Na wysokości węzła Poznań-Ławica, czyli między węzłami Tarnowo-Podgórne i Dąbrówka. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia, a to efekt zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. 18 km to dokładne miejsce.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A gdyby coś działo się na waszej trasie, to proszę pamiętać, można o tym napisać, można także nagrać wiadomość głosową i numer telefonu 22 513 11 11.

0: Bardzo jestem ciekawy, czy pojawi się coś, czego jeszcze dzisiaj nie słyszeliśmy. Co było kiedyś w aucie? Dzisiaj to już absolutna prehistoria.
1: Co? Korbka. Szyby na korbkę.
0: No tak, czyli korbotronik.
1: Korbotronik,
0: tego
1: tak.
0: Się spodziewałem
1: czekaj,
0: właśnie,
1: co jeszcze? Bo były takie gumowe wycieraczki. Jeszcze są, ale to w samochodach raczej terenowych. I to jest bardzo...
0: Gumowe wycieraczki? Ale tak. Mówisz o tych dywanikach?
1: No dywaniki, no.
0: A nie, no to masa ludzi to z tego jeszcze korzysta i to stosuje, bo, no, bo zimą na przykład. Ja nie cierpię, bo mi to skrzypi, więc nie lubię.
1: Ja też nie lubię. A czekaj, co tam ja? No była manualna skrzynia biegów, światła były lepsze.
0: Reflektory. Lepsze?
1: No.
0: Gorsze?
1: Nie, tam.
0: Gorsze.
1: Te LEDy to trochę oślepiają, wiesz? No, i też właśnie... nasi słuchacze.

0: Dobrze, bo widać przynajmniej, no.
1: A tak to się bździło jakieś żółte, nie wiadomo co, i w ogóle nie oświetlało drogi. To były czasy. No dobrze, Dagmara Kowalska, dzień dobry.
2: A dzień dobry.
1: Z wami po godzinie 10:00,
2: no,
1: a ja wracam oczywiście jutro punktualnie o godzinie 6:00.
2: Sprawdzimy.

0: A to jest dobry moment, żeby sprawdzić, co tam w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to moi drodzy, warto zerknąć na naszą mapę pogodową, bo na niej sporo się dzieje, chociaż dzisiaj w sumie to jest taki dzień, który będzie bardziej słoneczny niż te poprzednie. I powolutku idziemy w kierunku weekendu, co oznacza, że będzie cieplej, tak, będzie cieplej. Dzisiaj w Warszawie na przykład termometry wskażą 17 stopni, to będzie najwięcej i to w tym najcieplejszym punkcie dnia, czyli około godziny 13-12 nawet. W tej chwili jest sporo słońca w Warszawie, ale słońca troszeczkę będzie brakować po południu. Czy to oznacza deszcz? Nie, dzisiaj padać w Warszawie nie będzie. Deszcz pojawi się troszeczkę później. Jeśli patrzę sobie na Kujawy i Pomorze, to dzisiaj również niezła temperatura, ale ostrzeżenie żółte przed burzą. W tej chwili w Bydgoszczy na przykład i w Toruniu 10 stopni, odczuwalna 6. I jak patrzę sobie w ciągu dnia, około godziny 15 ma popadać. W tej chwili lekko zachmurzone niebo, ale słońce również się pojawi. Jedźmy sobie jeszcze na południe i sprawdźmy, co na południu. A na południu dzisiaj też około 17 stopni w ciągu dnia, w tej chwili 15. Nigdzie nie będzie padać, ale słońca jak na lekarstwo nie przebije się przez krakowskie chmury. Podobna sytuacja także w Katowicach, 14-15 stopni, 17 najwięcej, około godziny 16 i wtedy pojawi się słońce. Czy będzie padać w Katowicach? Dzisiaj nie. Zajrzyjmy jeszcze na Mazury. Na Mazurach temperatura odczuwalna 10, a na termometrach widać 13. Za to

0: Piękne słońce pojawia się miejscami i w ciągu dnia będzie temperatura troszeczkę wyższa, bo do 16 stopni. No to jeśli chodzi o pogodę, to tyle. A my tymczasem jedziemy sobie wspólnie dzisiaj do godziny 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się wam kłaniam i zapraszam gorąco. Będzie się działo, będzie przewodnik motoryzacyjny, będziemy my i będzie świetna muzyka. Trochę was rozgrzał Kuba już w naszym rozruszniku, a my teraz w trasę lecimy i mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy w komplecie. Dzień dobry.

0: No to my się też podzielimy na pół. Ja tutaj sobie posiedzę i poprowadzę program, a Patryk Bedliński będzie was zabierał na drogi. Co ty na to?
1: Świetny deal.
0: Może tak być? A dużo się dzieje na drogach?
1: No niestety zaczęło się sporo dziać. Zakończył się poranny szczyt komunikacyjny, ale spływają informacje od drogowców o poważnych wypadkach. Dużo tych komunikatów, no ale zbieramy wszystko w całość, żeby chociaż trochę wam poprawić te poranne podróżowanie, żebyście wiedzieli przynajmniej, co się dzieje i mogli to ominąć.
0: Czyli Patryk ma dzisiaj dużo pracy, ale ja wam coś powiem na ucho. On to lubi, wiecie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale zaczniemy sobie od dobrych wieści, bo już drogowcy informują, że kończą się problemy na dolnośląskim odcinku A4 między węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie. Był spory korek na trasie z Legnicy do Wrocławia właśnie z powodu zderzenia dwóch samochodów osobowych pod Wrocławiem. Korkowało się już na wysokości Kostomłotów, no i sugerowaliśmy wam, żeby tam zjeżdżać z A4 na drogi równoległe wobec tej autostrady, na przykład na trasy przez Kostomłoty, przez Piotrowice, Sadków i Pietrzykowice. Jeszcze przez pewien czas warto kierować się na ten objazd, ale sama A4 będzie już nam, mówiąc w cudzysłowie, odpuszczała i te korki prawdopodobnie szybko się rozładują. Niestety dużo gorsze wieści z północy kraju, bo do śmiertelnego wypadku doszło w Cisach między Starogardem Gdańskim a Malborkiem. To jest droga krajowa 22. Jedna osoba niestety straciła życie w wyniku zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Trasa Starogard Gdański-Malbork jest zablokowana na 354 kilometrze. Objedziemy utrudnienia drogami lokalnymi.

0: na przykład kierując się do miejscowości Stogi, ale także przez Tczew. A1 Radomsko-Mykanów, tu problemy na 398 km na trasie do Katowic. Tam lewy i środkowy pas są zablokowane w wyniku zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. S11 pod Poznaniem też z problemami. Chodzi o okolice węzła Poznań-Ławica między węzłami Tarnowo-Podgórne i Dąbrówka. Na trasie do Wrocławia mamy zajęty jeden z pasów po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą. To jest droga 32 i 46 km. Dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku z udziałem auta osobowego. Pojazd uderzył w drzewo, no i przejazd tylko jednym pasem tam obowiązuje. Na koniec 63 między Orzyszem a Piszem. Przejedziemy jednym pasem w okolicach miejscowości Kociołek Szlachecki. To dlatego, że na 80 km zderzyły się dwie ciężarówki. Ranna jest jedna osoba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Będzie rozgrzewka, absolutnie, będzie zagadka już za chwilę, ale na rozgrzewkę numer jeden, tak żeby pobudzić szare komórki, proszę powiedzieć, gdzie świeci słońce, gdzie pada deszcz i jeśli w ogóle gdziekolwiek pada. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, w którym kierunku zmierzacie, no i jaka jest u was pogoda.

Dobry moment na to, żeby powiedzieć wam dwa słowa na temat zagadki, co? Bo może byśmy już chcieli ją rozpocząć. Ja tak myślę, że to jest dobry moment, bo mamy trochę czasu do spotkania z gościem dzisiejszym. Dzisiaj będzie z nami Agata Ślepowrońska po godzinie 11:15. Jak zwykle w czwartek, jak zazwyczaj, o tak powiem, w czwartek rozmawiamy sobie o imprezach, które się odbywają, a ponieważ naprawdę dużo się będzie działo w ten weekend, no to będziemy wam przypominać na bieżąco, tak żeby się móc spotkać lub też zaplanować wyjazd i to nawet dalszy. Widziałam u niektórych influencerek, na przykład u Ani Gańczarek, że będzie na jednej z takich imprez, a nawet chyba na dwóch. Więc jak będzie opcja, to się pewnie połączymy, a jeśli nie, no to na pewno o tej imprezie opowiemy. A my teraz do zagadki i jeszcze raz do zagadki. To jest element, który znajdziemy tylko w niektórych samochodach. I znowu myślimy o autach, które były kiedyś, no, w niektórych jeszcze do dzisiaj to jest, ale to nie jest takie oczywiste. To taki element, który nie każdemu jest potrzebny. To już ode mnie od podpowiedzi, bo tak zwykle to sobie przygotowuję jakiś taki fragment, tak żeby było krótko i żebyście mogli zacząć ruszać szarymi komórkami. No to ruszamy, bo chodzi mi dzisiaj o ten element, który znajdziemy tylko w niektórych samochodach. No i tyle byłoby na ten moment. Dajcie znać jeszcze, tak jak wcześniej wspomniałam, co tam u was, gdzie jesteście i czy macie słońce na swojej drodze. No, cześć, u mnie świeci słońce. Jestem na skrzyżowaniu Marmąckiej i Podleśnej w Warszawie. Zapraszam, Jacek. No nie mogę wpaść, bo wiesz, jakby to powiedzieć, siedzę przed mikrofonem i jeszcze chwilkę tutaj pobędę z wami. Dzień dobry. S1, 83 kierunek Gdańsk, pada. To od Bartłomieja wiadomość. No dobrze, to ostrożnie, noga z gazu i myślimy o zagadce, o co dzisiaj pytam. To element, który znajdziemy tylko w niektórych samochodach. A w niektórych był nawet taki całkiem, powiedziałabym, przyjemny dla oczu. Choć chyba tylko dla oczu.

0: Ale mi się zrobiło przyjemnie i miło, jak Bartłomiej napisał analogowy zegar na desce rozdzielczej. O, kiedy to było i jak to pięknie wyglądało.
1: To pięknie wygląda, chociaż wydaje mi się, że rzeczywiście już prehistoria trochę takie rozwiązanie. Bardzo ładne. Jeszcze sprzed kilku lat samochody miewały takie zegarki.
0: No na przykład Discovery pamiętam miał
1: i Passat miał. I Mercedes nawet, miał. W221 bodajże.
0: Tak. Nawet było taka próba połączenia bodajże w Range'u tego świata sprzed lat z tym światem nowoczesnym. I było część była elektroniczna zegara, a druga część była analogowa. To bardzo ładnie wyglądało w Evoque'u.
1: Zegary to w ogóle jest szeroki temat, bo myślę sobie, że w latach 80. była taka moda na futuryzm i pojawiały się tak zwane digitalowe, cyfrowe zegary. Potem jakoś to zaginęło i chyba dzisiaj to już też tak tego typu zegary się nie pojawiają, bo po prostu mamy wyświetlacze. To już nie są zegary, które przypominają kalkulator chociażby, a wtedy to było bardzo nowoczesne.
0: No tak, ale od tej nowoczesności to oczy bolą i oczy się psują, tak nie chcemy.
1: To trochę tak, ale trochę też taki sentyment, jakoś taki retrofuturyzm mi się bardzo podoba.
0: Mi bardziej retro, ale retrofuturyzm w sumie to zależy. To zależy od dnia prawdopodobnie, natomiast te wszystkie ekrany i tak dalej, ja myślę, że to na to moda w końcu zniknie i pojawią się z powrotem rzeczy, które bardzo lubimy, bo my przecież lubimy ładne przedmioty, a zegar analogowy w desce rozdzielczej to przecież bardzo ładny przedmiot przy okazji. No właśnie, czy bardzo ładnie jest na drogach?
1: No nie najlepiej. Dzwonicie i mówicie, że są problemy. Sprawdzamy, co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A no właśnie, są problemy w okolicach Poznania. Gdybyście z Poznania kierowali się do murowanej Gośliny, to prawdopodobnie postoicie.
3: Witam drodzy. Czy może coś wiecie, co się dzieje na 196 drodze? Stoję w tej chwili w wielkim korku w Czerwonaku koło Poznania. W jedną stronę jeżdżą samochody, w druga strona w kierunku Wągrowca cała stoi. Powodzenia i zdrowia i dobrej informacji. Trzymajcie się.
1: Niestety nie mamy dokładnej informacji o tym, co tam się dzieje, ale faktycznie nawigacja wskazuje korek, więc gdybyście z Poznania kierowali się właśnie na północ, czyli do chociażby murowanej Gośliny, to warto wybrać inną trasę. Na przykład można przejechać przez Naramowice, a potem przez miejscowość Biedrusko i tam włączyć się dopiero na drogę wojewódzką 196 już za miejscem z tymi kłopotami. No i w ogóle, jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, to tych korków całkiem sporo. Kolejny na dojeździe do Poznania od strony Pniew, przed Tarnowem Podgórnym, czyli kłania się 92 i jeszcze jeden korek na 11 w okolicach Obornik, na trasie prowadzącej z Poznania na północ, czyli między innymi gdybyście jechali do Piły, to ten korek na Podkacie. Ale dobre wieści też płyną z Wielkopolski, bo zakończyły się problemy na S11 między węzłami Tarnowo Podgórne i Dąbrówka na trasie prowadzącej do Wrocławia. Niestety mamy informację o tragicznym wypadku, który wydarzył się w Cisach między Starogardem Gdańskim a Malborkiem. To jest droga 22. Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia dwóch ciężarówek. Jest blokada na 354 kilometrze, a objazd na przykład przez Stogi drogą lokalną. A jedynka Radomsko-Mykanów, tutaj problemy na trasie do Katowic po zderzeniu dwóch ciężarówek. 398 kilometr. Tam właśnie lewy i środkowy pas są zablokowane. Powinno już poprawiać się na dolnośląskiej A4 z Legnicy do Wrocławia, ale jeszcze uważajcie na trasie od Kostomłotów do okolic Wrocławia. Tam spowolnienia są możliwe po tym, jak pod Wrocławiem zderzyły się dwa samochody osobowe. A one już nie powinny blokować części jezdni w kierunku Katowic, więc i zator będzie się rozładowywał. Kończą się problemy między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą w Łagowie, gdzie osobówka uderzyła w drzewo.

0: Ale jeszcze problemy możliwe są między Orzyszem a Piszem na 63. Tam jedziemy jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O analogowych zegarach rozmawialiśmy, ale to nie jest dobra odpowiedź na pytanie, które dzisiaj się pojawia w zagadce. To będzie head-up display. Od Kozy wiadomość. Fajnie, że się podpisujesz. W końcu wiemy, z kim mamy do czynienia. Czy chodzi o chromowane nakładki pod górną część błotnika? Przepraszam, nad kola, napisał Jacek. Ani o jedno, ani o drugie. Zaraz, co my tu jeszcze mamy? A, Świnoujście, Lejek, Zebra, pozdrawienia od Markusa, Marka Zmana. Ja też pozdrawiam, uważaj, ostrożnie, proszę, wolniej na pewno. O, właśnie, Bentley Continental GT ma jeszcze analogowy zegar. O tak, na desce rozdzielczej, tak. I ja myślę, że pewnie Patryk dwa słowa chce jeszcze dorzucić od siebie.
0: No ja takim samochodem nie miałem przyjemności jechać, więc o nim się niestety nie wypowiem. Nie,
2: ale Bentaygą jeździłam i tam też były piękne zegary.
0: No na mnie wrażenie zrobił zegar w Passacie i zegar w W221, także wspominam z dużą nostalgią.
2: No właśnie. A jeśli macie takie analogowe zegary, to ja chętnie zobaczę, jak one wyglądają w waszych samochodach, więc wysyłajcie zdjęcia. Natomiast dla przypomnienia, jeśli chodzi o zagadkę, no to tak, to ja już tutaj sama siebie karcę. Nie będę więcej podpowiadać nic, tylko będę po prostu mówić to, co sobie wymyśliłam i ani słowa więcej. To jest element, który znajdziemy tylko w niektórych samochodach. Kiedyś ta część służyła do czegoś innego, dzisiaj pełni troszkę inną funkcję. To druga podpowiedź, a wy myślicie.

Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze. Oh, I leave quite an impression.

0: A my teraz sobie pojedziemy na drogi. A tak właściwie to będziemy się przyglądać temu, co się na nich dzieje, ponieważ właśnie rozpoczyna się budowa drogi ekspresowej S16 Knyszyn-Krynice w województwie podlaskim. Wykonawca przejął plac budowy i od dzisiaj właśnie będą zmiany w organizacji ruchu, więc proszę się mieć na baczności, jeśli tamtędy jeździcie, to musicie się uzbroić w cierpliwość. I to długą cierpliwość, a nawet bardzo długą cierpliwość, która musi potrwać nawet 2 lata. Co tam powstanie, jakie będą utrudnienia, o tym wszystkim Wojciech Szubzda z Polskiego Radia Białystok.
1: W związku z pracami na drodze krajowej nr 65, która przebiega równolegle do inwestycji, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Drogowcy budują kolejne wjazdy na budowę i w tych miejscach trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Na razie główne prace są prowadzone na poboczach. Drogowcy karczują działki przejęte od Lasów Państwowych i prywatnych właścicieli. Nowa droga ekspresowa w Podlaskiem będzie miała prawie 8,5 km długości. Powstanie w standardzie 2 jezdni po 2 pasy ruchu z pasem awaryjnym. Będą też 4 wiadukty i 6 przejść dla zwierząt. Powstający odcinek trasy S16 zaczyna się rondem na drodze krajowej nr 65, około 3 km na południe od Knyszyna. Później droga będzie poprowadzona na południe i w okolicach Krynic połączy się z trasą ekspresową S19. Nowa droga S16 ma być gotowa za 2 lata, a koszt budowy to blisko 315 milionów złotych. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok.
0: Bardzo dziękuję Wojtkowi, trochę nam rozjaśnił sytuację. No właśnie, jak tam rozjaśnianie sytuacji związane z zagadką? Moi drodzy, to jest element, który znajdziemy tylko w niektórych samochodach. Kiedyś ta część służyła do czegoś innego, dzisiaj pełni zgoła inną funkcję. Czy to może to?
2: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli chodzi o zagadkę, to strzelam albo w futrzany pokrowiec na kierownicę, często różowy, albo gałka do dźwigni zmiany biegów z wtopionym w środku małym samochodzikiem. No klasyka pełną gębą. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznej S7 z Radomia na północ, Kaziu z Hyundai'a.
0: Bardzo ładnie, bardzo dobrze.

że kombinujecie tak ogólnie wszyscy. Ale nie, to nie o to chodziło. I od was pytania. Bywają jeszcze analogowe zegary? No właśnie tak, ktoś napisał, że zresztą słusznie, że Continental, Bentley, Continental GT ma jeszcze takie klasyczne zegary, analogowe zegary. No właśnie, no właśnie. O tym dzisiaj sobie rozmawiamy między innymi, ale nie o to mi chodzi. Ani o analogowe zegary, ani o tym, o czym wspominał nasz słuchacz ze słonecznej S7. Nie, to nie jest to. Będzie za chwilę kolejna podpowiedź. Bądźcie czujni.

0: T-Rex melduje się posłusznie, jak co rano, jeszcze 8 godzin i czas na domowy odpoczynek, domowe jedzenie, czas z rodzinką, ale to nie znaczy, że mam zaprzepaścić możliwość słuchania najlepszego radyjka na świecie. A jak dzisiejsza zagadka? No idzie i powiedziałabym, że wcale nie tak mozolnie. To element, który znajdziemy tylko w niektórych samochodach. Kiedyś ta część służyła do czegoś innego, dziś pełni inną funkcję. Ten mały element, no trzeba o niego dbać. Było trzeba dbać, bo inaczej szybko robił się brzydki. Zgadza się?
1: Oj tak.
0: I nic
1: ale nie podpowiem więcej. Ja już się dowiedziałem od Dagmary, o co chodzi, ale nie będę zdradzał. Chodzi o to, żeby się pobawić.
0: Dokładnie. Rozgrzewamy szare komórki, a my tymczasem no właśnie, przysłuchujemy się temu, co dzieje się na naszych drogach, bo sporo tego jest.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Za nami już teoretycznie poranny szczyt komunikacyjny, więc w okolicach największych miast nie ma dużych korków, ale generalnie rzecz biorąc problemy drogowe są. Na przykład na A4 na trasie z Gliwic w kierunku Opola, zaraz za węzłem łączącym z 88, czyli za węzłem Kleszczów, rośnie nam zator. Na dolnośląskiej A4 też mamy korek. Nawigacja wskazuje, że za Kostomłotami trzeba zwolnić, jadąc z Legnicy do Wrocławia. To między Kostomłotami a kątami wrocławskimi. Natomiast na trasie w okolicach Poznania, o której mówił nasz słuchacz, na drodze wojewódzkiej 196 w Czerwonaku, już korka nie powinniśmy napotkać. To jest między Poznaniem a Murowaną Gośliną. Ale jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, to jeszcze nie do końca płynnie na S11 przed Dąbrówką w kierunku południowym, czyli do Wrocławia, czy też na trasie z Pniew do Poznania, przed Tarnowem Podgórnym. W tym przypadku to 92. No i w obie strony zwalnia nam 11 na wysokości Obornik, czyli między Poznaniem a Chodzieżą. Mamy także drogowe problemy po śmiertelnym wypadku w Cisach między Starogardem Gdańskim a Malborkiem. Tamtędy przebiega droga krajowa 22 i to tutaj właśnie zderzyły się dwie ciężarówki na 354 kilometrze. Można objechać lokalną drogą przez Stogi, bo trasa Starogard Gdański-Malbork jest niestety zablokowana. Na A1 problemy wciąż możliwe między Radomskiem a Mykanowem na trasie w kierunku Katowic. 398 km to miejsce zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. No i jeszcze 63 między Orzyszem a Piszem. Problemy są na 80 km w pobliżu miejscowości Kociołek Szlachecki. Dwie ciężarówki zderzyły się na tym odcinku trasy. Poszkodowana została jedna osoba. Policja kieruje ruchem naprzemiennie.
2: PRK. Polskie

0: Radio Kierowców.
1: Mamy cały czas, szukamy odpowiedzi na naszą dzisiejszą zagadkę. Trzecia podpowiedź właśnie się pojawiła i brzmi tak, ten mały element, no, trzeba było o niego dbać, bo inaczej szybko robił się brzydki. Te poprzednie części kiedyś służyła do czegoś innego, dzisiaj pełni trochę inną funkcję. No i to jest element, który znajdziemy tylko w niektórych samochodach.

0: To jest dobry moment, żeby powiedzieć, jaka jest pogoda. No to co, nie startujemy od razu, bo pewnie ciekawi jesteście, gdzie słońce, a gdzie deszcz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już zaglądam na nasze mapy pogodowe. Co tu się dzieje? 16,2 stopnia to najcieplej w Kozienicach i w Warszawie, wyobraźcie sobie. No ale jak patrzę na odczuwalną, to też jestem zadowolona, bo w sumie na tym samym poziomie, o, nieznacznie mniej, ale to naprawdę są jakieś promile, więc nie warto o tym nawet wspominać, bo nawet tego nie poczujemy. 8,4 stopnia w Koszalinie to jest najchłodniejszy punkt w Polsce. Co się będzie działo dzisiaj? W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże rano i pod koniec dnia na północy, południowym wschodzie i miejscami będzie to zachmurzenie małe. I tak, rzeczywiście jak jechałam do pracy, to faktycznie tych chmur nie było za dużo, zresztą sama zachwycałam się słoneczną pogodą i piękną zielenią, która była po drodze także wokół mnie. Przelotny deszcz za wyjątkiem południowego wschodu kraju, także burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na północy i północnym zachodzie kraju, a temperatura w ciągu dnia od 12-14 na północnym zachodzie, około 16 będzie w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju, chłodniej miejscami nad morzem około 10. Wiatr słaby, umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu, tam w porywach do 55 km na godzinę, a południowo-zachodni i południowy także będzie z nami. W zasięgu burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę, a w szczytowych partiach Sudetów wiatr początkowo porywach nawet do 90 km, później do 60. Tak to będzie wyglądać w ciągu dnia. Jeśli chodzi o burze, no to one też się pojawią. Pojawią się w Pomorskiem, Zachodniopomorskiem, Kujawsko-Pomorskiem i widzę Mazury też, Łódzkie i Kielecczyzna. To tutaj w tych miejscach może trochę zagrzmieć. Na pewno będzie padać, a padać będzie właściwie praktycznie w całym kraju, ale miejscami mniej, a miejscami więcej. Więcej na północnym zachodzie, a troszeczkę mniej na środkowym wschodzie, tak to ujmę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i cały czas jeszcze pytam was o naszą zagadkę. Kłaniając się wam pięknie oczywiście po godzinie 11, już za chwilę spotkamy się z Agatą Ślepowrońską. Dzisiaj będzie telefon. Agata pracuje poza Warszawą, ale ma dla was garść informacji, które mogą się przydać w weekend. Jak go spędzić dobrze i jak spędzić go z motoryzacją w tle? No właśnie, dobre pytanie. A ja was dzisiaj pytam o coś, co jest elementem, który znajdziemy nie tylko w niektórych samochodach. Kiedyś ta część służyła do czegoś innego, dzisiaj pełni inną funkcję, taki mały element, o którego trzeba było dbać, bo inaczej bardzo szybko robił się brzydki.

0: A dla was mamy najnowsze wiadomości drogowe od Ewy Mierzejewskiej,
1: dzień
0: która
1: dobry.
0: Właśnie do nas złączyła. Dzień dobry, dzień dobry. I dzieje się tyle samo, co za Patryka?
1: Niezbyt dużo.
0: To jest podchwytliwe pytanie. Czyli nie. Przyszłaś i rozwiałaś wszelkie
1: nie,
0: wątpliwości.
1: Nie, no aż tak super, no to nigdy nie ma raczej. Zwłaszcza w tygodniu. Czasem się zdarzają takie spokojniejsze weekendy. Więc coś tam jest, ale ogólnie dość spokojnie.
0: No dobrze, to jedźmy, sprawdźmy, gdzie jest, jak Ewa Mierzejewska z nami od tej chwili.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy sobie od korków, bo jednak sporo jest jeszcze samochodów na ulicach Warszawy. Oczywiście najbardziej wyróżnia się S8 i 7 przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. S8 korkuje się od Marymąckiej za węzeł Prymasa Tysiąclecia. W zasadzie to spowolnienie jest już do Bemowa. To najezdnie w kierunku Marek i Białegostoku, czyli w kierunku wschodnim, w kierunku zachodnim, w kierunku Poznania albo Wrocławia, w zależności od tego, jaką trasę później wybierzecie. Od Marymontu przez most i tuż za most doszło do kolizji i z tego powodu właśnie ten korek myślę, że jest większy niż zazwyczaj o tej porze. Mamy też dość dużo ruchu w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa i w Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do Alei Jerozolimskich, czyli w kierunku S2. Na S2 mamy jeszcze oznaczenie, że na wysokości węzła Warszawa Południe doszło do stłuczki na jezdni w kierunku A2, ale nie ma tutaj już żadnych utrudnień dla kierowców. S79 z remontem na wysokości lotniska i dzielnicy Wyczółki, ale tutaj też spowolnień nie ma. Mamy dość duży ruch na Puławskiej, czyli na drodze krajowej nr 79 między Ursynowem i Piasecznym. Oczywiście to nie są korki, tylko raczej takie spowolnienia. Oczywiście wszystko najlepiej, cały ruch idzie buspasem. Jeśli chodzi o tą siódemkę nieszczęsną, no to oczywiście korek jest od Łomianek i kończy się na wysokości Młocin. To przy wjeździe do Warszawy, wyjazd z Warszawy o tej porze wygląda dość przyzwoicie. I przejedźmy sobie jeszcze na południe, na południową obwodnicę Krakowa. Tutaj sytuacja całkiem dobra. Jedyne spowolnienie większe to jest dojazd do węzła Balice, jadąc od strony Tarnowa i Rzeszowa w kierunku Katowic. I to spowolnienie jest dość długie, kończy się dopiero na wysokości mostu na Wiśle. Poza tym południowa obwodnica wygląda bardzo dobrze. Taki zwiększony jeszcze ruch, powiedzmy, na 79, czyli na tej starej północnej obwodnicy Krakowa. Ale to raczej nie korki, a właśnie spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio.

0: dorzucę wam jeszcze jedną podpowiedź. Tak sobie myślę, że może ona wiele wyjaśnić. To jest taki mały element kabiny, którym wiele mówi o nawykach właściciela samochodu. I to jest ostatnia podpowiedź, za chwilę rozwiązanie konkursu, zagadki naszej dzisiejszej, takiej, która trochę pobudza nasze szare komórki do tego, żeby działały jeszcze lepiej i szybciej i sprawniej, bo przecież mamy czwartek, jeszcze przed nami piątek i dopiero potem odpoczywamy, choć część pewnie nawet nie wtedy. No dobrze, to element, który znajdziemy tylko w niektórych samochodach. Kiedyś ta część służyła do czegoś zupełnie innego.
1: Cześć. Tu Piotrek z Passata. Prawdopodobnie chodzi o zapalniczkę samochodową. Teraz używa się jej zupełnie do czego innego niż kiedyś. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję.
0: Ten mały element, trzeba było o niego dbać, bo inaczej szybko robił się brzydki. I mały element kabiny, który wiele mówi o nawykach właściciela samochodu. To co to takiego jest? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Dobry moment, żeby porozmawiać o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie, czyli dobry moment na to, żeby połączyć się z Agatą Ślepowrońską. Trochę chciałam cię zagłuszyć, ale na szczęście prawy palec poszedł szybko w dół.
1: Ale na szczęście mnie się nie da.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: To nie jest taka łatwa rzecz, zagłuszanie mnie nie da.
0: Ale to w ogóle nie ma sensu, bo chcemy przecież wiedzieć, co się będzie działo w najbliższym czasie. Pamiętasz, w zeszłym tygodniu w czwartek mówiłaś Piotrkowi i mnie, że dużo się będzie działo w tym tygodniu, że warto się przygotować, że ci, którzy mieli wyjechać, pewnie już wyjechali, ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć tym, którzy jeszcze planują sobie weekend, żeby wyskoczyć nad jezioro Como może?
1: Dokładnie tak. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy, że w tym tygodniu dziać się będzie dużo i dziać się faktycznie będzie. Tradycyjnie ten weekend, który jest centralnie w połowie maja, jest jednym z najpiękniejszych motoryzacyjnych weekendów przynajmniej pierwszej połowy roku, jeśli nie całego roku. I jest to tydzień motoryzacji nad jeziorem Como, którego perłą w koronie jest wydarzenie w Villa di Este, konkurs elegancji, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej prestiżowych na świecie. To, co mnie cieszy, to to, że na tym konkursie z roku na rok pojawia się coraz więcej Polaków. Pojawiają się auta z Polski. Kilka lat temu jedno polskie auto wygrało w jednej z kategorii. W ostatnich latach polskich aut było troszkę mniej, ale ja liczę, że to się zmieni już w nadchodzących sezonach. Ale Polaków na miejscu spotkać możemy mnóstwo, nie tylko naszych rodzimych dziennikarzy, ale też fanów motoryzacji, kolekcjonerów, także naprawdę warto. I nie jest to wyłącznie Villa di Este, ale także cały cykl wydarzeń towarzyszących. I tutaj warto podkreślić, że jedno z wydarzeń ma taki polski aspekt, a mianowicie ekipa Ultrace'a organizuje tam wraz z BMW wydarzenie. Także naprawdę to jest coś niesamowitego. Jeśli macie wolny weekend, jesteście we Włoszech albo planujecie wybrać się do Włoch, to z całą pewnością jest to taki obowiązkowy punkt programu, na który serdecznie

0: zapraszam. Będą tam najpiękniejsze, najbardziej unikatowe pojazdy świata. Nie tylko stare, zabytkowe, ale także nowe, nowiutkie projekty, modele. Tak naprawdę to jest miejsce, w którym warto być i warto odwiedzić.
1: No, jedno z tych miejsc.
0: Ja serdecznie zapraszam.
1: No, dokładnie.
0: Ale skoro Włochy i po Włochach

0: pojazdem, rowerem, hulajnogą, autobusem,
1: skuterem,
0: i odwiedzić wydarzenie Forza Italia. W Pałacu Rozalin będzie pełny katalog różnych pojazdów, różnych marek włoskich. Będzie dużo prezentacji, dużo ludzi, na pewno będzie można obejrzeć bardzo unikalne pojazdy. No ja doskonale wiem, bo jedną z takich perełeczek będziemy wyciągać z naszego garażu na Kreisingu, także no wiem, że warto, bo dużo ludzi o to pyta. I tak będzie 0,37.
2: To bardzo dobrze, że wspominasz o Rozalinie. Tam zawsze pięknie, tam zawsze ładnie, nawet zimą, chociaż oczywiście kochamy maj ze względu na to, że możemy się tam na Forza Italia spotkać. Czyli ci wszyscy, którzy nie mogą pojechać do Włoch, to taką małą Italię będą mieli właśnie w ten weekend, w niedzielę w Rozalinie. Ale wcześniej, zanim Rozalin, to może rozpocznijmy na dwóch kołach bardzo ważną rzecz, a mianowicie DGR, czyli Distinguished Gentleman's Ride. Ale o tym to może już za chwilkę.
0: Jak najbardziej. Wejdźmy, wejście i wtedy powiem.

0: Jeszcze jedna próba odgadnięcia zagadki. Breloczek do kluczyka, dziś często personalizowany. Paweł z Łódzkiego mówi słowo personalizowany, dzisiaj mi sprawia jakąś trudność niezwykłą.
1: To takie długie słowo.
0: No, trochę tak.
1: Personalizowany.
0: Tak, jeszcze R w środku, tak. To zawsze sprawia jakiś kłopot. No dobrze, ale słuchajcie, nie o to chodzi. Myślę, że rozwiązanie zagadki zaraz po wpół, a my tymczasem z Ewą Mierzejewską wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas są utrudnienia na drodze krajowej nr 22 między w Cisach, czyli między Starogardem Gdańskim a Malborkiem. Tutaj jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Droga krajowa 22 na odcinku Starogard-Malbork jest zablokowana na 354 kilometrze i można, a nawet trzeba objeżdżać lokalnymi drogami, na przykład przez Stogi. Teraz informacja od naszego słuchacza.
3: Dobrek, właśnie przejeżdżałem 416 km, a dwójka w kierunku Warszawy. Auto osobowe uderzyło w bariery, lewy pas zablokowany i zaczyna już się zagęszczać, tworzyć się korek. Pozdrawiam.
1: I rzeczywiście tak jest i bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Mamy też trochę korków na A4 i tutaj jest taki odcinek między Pławniowicami a Kleszczowym, jadąc od strony Gliwic w kierunku Wrocławia. Nie mamy informacji o zderzeniu drogowym. Niestety korek jest dość pokaźny, chociaż wygląda na to, że w tym miejscu prowadzone są prace drogowe. W tej chwili to spowolnienie ma mniej więcej 4 km. Na A1 między węzłami Radomsko i Mekanów na 398 km zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Z tego powodu zablokowany jest pas lewy i środkowy w kierunku Katowic. I mamy jeszcze utrudnienia na 63 na trasie Orzysz-Pisz, czyli w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu Kociołka Szlacheckiego. Tu zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna. W tym miejscu policja kieruje ruchem, a ruch jest naprzemienny. To 80 km tej trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj zagadka, no nie wiem, czy to była trudna zagadka, czy to była łatwa zagadka, to pytanie jest także do was. Dla mnie to było bardzo proste, no bo tak jakby nawiązywało do tego, co działo się wcześniej. I to jest element, o którym ja sama nie pamiętałam, ale jakoś tak się dałam zainspirować. Element, który znajdziemy nie tylko w niektórych samochodach, nie wszędzie, ale w tych starszych na pewno tak. Kiedyś ta część służyła do czegoś innego, dziś pełni inną funkcję. Ten mały element trzeba było o niego dbać, bo inaczej szybko robił się brzydki. I mały element kabiny, który mówił wiele o nawykach właściciela samochodu. Czy to jest to?
4: Dzień dobry raz jeszcze. Znowu Paweł z Challengera. Czy rozwiązaniem zagadki nie jest drążek zmiany biegów czasem? On teraz rzeczywiście występuje w nie wszystkich samochodach. Czasem są to przyciski, klawisze. Czasem jest właśnie drążek. No i potrafił się szybko wytrzeć. Więc może to

0: Dobrze kombinujesz, ale nie, dzisiaj o to nie chodziło, a może o to?
1: Popiołka! Oczywiście! No.
0: Popiołka, haha, oczywiście. Czy na pewno i czy tak oczywiście? No w sumie pierwszą osobą, która powiedziała, że popielniczka samochodowa, był Maciek z Wielkiej Brytanii. Nie, przepraszam, Tomek, który napisał do nas jako pierwszy i w ogóle bardzo, bardzo wcześnie, bo chwilkę po godzinie 10. Przedmiotu, który jest dzisiaj mniej spotykany, a zawsze był, to była popielniczka w samochodzie i pozdrowienia od Tomka. I potem to już się posypało, choć nie wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Oczywiście gniazdo zapalniczki się pojawiało, gdzieś te zegary cyfrowe, analogowo w Scanii, ale właśnie nasz stały słuchacz ze Scanii, Paweł, też powiedział, że to jest popielniczka. I jeszcze tutaj na końcu widziałam, jeszcze też widziałam, o jest, dzień dobry, tym małym elementem jest popielniczka Darek. Kilka prawidłowych odpowiedzi było, bo właśnie to jest prawidłowa odpowiedź. No i elegancko. Właśnie dzisiaj o popielniczkę chodziło. Ja tak sobie myślę, że dzisiaj ona też pełni funkcję zupełnie inną. Na przykład wrzucamy tam jakieś drobiazgi, jeśli takową mamy, bo przecież nie we wszystkich samochodach ona była. No dobrze, no to w takim razie jedziemy dalej. Za chwilę spotkanie po raz kolejny z Agatą Ślepowrońską. Opowiemy wam, gdzie jeszcze warto zanurzyć żurawia w najbliższy weekend.

0: Gdzieś w jakimś kajecie elektronicznym czy zwykłym?
1: Różnie, różnie. Ja bardzo lubię analogowe notatniki i pisanie długopisem, ale akurat dziś mam to w formie elektronicznej.
0: O, to może powiesz mi, moja droga, w takim razie, jakbyśmy się pojawili w Rozalinie w niedzielę, to w których samochodach będą analogowe zegary?
1: W większości.
0: Yes.
1: Na pewno będzie w tym, w którym przyjadę ja.
0: Mhm. Mm-hmm. Czyli będziemy mogli zajrzeć, zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało i trochę popodziwiać.
1: Oczywiście, jak najbardziej, samochodzik będzie bardzo analogowy, bardzo retro, bardzo słodki i w jednym z moich ulubionych kolorów, także...
0: A, czyli będzie niebieski. No dobrze, dobrze. To będziemy wypatrywać i będziemy przyjeżdżać, będziemy patrzeć, jak to się robi w Polsce. Tymczasem wcześniej w Warszawie, w miejscu jeszcze nieokreślonym, choć pewnie część już dokładnie wie, ruszać będzie z miejsca nieokreślonego, ruszać będzie kawalkada motocykli, skuterów i wszystkiego, co na dwóch kołach, z DGR-em, czyli będziemy się poświęcać.
1: Będziemy namawiać na to, żeby wszyscy się badali, nie tylko panowie, bo to generalnie event ma swój początek w tym, żeby promować badania się mężczyzn. Aczkolwiek w ostatnich latach, z tego co widzę i słyszę, no to ta idea jest rozszerzana. Po prostu badajmy się wszyscy, bo zdrowie to jest jedna z niewielu rzeczy, których nie da się kupić.
0: Z tego, co wiemy, ponad...
1: trzeba o nią dbać.
0: No to prawda. Z tego, co wiemy, to ponad 350 osób już zgłosiło chęć przybycia na to wydarzenie. To jest trochę tak, że w każdym mieście na świecie, no może nie w każdym, ale w wielu miejscach na świecie, w wielu miastach na świecie, o jednej porze wyjeżdżają motocykle i jadą ulicami danych miast. W Polsce to będzie kilkanaście miast, ale w ogóle ta zacna idea wywodzi się z Australii i to właśnie tam ktoś wpadł na pomysł tego, żeby powiedzieć, że mężczyźni, którzy jeżdżą na motocyklach, też mają swoją wrażliwość i też powinni się badać, bo od tego wszystko się zaczęło. Nie wiem, czy widziałaś kiedyś, ale ten sznur motocykli robi super wrażenie na ulicach Warszawy na przykład.
1: Tak, oczywiście, robi to ogromne wrażenie i jakby wiele osób, które nawet nie wiedzą, czym jest DGR, zadaje pytanie, a po co, a o co chodzi? Więc ten też przekaz informacyjny bardzo fajnie trafia.
0: Mm-hmm, to jest bardzo ważne. Na miejscu też można się zbadać, można porozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym, można spróbować badań, których się do tej pory nie próbowało. Mówi się też o raku jądra i ogólnie o zdrowiu męskim, ale dobrze zauważyłaś, że w ostatnich latach także kobiety przyjeżdżające na dwóch kołach sprawdzają swój stan zdrowia i bardzo często jest tak, że kiedy na miejscu się zbadamy i coś jest nie tak, to jest dla nas sygnał alarmowy, czerwona flaga, że należy się szybko zbadać i zadbać o swoje zdrowie. To na dwóch kołach, ale to nie tylko trzy imprezy, które się odbywają. Przecież ten weekend jest bardzo bogaty w różnego rodzaju eventy.
1: Dokładnie tak. I nie tylko pokazowe, bo jakby to, o czym mówimy teraz, to wszystko są raczej wydarzenia typu show, pokaz, prezentacja. A to nie wszystko, bo Motorsport Weekend trzyma się mocno i nie odpuszcza. I mamy ten motorsport w takim ultraprofesjonalnym wydaniu, czyli Tor Poznań i pierwsza runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski.
0: Yes.
1: I tutaj to, co jest ciekawe, jak patrzyłam na listę zgłoszeń, ja nie pamiętam, ale nie ukrywam, że też nie śledziłam w poprzednich latach bardzo intensywnie, tylko tak zerkałam, a w tym roku jakoś tak troszkę intensywnie, ze względu na to, że po prostu większa grupa znajomych startuje. Grupa GT3, czyli te najmocniejsze Porsche i auta tego typu, no w końcu tam będzie więcej niż garstka. Tam chyba 15 czy 17 samochodów w tej klasyfikacji będzie startowało. Jak na Polskę, jak nasze warunki, to naprawdę jest dużo. Więc naprawdę uważam, że ta pierwsza runda no, będzie bardzo interesująca. Warto pojechać, popatrzeć. Dużo będą jeździli. I Tor Poznań, który szczęśliwie jest otwarty i umożliwia nam organizowanie tych wydarzeń, to też miejsce gościnne z trybunami, gdzie można dopingować, gdzie zawsze znajdzie się też przestrzeń, żeby podejrzeć ten backstage techniczno-mechaniczne i ja serdecznie polecam, bo to jest ciekawe.
0: Mm-hmm.
1: Nawet jeśli ktoś sam nie lubi jeździć, ale na przykład lubi majsterkować albo lubi właśnie tą technikę, warto podejść, zobaczyć, spojrzeć, jak to wszystko wygląda.

0: bo ja przy tego typu wydarzeniach nauczyłam się, że to, że ktoś mi mówi, że będą mi sprzęgło wymieniać przez 3 dni, to wcale nie jest prawda. Można wymienić w 4 minuty.
1: Na własnej skórze można się przekonać. Rzeczywiście, ale poza tym, tak jak mówisz, można zajrzeć w kuluary. Nie zawsze jest to możliwe, więc korzystajmy z tego, tak, póki można. Oczywiście Poznaniowi też, Torowi Poznań, za Tor Poznań trzymamy kciuki w różnych innych kwestiach. Natomiast dokładnie, Poznań to też nie jest ostatnia rzecz, którą chcesz nam polecić i ostatnie miejsce, dokładnie, bo chyba pojedziemy teraz do Kielc.
0: Pojedziemy teraz do Kielc, gdzie odbywa się trzecia runda Classic Auto Cup, czyli takiego amatorskiego cyklu sportowego, ale amatorskiego. Czyli mamy samochody różne, różniste, można wjechać że bardziej cywilnymi samochodami, już na takich zasadach bardziej trackdayów. I na to w Kielce odbywają się rywalizacje, można zdobyć pucharki. Zachęcam do tego, żeby wejść na stronę, zobaczyć co będzie, kto będzie, jakie kategorie wiekowe pojazdów, bo zawsze jeżdżą i fajne, usportowione egzemplarze zabytkowych pojazdów, i coś nowszego, i coś bardziej go-kartowego. Także dziać się będzie i na tych zawodach zawsze jest miła atmosfera, pozytywni ludzie. Także myślę, że ten weekend totalnie dla każdego coś miłego.
1: No dobrze, z twoimi podpowiedziami to myślę, że i tak nawet kiedy nic się nie dzieje, to zawsze się coś dzieje. Ja tylko przypomnę, że też co 2 tygodnie w środę mamy spotkania z klasyczną motoryzacją na błoniach PGE Narodowego i zdaje się, że właśnie w tę środę było i to było rozpoczęcie sezonu.
0: Tak, wczoraj było rozpoczęcie sezonu, bardzo udane, bardzo duże i mimo tego, że temperatura była taka, no, wątpliwa, jednak trzeba było wziąć jakąś lekką kurtkę lub bezrękawnik, ale wszystko się udało, było pięknie. Chłopaki robią kawał dobrej roboty, bo to nie jest tak, że oni przyjeżdżają o 16 i my przyjeżdżamy o 16. Oni przyjeżdżają wcześniej, budują ogrodzenia, dbają o to, żeby wszystko było bezpiecznie, planują jak auta ustawić, tak żeby było bezpiecznie, żeby nie było ryzyka, że ktoś kogoś wjedzie. Szapoba, kawał dobrej roboty, bardzo duża logistyka. No i fundacja Youngtimer Warsaw naprawdę daje radę, daje czadu i polecamy, żeby wejść na ich social media, sprawdzić terminy kolejnych spotkań i odwiedzić. Nie musicie odwiedzać samochodem zabytkowym czy Youngtimerem. Jeśli nie dysponujecie takim pojazdem, możecie przyjechać metrem, autobusem, taksówką, czymkolwiek i przejść się na spacer po tradycyjnym żwirku Youngtimerowym. Zachęcamy. Właściciele pojazdów, którzy przyjeżdżają, zawsze chętnie powiedzą o swoich samochodach. Można się dowiedzieć mnóstwo ciekawych rzeczy, poznać całą masę fenomenalnych, zakręconych pozytywnie ludzi. Także no, to jest kolejne z takich punktów sezonu. Youngtimer się zaczął, więc sezon się rozpoczął.
1: Dokładnie tak. A ja powiedziałabym jeszcze na to wszystko tak, że absolutnie, absolutnie, jak jest z nami Agata, to mamy pogląd na wszystko i możemy sobie w swoich kajetach też zapisać to, co nas najbardziej interesuje. Bardzo pani dziękuję. Zapraszam w przyszłym tygodniu osobą własną do studia. Agata Ślepowińska. Dzięki wielkie.
0: Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.

0: Absolutnie mamy dla was wiadomości drogowe. Zresztą wy sami dopytujecie o to, co tam się dzieje, na przykład na A2.
1: No to teraz szybciutko, pani redaktorzowo, no bo tutaj kwestia czasu dosłownie. Jadę od Torunia w kierunku Warszawy i słyszałem, że jakiś wypadeczek jest na A2. I szybciutko, między jakimi węzełkami jest ten wypadeczek, bo będę wiedział, czy mam zjeżdżać na Łowicz z jedyneczki, czy mogę sobie spokojnie do Stetkowa lecieć. Pozdrawiam serdecznie. Wiadomo kto, Wójta.
0: No dobrze, to sprawdźmy, co się tam dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nie, no można za dwójki na jedynkę bez problemu, więc nie ma tutaj akurat na tym odcinku nic się nie dzieje. Natomiast mamy informacje o A1 także między węzłami Radomsko i Mykanów na 398. W Łódzkiem tu zderzyły się dwa samochody ciężarowe i zablokowany jest lewy i środkowy pas w kierunku Katowic. Ale mówiąc szczerze, ja tutaj nie widzę już większych utrudnień dla kierowców, więc być może udało się usunąć skutki tego zdarzenia, ale służby jeszcze o tym nie poinformowały. Natomiast tutaj nie, no zbliżam, nie widzę nic, więc bardzo możliwe, że już na szczęście trasa jest przejezdna. Jeśli chodzi o sytuację na autostradach, no to przypominam też właśnie o korkach w Dolnośląskim na trasie z Legnicy do Wrocławia, wolniej między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. No i także w Śląskim są jeszcze korki na trasie z Gliwic w kierunku Opola przy węźle Kleszczów, czyli przy połączeniu z drogą krajową numer 88. I ten korek, o którym już mówiłam, on ma około 4,5-5 kilometrów. No i mamy też dwa utrudnienia na trasach krajowych. Po pierwsze jest to droga krajowa numer 22 na Pomorzu, między Starogardem Gdańskim a Malborkiem w Cisach. Tutaj zginęła jedna osoba w wyniku zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Droga krajowa 22 na tym odcinku, czyli Starogard Gdański-Malbork, jest zablokowana na 354 kilometrze i trzeba objeżdżać na przykład przez Stogi. I jeszcze drugie utrudnienie to jest województwo warmińsko-mazurskie i droga krajowa numer 63, trasa Orzysz-Pisz w pobliżu Kociołka Szlacheckiego. Tu po zdarzeniu dwóch ciężarówek jest zwężenie. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 80 kilometrze. I na koniec jeszcze informacja od naszego słuchacza z S6. Na 340 kilometrze drogowcy zrobili zwężenie z czterech pasów do jednego i trwają tam prace na poboczu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 18 stopni w Warszawie, a prawie 8 stopni w Szczecinie. Taki rozrzut pomiędzy temperaturami na naszych termometrach w różnych częściach kraju. Wschodnia część, czyli tak jakby przeciąć mapę na pół, po prawej stronie jest bardziej żółto, a po lewej bardziej zielono.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co jak już pewnie świetnie wiecie, po lewej, czyli na zachodzie, oznacza to, że jest niższa temperatura, a po prawej trochę wyższa. To nie są duże różnice, pomijając oczywiście Szczecin i nizinę szczecińską całą, bo tutaj no niespełna 10 stopni na termometrach, ale temperatura rośnie w miarę upływu czasu i rosnąć będzie aż do kilkunastu stopni. Nawet jak sobie patrzę na końcówkę naszej mapy, czyli na Rzeszów, to widzę, że w ciągu dnia tam ma być nawet do 20 stopni na południowym wschodzie właśnie. To będzie najwięcej, a w centrum około 16. Natomiast najniższa temperatura 12 do 14 stopni na północnym zachodzie. Tak to będzie wyglądało. Trochę deszczu, trochę burz, możliwy grad. Śniegu nie widzę na szczęście, ale też sporo wiatru i ogólnie, jeśli chodzi o wiatr, to będzie raczej słaby i umiarkowany. No ale też w porywach do 55 km na godzinę, to na południowym wschodzie właśnie, tam gdzie będzie najcieplej, wyobraźcie sobie. W szczytowych partiach Sudetów wiatr początkowo w porywach do 90, później do 60 km na godzinę. Patrzę jeszcze sobie na to, co się będzie działo wieczorem i w nocy. No i takie przygruntowe przymrozki także w Dolinach Bieszczadzkich na przykład będą, ale tak normalnie w całym kraju od 3 lokalnie na Pomorzu do około 8 w centrum, 10 miejscami na południu. Tak to będzie wyglądało w nocy. W ciągu dnia temperatura najwyższa to 20 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie to ja wam mówię znowu dzień dobry, 2,5 minuty po godzinie 12:00 i prośbę do was mam ogromną, a mianowicie pytać będę teraz o to, jaki najwygodniejszy strój zakładacie do podróży, do trasy, w trasę właśnie za kierownicę, bo ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje ulubione stroje, które powodują, że lepiej się prowadzi auto. Co najwygodniejsze, co najmniej wygodne, dajcie znać w naszej aplikacji.

0: My też mamy taką super girl. To jest nasza Ewa.
1: Obie jesteśmy, no już naprawdę, już umówmy się. I przyjdą jeszcze dwie kolejne, Ewelinka i Monika.
0: No,
1: więc
0: pięknie.
1: Dzisiaj będzie... No i przyjdzie też Piotr, więc on będzie rodzinkiem, ale taki skład jest super.
0: Tak. Jest dużo dziewczyn. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości, że kobiety w motoryzacji, to nie.
1: Właśnie jak spotykam jakieś moje koleżanki, które słuchają Radia Kierowców, to mówią, jest tu, u was jest bardzo mało kobiet. Ja mówię, no to jest nieprawda.
0: Nieprawda. Jest.
1: Tylko akurat potem się okazuje, mówię, a kiedy słuchasz? No i okazuje się, że rano. No i rano rzeczywiście bywa mało.
0: Tak, bo rozróżnik to jest domena chłopaków. Oni wiedzą jak, co i w ogóle, a my potem przejmujemy stery i rzeczywiście jest nas tutaj dużo. Zresztą jak macie ochotę dziewczyny dać znać, czy kochacie motoryzację, to w naszej aplikacji jest na to miejsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o Pomorze, to tutaj bez zmian na 22. Przypomnijmy, że na Pomorzu między Starogardem a Malborkiem doszło do śmiertelnego w skutkach zderzenia dwóch ciężarówek w miejscowości Cisy. I tutaj niestety jedna osoba zginęła. Droga jest zablokowana na 354 kilometrze. I ponieważ do tego wypadku doszło i ten wypadek jest w skutkach śmiertelnych, na miejscu pracuje także prokurator, co zawsze wydłuża właśnie proces odblokowywania trasy. Mamy też sporo korków na A4. Tutaj chciałabym powiedzieć, że nieco się poprawiła sytuacja od Gliwic jadąc w kierunku Wrocławia na wysokości węzła Kleszczów, ale niestety nie, korek się nie zmniejsza i ma mniej więcej 4,5 do 5 km. Jest między Pławniowicami, a właśnie węzłem Kleszczów. Tutaj prowadzone są prace drogowe. Prace są też prowadzone dalej jadące, czyli za węzłem Łeny na wysokości Chechła, ale tutaj akurat spowolnienia na szczęście nie ma. Mamy też prace drogowe na wysokości Gliwic, też na A4, ale tutaj z wyjątkiem porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych jedzie się całkiem sprawnie i rzeczywiście taka sytuacja jest także i teraz. Jadę bardziej na wschód tą A4, czyli w kierunku tym razem Krakowa, bo tam na wysokości Chrzanowa też prowadzone są prace drogowe i tutaj jest niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic, ale jest też dość duży korek na dojście do punktu poboru opłat Brzęczkowice, jadąc od strony Katowic w kierunku Krakowa. I kończąc już temat A4, zaglądamy jeszcze na Dolnośląski odcinek.

0: Polski, ten najbardziej nefralgiczny przy wjeździe do Wrocławia, czyli na wysokości węzła Kostomłoty, tu jest spowolnienie i później na dojeździe do węzła Bielany, czyli przed samym i Nowej Wsi Wrocławskiej, czyli już przed samym Wrocławiem, na jezdni w kierunku Wrocławia. Tutaj nic takiego się nie dzieje, po prostu wąska trasa i dość duże natężenie ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bądź pozdrowiona bardzo serdecznie, droga pani redaktorzowo, ja już drogę obrałem, na Łowic sobie pojechałem, przynajmniej w korku się nie zestarzałem. Bądź pozdrowiona od Wojtasa.
0: No i dziękujemy bardzo, dziękujemy.
3: No zdolności, że tak powiem, śpiewacze ma, wokalne też. Tak. Niezły nasz słuchacz Wojtas. Bardzo dziękujemy, dziękujemy pięknie za te melodie.
0: Pozdrowienia.
3: I też pozdrowienia wysyłamy, rzeczywiście. A najbliższe wiadomości od Ewy już o godzinie 12.30, czyli bądźcie czujni przez 20 minut. Jeśli coś się zmieni, to Ewa na pewno to wyłapie.

No i są takie słowa, o których nie chce nam się mówić, albo nie mamy odwagi, albo mamy problem z tym, żeby te słowa z siebie wydusić. Myślicie o tym czasem za kierownicą, prowadząc swój samochód w trasie? Jeśli tak, to dajcie znać w naszej aplikacji. Bardzo jestem ciekawa, czy są takie słowa, które są niewypowiedziane z jakiegoś tam powodu. Może ze strachu, może z powodów innych. Dajcie znać w naszej aplikacji, bo bardzo, bardzo, bardzo, bardzo jestem tego ciekawa. No właśnie, ale też ciekawa jestem, jakie stroje, jakie ubiory zakładacie na siebie, jeśli wiecie, że pojedziecie w długą trasę. Coś bardzo wygodnego, tak żeby podpowiedzieć innym. Ja wiem, że jeans króluje, zwłaszcza w tym sezonie, jest naprawdę total look jeans jest bardzo modny, ale myślę, że jeansy to chyba nie jest taki bardzo wygodny strój za kierownicę, chyba że na przykład siedzimy obok albo z tyłu, to wtedy bardziej. Ale pomyślałam sobie, że takie podpowiedzi też mogą rozjaśnić co niektórym, jak się ubrać za kierownicę. Podobno dresy są też modne, nie każdy to lubi, ale może, czemu nie w taką dłuższą podróż, że getry, jakieś leginsy, coś w tym rodzaju. Panowie, dajcie znać też, co wam sprawia przyjemność, jaki strój wam sprawia przyjemność, kiedy jedziecie sobie w długą, długą trasę. To pytanie ode mnie. Tymczasem Patryk i Kuba z porannego rozrusznika już namówili mnie na bieliznę termiczną z Berynosa, więc właśnie testuję, a tak na poważnie pod krawatem nie muszę jeździć, więc luźniutko, spodnie treningowe, t-shirt, bluza, jak chłodno, jakiś koszul nieśmiertelny, flanelowy, permanentny luz, tak napisał Bartłomiej. I właśnie tego typu podpowiedzi bardzo, bardzo chętnie sobie posłucham. Tak, no to grajmy dalej, a ja czekam na wasze podpowiedzi w naszej aplikacji. Może być głosowo, albo może być tekstowo. A teraz Royce and Murphy, Let Me Know.

0: opowiadane. W dzisiejszych czasach coraz mniej jest używane słowo dziękuję, słowo przepraszam, słowo proszę. To są proste słowa, które często nie potrafią przejść przez gardło, a potrafią poprawić dzień, humor każdemu człowiekowi. I tutaj taka sytuacja, byłem właśnie na stacji, kupowałem kawkę i pan bardzo niemiło się odnosił do pani, która proponowała też mu do kawki hot doga, ciasteczko. Ludzie, to jest też ich praca, oni muszą to zrobić, więc naprawdę nie kosztuje dużo uśmiech i powiedzenie nie, dziękuję, nie jestem głodny, kawka wystarczy. Pozdrawiam, Kasiu z Hyundai'a.
1: Dodałabym do tego jeszcze takie słowa jak dzień dobry.
2: Też przydaje się czasem. Tak. Ale też myślę sobie, że nie zawsze to jest zamierzone. Po prostu czasem jakieś mamy inne rzeczy i zapominamy o tym zwyczajnie. Nie zawsze to jest zła intencja.
1: Mm-hmm. A ja myślę sobie, że są też takie słowa, które potrafią ranić i co niektórzy robią to celowo i specjalnie. Ale tych też pozdrawiamy, nie?
2: No pewnie. Może będą mieli lepszy dzień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o sytuację na drogach, to ta dobra informacja jest taka, że się ona nie pogarsza, ale też no, ta gorsza nieco informacja jest taka, że się nie poprawia. Jeśli chodzi o utrudnienia, które mamy, na większości tras wynikają one z prowadzonych prac remontowych. Tak jest na przykład między Toruniem a węzłem Lubicz. Tutaj przypominam, na jezdni w kierunku Gdańska jest 7-kilometrowy odcinek, który jest przebudowywany, jest tam zwężenie i tutaj ruch spowalnia. I podobnie jest na odcinku między węzłami Pelplin a Kopytkowo, bliżej węzła Kopytkowo na jezdni w kierunku Łodzi, ale tutaj sytuacja wygląda dzisiaj bardzo dobrze, bo taki wolniejszy ruch widać tylko między Bobrowcem a węzłem Kopytkowo, czyli w zasadzie na dojeździe do tego węzła od strony północnej, bo tutaj te prace prowadzone są na jezdni w kierunku Łodzi. Mamy też S8 ze spowolnieniem między węzłami Wolbusz i Polichno na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj jeszcze końcówka pracy remontowych i zmieniona organizacja ruchu i tutaj ruch spowalnia. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę, to tutaj na S8 cały czas także spowolnienie na jezdni w kierunku Białegostoku od węzła Marymącka za węzeł Prymasa Tysiąclecia. Wygląda na to, że na S8 na wysokości węzła Powązkowska doszło, a właściwie między węzłem Marymącka i Powązkowska doszło do kolizji i z tego powodu korek w tę stronę jest dłuższy i w ogóle jest, a zazwyczaj o tej porze akurat w kierunku wschodnim go nie mamy. Jeśli chodzi o jezdnię przeciwną, korek jest od Marymąckiej za most Grotarowickiego, ale kończy się tuż za mostem. I dość duży ruch w Alejach Jerozolimskich utrzymuje się na dojeździe do Prymasa i również na Prymasa na dojeździe do Alei Jerozolimskich, a dalej także do S2. Niewielkie spowolnienie jest też na S2 na dojeździe do A2, czyli jadąc w kierunku węzła Konotopa na wysokości węzła Lotnisko.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Ja was pytam dzisiaj o te słowa, które mają znaczenie, ale też pytam o strój, ubiór do samochodu. Taki, który spowoduje, że będzie nam wygodnie. Spodnie lniane lub bawełniane na gumce. Koszulka też jest lniana albo bawełniana z krótkim rękawem. Buty z miękką podeszwą i z zapiętkiem. Żadne tam sandały albo dopasowane, albo jakieś takie gumowe. Jest taka firma, ale nie powiem jaka, wiecie pewnie już. W bagażniku polarowa kurtka z kapturem i gumofilce. To jest wiadomość od Tomasza. No tak, tak też może być wygodnie, zdecydowanie. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na to, jak się ubrać, żeby było wygodnie za kierownicą, to dajcie znać. A jeśli chodzi o te słowa, które często są niewypowiedziane, no to też z przyjemnością poczytam sobie jeszcze informacje od was. Za chwilę u nas kolejne wiadomości, to już za 9 minut dokładnie Ewa opowie o tym, co dzieje się na najważniejszych drogach, największych, ale też i tych mniejszych, i też przy okazji przypominam, że dobry moment, żeby wysłać nam wiadomość, jeśli stoicie w jakimś korku, gdzieś są jakieś utrudnienia. Tak, to zdecydowanie zapraszam was na naszą aplikację. Wysłać można wiadomość głosową albo tekstową. Tak, piszecie też o różnych innych rzeczach, ale to może za chwilę o tym.

0: fajnym słowem, które często jest niewypowiadane, bo wydaje się, że ma negatywny wydźwięk, jest słowo nie, odmowa. Ale lepiej czasem asertywnie odmówić, powiedzieć to nie, niż przez grzeczność przytakiwać i dawać na przykład komuś złudną nadzieję. Ktoś nas zaprasza, my nie chcemy odmówić, tak, tak, przyjdziemy, a tuż przed spotkaniem mówimy nie, a wcześniej wiedzieliśmy, że nie damy rady. A słowo nie można też ubrać w pozytywną formę. Na przykład ktoś zaprasza na grilla na weekend, a ty mówisz, czemu nie? Pozdrawiam, Kasiu z Hyundai'a.
1: Ładne, co?

0: No ładne, czemu nie?
1: Ale to jest, jest to trochę prawda, że chcemy być tacy, tak nas wychowali, wychowano zazwyczaj, że chcemy być grzeczni, ułożeni. Trudno jest mówić nie, zwłaszcza, zwłaszcza bliskim osobom, myślę.
2: Też mi się tak wydaje, ale mamy tutaj też od naszego słuchacza stałego, który podpisuje się ostatnio słowem, hasłem koza. Ta, rodzaj ludzki pokonał mamuty, pokonał tygrysy, poleciał w kosmos i słów się boli. O, boi. O, właśnie usłyszałem, nie da się iść przez życie, nie raniąc ani razu nikogo. Nawet zagonić dziecko do lekcji to jest w pewnym sensie ranienie. Albo zmusić do nauki jazdy. I nie ma się co bać, zranić się tylko z głową. No właśnie, to chyba klucz. Po coś. To, że kogoś się zranimy, to nie zawsze znaczy, że to, żeby temu komuś było źle. Chociaż czasem tak jest. Często wręcz odwrotnie. Tak pisze Koza. A to już takie moje też do opowiedzi. No ale się boimy. Często na szkodę i sobie i komuś się zrobimy, żeby nie zranić. Rodzaj ludzki. Słów się boją.
1: Coś w tym jest. Trzeba powiedzieć tak.
2: Też bym to powiedziała. No dobrze, no ale to zanim będziemy dywagować filozoficznie, to pozwólcie, że najpierw wyjedziemy z Ewą Mierzejewską na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 22 nadal całkowicie zablokowana między Starogardem Gdańskim a Malborkiem na Pomorzu. Tutaj przypomnijmy, zdarzyły się dwie ciężarówki i niestety jedna osoba zginęła. Do tego wypadku doszło w Cisach. Trasa jest zablokowana na 354 kilometrze. Na miejscu trwają prace jeszcze służb, a także pewnie usuwanie tych samochodów z drogi. A ponieważ to samochody ciężarowe, to na pewno trzeba doliczyć dodatkowy czas, bo właśnie po takim wypadku zdarzeniu drogowym z udziałem ciężarówek, te utrudnienia, a usuwanie ich skutków właściwie przedłuża się. Tutaj trzeba objeżdżać trasami lokalnymi, na przykład przez Stogi. Droga krajowa nr 63, trasa Orzysz-Pisz w pobliżu Kociołka Szlacheckiego. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych jedna osoba została ranna, a kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 80 km. To jest z kolei województwo warmińsko-mazurskie. I wciąż mamy informacje o blokadzie na A1 między węzłami Radomsko i Mekanów na jezdni w kierunku Katowic i o blokadzie dwóch pasów na 398 kilometrze, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że te samochody ciężarowe zostały już zepchnięte albo przesunięte na pas awaryjny, albo w ogóle zostały usunięte, bo tutaj nie widać żadnych problemów akurat na tym odcinku A1 z przejazdem, a myślę, że byłyby dosyć duże właśnie, gdyby rzeczywiście te duże pojazdy blokowały tam częściowo przejazd.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.

0: Piotr Wiran. Dzień dobry, Piotr.
1: Dzień dobry, moja droga.
0: Masz
1: miło cię widzieć.
0: Dobre wieści dla nas wszystkich, powiedz.
1: Jest bardzo przyjemna pogoda. Jest tak, że nie ma jakiejś takiej spiekoty niesamowitej, ale temperatura i powietrza jest całkiem przyjemna.
0: Ale ja nie tylko o pogodzie chciałam.
1: Tak? A o czym?
0: No chciałam, żebyś powiedział, co tam u ciebie i co przygotowałeś dla naszych słuchaczy.
1: No wczoraj byłem Dagmara w kinie, zresztą film całkiem przyjemny, miły i sympatyczny. Taki miał być, tak?
0: Tak.
1: A poza tym, jeśli chodzi o kwestię tego, co po 13, to oczywiście wskakujemy na wysokie obroty. Co się stało?
0: Wszystko dobrze. Jesteś po prostu absolutnie rewelacyjny. Uwielbiam cię za to.
1: I vice versa. Tak widzisz, sobie spijamy z dzióbków i tak powinno wyglądać życzliwe podejście do kolegów i koleżanek z pracy.
0: I nie tylko z pracy. Wszystkiego dobrego na dziś.
1: Wzajemnie.
0: Piotrek z wami zostaje.

0: Na zegarze minęła godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jest bardzo ciekawe słowo, dynamiczna pogoda. Dzisiaj zachmurzenie spore, chociaż pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie możliwe większe rozpogodzenia. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem także burze i lokalnie grad. To jest ta dynamiczna pogoda. Najwięcej deszczu prognozowanego jest na północy i północnym zachodzie. Tam może spaść do 15 mm. Temperatury od około 12 stopni na północy przez 16 w centrum do nawet 20 na południowym wschodzie. Nad morzem zdecydowanie chłodniej, około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale podczas burz porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy teraz najcieplej na Lubelszczyźnie, w Terespolu konkretniej 18,5, a w Świnoujściu najchłodniej 7, a tu są jeszcze jakieś ostrzeżenia. Tak, przed burzami Kujawy, Pomorze, Pomorze Zachodnie, Mazury, Warmia. Piotr Firan, kłaniam się, zaczynamy. Last

0: Między innymi o elektrycznych hulajnogach, które stały się prawdziwą plagą albo dla niektórych także błogosławieństwem, zależnie od tego, kogo spytacie. Jedni mówią, że to przyszłość transportu w miastach, tanie, ekologiczne, szybkie. No już nawet do tych kilku słów można się przyczepić. Jeśli myślicie o hulajnogach elektrycznych, to pytanie, czy czas zakazać w miastach hulajnogi, czy dawać jeszcze większą swobodę właśnie dla tego typu transportu. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Można do nas wysyłać wiadomości w aplikacji tekstowo albo także nagrywać się, a w naszym studiu pojawiła się Ewa Mierzejewska. 10 minut po godzinie 13 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S6, odcinek między Węzłami Gdańsk-Południe i Kowale. Tutaj w pobliżu Gdańska po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym jest zwężenie w kierunku Gdyni na 342 kilometrze. I tutaj przypominam także, że utrudnienia są w przeciwnym kierunku również, ale to z kolei z powodu robót drogowych. I sprawdzamy już teraz, czy rzeczywiście tam zakorkował się ten fragment w obie strony. Niestety tak, ale jednak większy korek jest na jezdni w kierunku Łodzi, albo dalej jadący S6 po prostu A1. Tutaj korek jest między węzłami Gdańsk-Południe i kończy się za węzłem Kowale. No i w drugą stronę właśnie z powodu tego zdarzenia drogowego korek zaczyna się przy węźle Kowale i kończy przed węzłem Gdańsk-Południe. Więc tutaj jest taki rzeczywiście nefralgiczny moment teraz S6 wokół węzła Kowale. Poza tym po Trójmieście jedzie się bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnych spowolnień ani na S7, ani na S6. Sprawdzam jeszcze tutaj przed węzłem Chylonia. Jest delikatny korek na dojeździe do drogi wojewódzkiej 468, czyli no, na przykład w kierunku Cisowej czy Rumi dalej jadąc, ale to naprawdę bardzo malutkie spowolnienie. I mamy też na A1 jadąc w kierunku południowym spowolnienie na wysokości węzła Kopytkowo. Tutaj jest przebudowywany fragment i tutaj jeszcze A1 jadąc na południe, ale jednak na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Toruń Południe i Lubicz. Tutaj mamy spowolnienie wynikające z tego, że jest przebudowa 7-kilometrowego fragmentu i tutaj rzeczywiście jest też widać, że ruch zwalnia. I mamy jeszcze zgłoszenie od naszego słuchacza, które właściwie potwierdza tę informację, o której mówiłam, że na A1 między węzłami Radomsko i Mykanów odblokowano przejazd w kierunku Katowic, ale jednak trzeba uważać.
3: Witam, Wojtek Łódź, w kierunku Warszawy 386 z 5 kilometr, zaraz za węzłem Łowić w kierunku Warszawy jeszcze raz. Jakieś części samochodowe na środku drogi autostrady. Proszę, uważajcie, pozdrawiam.
2: Wcześniej doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych i zablokowany był lewy i środkowy pas w kierunku Katowic. Teraz mamy informację już także potwierdzoną. Ja zresztą tutaj nie widziałam już od dawna żadnych utrudnień, że trasa jest odblokowana, ale jednak, tak jak informował słuchacz, zachować trzeba szczególną czujność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Elektryczne hulajnogi, zwłaszcza ten system, zdaje się, to amerykańskie firmy, które się porejestrowały gdzieś tam w Niderlandach, no i prowadzą biznes. Jeśli dojdzie do wypadku, to tak naprawdę wszyscy umywają ręce i płacić musi polski podatnik, bo tak się dzieje, że zazwyczaj za wypadek obwiniany jest w Polsce zarządca drogi. Ale zostawmy to. Pytanie, czy samowola właśnie tych firm powinna się tutaj dalej panoszyć, czy wręcz przeciwnie. Pojawią się nowe uprawnienia, jeśli chodzi o kontrolujących, tych, którzy jeżdżą na hulajnogach elektrycznych. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. A ciekaw jestem, co sądzicie o samym systemie. Bo tak naprawdę taką hulajnogę można zostawić wszędzie. Jeśli chodzi o rowery miejskie, to tutaj są już stacje. Jeżeli zostawiamy taki rower poza stacją, to płacimy więcej za taki postój rowerem. A hulajnogi można zostawić wszędzie. Niektórzy się skarżą, innym być może to odpowiada. Czy jesteście za czy przeciw hulajnogom elektrycznym w miastach, na chodnikach i w różnych innych konfiguracjach? Czekam na komentarze. Nasz słuchacz: ani zakazać, ani ułatwiać. Wprowadzić rejestrację, ubezpieczenie, przestrzeganie przepisów, egzekwowanie. Utopia. No właśnie. Tak, Ewa?
2: Śmiech był twój czy słuchacza?
0: Mój. Mój, no bo nie, no, uwielbiam. Wprowadźmy właśnie rejestrację, ubezpieczenia. Na pewno wszyscy pójdą, kupią i problem zniknie.
2: Ale to bardziej chodzi o to, że no, jeśli nie, to nie będziesz mógł jeździć. No, o to mi chodzi.
0: A kto to skontroluje?
2: No, służby, no policja, no kto to skontroluje? Albo Straż Miejska.
0: No właśnie, jeśli chodzi o Straż Miejską, no to

0: Wydaje mi się, że Straży Miejskiej by nie wystarczyło, żeby to wszystko kontrolować.
1: Ja myślę, że oni nie mają jakoś specjalnie zajęć.
0: Myślisz, że nie?
1: Nie wygląda na to.
0: No tak. Biorąc pod uwagę to, jak ludzie parkują w miastach i nikt z tym nic nie robi, to tak, że tutaj...
1: O tym mówię właśnie.
0: Można się do tego zdania przychylić.
1: Między innymi.
0: Ale dzisiaj o hulajnogach elektrycznych. Czekam na waszą opinię w tej sprawie.

0: Zakazać hulajnóg w miastach, czy dać im więcej swobody? Słuchamy.
1: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Odnośnie hulajnóg, całkowity zakaz sprzedaży, poruszania się osób nieletnich powyżej 18 roku życia i jeszcze musi mieć do tego jakieś uprawnienia, że zna znaki drogowe. Wprowadzili teraz kaski, tak? Bodajże do 14 roku życia. Kaski obowiązkowe na rower i na hulajnogi. Przykład miałem taki, że na rolkach jadąc, naprawdę bardzo dużo jeżdżę na rolkach, umiem jeździć, potrafię się przewracać. Szła sobie wieczorem pani z dwoma psami na smycz. Jeden pies szedł przy nodze, drugi w poprzek chodnika była rozciągnięta smycz, pies był w krzakach. Zawadziłem o tą smycz, nie jechałem szybko, lekko rozwaliłem kolano, uderzyłem głową o chodnik. Steropian w środku w kasku pękł. Zero tolerancji jazdy bez kasku. Przepraszam, ja nie po to płacę podatki, żeby ta osoba później leżała w szpitalu, była leczona z nich i robiła składki. Pomagam. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, więcej swobody czy raczej zakaz? Do której opcji wy się zbliżacie? Czekam na komentarze. Barbara Król za moment pojawi się w naszym studiu, ekspertka do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i porozmawiamy sobie o pewnych przepisach, które się zmienią i które będą dotyczyć właśnie tych, którzy jeżdżą na hulajnogach.

0: Wago, dzień dobry.
1: Witam Państwa.
0: Coraz więcej wypadków, coraz szybsze hulajnogi, coraz większe emocje na ulicach, bo to jest nasza codzienność. Policja zapowiada bardziej zdecydowane kontrole użytkowników elektrycznych hulajnóg, a przepisy są stopniowo zaostrzane. Maksymalna prędkość obowiązkowa, ale także wyposażenie, mandaty za łamanie zasad to tylko część zmian, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i samych użytkowników. Czy są dzisiaj skuteczne narzędzia do kontrolowania hulajnóg elektrycznych? Jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda na świecie?
1: To może tak, najpierw przypomnę, że pewne zmiany weszły już w poprzednim roku. To był zakaz jeżdżenia w dwie osoby, oczywiście zakaz jazdy pod wpływem
0: alkoholu.
1: Widziałem
0: niedawno, całą rodzinę jechali.
1: Tak, wszyscy.
0: Mama z dzieckiem bez kasku.
1: No bo to nie jest wcale takie tania sprawa.
0: I tata też z dzieckiem też bez kasku.
1: No więc tak, chciałam przypomnieć, że to jest absolutnie zakazane, no ale właśnie wszędzie to widzimy, czyli wiemy, że to nie jest egzekwowane. I tutaj powstaje ten znak zapytania, jak to egzekwować, bo ten przepis już mamy, więc zaostrzenie przepisów to nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest egzekwowanie przepisów. A druga rzecz to od czerwca tego roku mamy obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci od 16 roku życia. No i teraz pojawia się pytanie na przykład, jak to egzekwować w sprawie tych hulajnóg, które są wynajmowane na mieście. Czyli mamy osoby, które po prostu sobie biorą hulajnogę i odstawiają hulajnogę i teraz jeszcze w międzyczasie miałyby zakładać kask. Mhm. Więc wiadomo, że jest to raczej niewykonalne, bardzo trudne do wyegzekwowania albo nawet do przekonania tych młodych osoby, żeby one takie kaski zakładały. A do tego jest trzeci problem taki, że rzeczywiście mamy ograniczenie, czyli też znowu mamy dobry przepis, ograniczenie prędkości, ale ono nie jest egzekwowane. I tutaj są te prywatne hulajnogi, na których te blokady są zdejmowane, a nawet słyszałam już historię, że dziecko powiedziało mamie, że jak masz mi zakładać jakąś blokadę, to możesz sobie zabrać całą tą hulajnogę, bo to już wtedy w ogóle nie jest fajne. Mhm. I oczywiście filmiki na wszystkich mediach społecznościowych, grupy, ustawki, jazda 70 na godzinę na hulajnodze, co wydaje się po prostu totalnie absurdalne, jeżeli chodzi o ryzyko i tego konsekwencje. I znowu jest teraz, i to jest właśnie teraz nowy przepis, który zapowiada podobno policja z ministerstwem, że mają być kupowane tak zwane hamownie, czyli takie urządzenia do pomiaru prędkości. I tutaj przy
0: Takie fotoradary dla tych, którzy jeżdżą na
1: hulajnogach? Nie, to jest już bardziej takie urządzenie, że trzeba wziąć hulajnogę fizycznie, to urządzenie, postawić na takiej hamowni i sprawdzić, do jakiej prędkości to można rozpędzić. I tutaj dużo ciekawsze rozwiązanie ma je na przykład Skandynawowie. W Danii po prostu jest określona waga hulajnogi. I jeżeli hulajnoga jest powyżej tam chyba 30 kg, to wtedy jest ona automatycznie konfiskowana, dlatego że wszystkie hulajnogi cięższe to są te, które mają większą baterię, większą moc tego silnika, więc po prostu tam nie ma dyskusji.
0: Czyli to jest tak naprawdę proste, niepotrzebne są żadne dodatkowe urządzenia.
1: Można by było taką kieszonkową wagę jak do walizki, po prostu dać każdemu policjantowi w kieszeń, łapie, waży, sorry. Jeżeli chcesz na przykład udowadniać, że miałeś na przykład na cięższej hulajnodze założone właśnie blokady, to proszę bardzo, wtedy weźmiemy to urządzenie na hamownię, możemy sobie prowadzić jakieś tam postępowanie odwoławcze. Ale takie teraz bawienie się, że każdą, my nie możemy złapać ludzi, którzy jeżdżą w dwie osoby, a nagle myślimy, że będziemy łapać ludzi, brać te ich hulajnogi, wieść na tą jedyną hamownię gdzieś tam i to mierzyć. To po prostu się raczej nie wydarzy.
0: Barbara Król, ekspertka do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, a rozmawiamy o hulajnogach elektrycznych.

0: za pół godziny 14. Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S6 to jest najnowsze utrudnienie na trasie między węzłami Gdańsk Południe i Kowale. Tutaj przypominamy, doszło do kolizji ciężarówki z osobówką. Jest zwężenie w kierunku Gdyni na 342 kilometrze. W drugą stronę też jest korek. On tam występuje dość często, a to wszystko jest związane z przebudową tego fragmentu S6 i po prostu ze zwężeniem. Droga krajowa nr 63, stąd dobre informacje z Warmii i Mozur. Na trasie Orzesz-Pisz w pobliżu Kociołka Szlacheckiego można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody ciężarowe, było zwężenie i jedna osoba została ranna w tym wypadku. Natomiast cały czas są poważne utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 22 po takim samym zdarzeniu, ale niestety z gorszym skutkiem, czyli zdarzenie dwóch samochodów ciężarowych i jedna osoba zginęła. Jest droga między Starogardem Gdańskim a Malborkiem nadal zablokowana na 354 kilometrze. Tutaj trzeba objeżdżać lokalnymi drogami, na przykład przez Stogi. No i wszystkie inne sytuacje, które mamy na naszych trasach, wynikają albo z dużego natężenia ruchu, czyli po prostu to będą zatory i korki. Tak jest na A4 przy wjeździe do Wrocławia na wysokości węzła Kostomłoty i także tutaj na dojeździe do węzła Kostomłoty od strony krajowej piątki. Tutaj korek zaczyna się na przy miejscowości Osiek i przez Wichrów właśnie do węzła Kostomłoty prowadzi. Później od Kostomłotów do Piotrowic korek i później przy wjeździe do Wrocławia od strony Nowej Wsi aż praktycznie do kątów wrocławskich długie spowolnienie. I jeśli chodzi o trasę na wysokości Gliwic, na A4 tutaj też mamy korek i chodzi o odcinek między węzłem Kleszczów i węzłem Łany. Tu prowadzone są również prace drogowe i na jezdni w kierunku Wrocławia korek ma w tej chwili około 5-6 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, zakazać, zaostrzyć przepisy, czy powinny zniknąć, chociaż tych użytkowników rozmaitych pojazdów coraz więcej pojawia się na naszych drogach i chodnikach. Wiele osób zamawia też posiłki, przyjeżdżają bardzo często kurierzy, którzy na przykład pochodzą z innych krajów, no i jeżdżą po naszym kraju i niektórzy uważają, że ta jazda jest niebezpieczna. O tym dzisiaj rozmawiamy i rozmawiamy tak naprawdę o bezpieczeństwie nas wszystkich. Za moment wznowimy ten temat a propos hulajnóg elektrycznych.

0: Barbara Król, ekspertka do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozmawiamy o elektrycznych hulajnogach i nasza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Halo, halo. No, odnośnie hulajnóg absolutnie nie powinniśmy luzować przepisów. Wręcz odwrotnie, powinny być bardziej zaostrzone, zwłaszcza jeśli chodzi o tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli o dzieciaki. Kiedyś była karta rowerowa, nie wiem jak to wygląda teraz, ale to powinno być taką oczywistością, że żeby poruszać się w ruchu miejskim czy podmiejskim, gdziekolwiek, ale pojazdem, który może rozwijać jakieś prędkości, powinno się mieć jakieś minimalne chociaż uprawnienia, no i wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć. Do tego obowiązkowe rejestracja tych pojazdów i ubezpieczenie, to w ogóle powinno być bezdyskusyjne. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
2: To ja zgodzę się z panią jak najbardziej. Też jestem za tym, żeby po prostu egzekwować przepisy, bo może to wcześniej źle wybrzmiało, ale ja jestem za tym, żeby przepisy mamy, ale żebyśmy je właśnie egzekwowali, czy żeby były kontrole. I też a propos tego ostatniego wątku, pani powiedziała o rejestracji i ubezpieczeniu. Tutaj jest bardzo ciekawy przykład z Holandii, w której można mieć prywatną hulajnogę elektryczną, ale tylko jeżeli ona ma wyraźnie naklejoną naklejkę ubezpieczyciela i właśnie rejestrację.
0: No, ale
2: i wtedy można rozpoznać ten pojazd, można zarejestrować jakieś zdarzenie oraz można potem dochodzić jakieś swojego odszkodowania, na przykład w razie, powiedzmy, jak hulajnoga wjeżdża w samochód, tak? Bo są takie wypadki.
0: Jasne, ale u nas nie ma takich przepisów i tak się zastanawiam, co w Polsce bardziej się liczy? Dobro firm, które sprzedają na przykład hulajnogi i ewentualnie prowadzą tego typu przejazdy, czy dobro społeczeństwa?
2: Ja myślę,
0: i ci,
2: że...
0: którzy zarządzają, nie wiem, miastami, dopuszczają tego rodzaju firmy do działalności, które są zarejestrowane, już mówiłem, w Niderlandach albo gdzie indziej, no to co tutaj się liczy na pierwszym miejscu? Zysk jakichś firm, które i tak jest transferowany za granicę, czy dobro społeczeństwa polskiego?
2: No ja, panie redaktorze, nie wiem, komu my się tutaj dzisiaj narazimy, ale ostatnio podnosiłam ten wątek w jednej z rozmów z ekspertami tutaj od bezpieczeństwa w Mazowieckim, że my tak naprawdę nie mamy, pewnie gdzieś to można dojść do tych informacji, ale to nie jest jakaś taka bardzo oficjalnie łatwo znajdywalna informacja, ile zostało wydanych licencji, w jakiej cenie i co miasto robi akurat z tymi konkretnymi funduszami, które mogłyby być przeznaczane na jakieś działania związane z bezpieczeństwem. Także to jest bardzo delikatny według mnie temat i rzeczywiście są po prostu miasta, które już wypowiedziały umowę operatorom, na przykład Paryż, Madryt, Czechy, żeby daleko nie patrzeć, Praga od stycznia tego roku, po prostu wypowiadają umowy operatorom, a właśnie Holandia o tyle poszła dalej, że jeszcze ma te restrykcje co do tych prywatnych hulajnóg, no bo to są dwa tematy. Jedne to są właśnie ci operatorzy, którzy zarabiają na tym kokosy, bo taka hulajnoga potrafi kosztować dokładnie tyle samo, co przejazd taką taksówką, tam powiedzmy czasami w jakiejś opcji light, ale nadal to nie są tanie rzeczy, więc oni zarabiają w sezonie fortuny na tym, a koszty wypadków, koszty obrażeń, czyli to, że na przykład ktoś ze złamanym nadgarstkiem, rozbitym kolanem, kilkukrotnie musi być gdzieś pod opieką służby zdrowia, no bo na przykład ma zakładany gips, zdejmowany gips, ściąganą wodę z kolana i tak dalej, no to to są koszty, które ponosimy my wszyscy.
0: No właśnie, bo to jest nie tylko tak, że no, te firmy mają czysty zysk. Tak naprawdę, bo jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek wypadku, no to tutaj w tym przypadku no, ktoś idzie do szpitala.
2: No mają takie koszty, że się
0: Narodowy
2: baterie
0: Fundusz
2: wyczerpują.
0: Zdrowia, tak, no,
2: albo czasami hulajnoga wyląduje w rzece, też to jest
0: ale
2: koszt dla nas, bo oni wcale nie

0: decyzję, żeby taka hulajnoga mogła funkcjonować, że później słyszymy na przykład o tym, że jakiś mądry być może, który został zatrudniony przez taką firmę, chce się wykazać, nastawiał tych hulajnóg, nie było ich do tej pory na danym obszarze, idzie na przykład osoba niewidoma i ona nie spodziewa się tego, że będzie przeszkoda i ulega wypadkowi.
1: Nawet była taka debata kiedyś w Sejmie, gdzie Towarzystwo Osób Niewidomych i Niedowidzących zwracało uwagę na to, że wiele osób niedowidzących chodzi po krawędziach budynku, czego na przykład może, znaczy ja wcześniej nawet nie wiedziałam w ogóle, że jest taka technika. No ci ludzie w ten sposób sobie radzą. Jeżeli są ustawione hulajnogi wzdłuż krawędzi budynku czy za narożnikami, to to jest dla nich bardzo duży problem, bo oni po prostu w ten sposób się poruszają. Więc to jest bardzo duży problem, ale ja tutaj bym chciała wrócić z tej odpowiedzialności odgórnej do takiej naszej indywidualnej, bo to jednak my gdzieś też podejmujemy decyzje i na przykład zbliża się sezon teraz...
0: Komunijny.
1: Tak. Świetny, każdy by chciał dostać na komunię hulajnogę i właśnie mamo, nie zdejmuj mi tego ograniczenia, tato, nie zakładaj mi ograniczenia. Ludzie kupują te hulajnogi oczywiście z ekonomicznych powodów przez internet, jakiejś tam produkcji powiedzmy azjatyckiej i w tym momencie jest to sprzęt, który rzeczywiście może się rozpędzać na przykład do 70-80 km na godzinę.
0: Skupmy się na faktach
1: i
0: jeszcze.
1: To jest nasza odpowiedzialność jako rodziców.
0: Tak, równie dobrze moglibyśmy mały motocykl kupić. Tak, tylko że hulajnoga może jakoś tak bardziej potrafi zagłuszyć wyrzuty sumienia. Jaka jest, spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem czy się uda, znajomość, jak jest ze znajomością przepisów wśród tych użytkowników, młodych użytkowników hulajnóg? Bo tutaj słuchaczka mówiła o tej karcie rowerowej, że kiedyś to była karta rowerowa. Czy dzisiaj w ogóle w szkole są takie zajęcia?
1: Tak, są oczywiście zajęcia na kartę rowerową, tylko one obejmują rowery, a nie hulajnogi, więc myślę, że tam oczywiście to zależy od nauczyciela i teraz jest jak najbardziej rekomendowane, żeby rzeczywiście przedstawiać wszystkie te przepisy dotyczące tych urządzeń transportu osobistego, bo to też jeszcze mogą być takie jedno kółka i tam jakieś inne wynalazki. Są też przecież elektryczne deskorolki, no już teraz dużo jest tych możliwości, więc ta wiedza, to myślę, że ona jest, tylko to właśnie znowu jest egzekwowanie tej wiedzy, dlatego, że jeżeli rodzice wiedzą, że dziecko ma hulajnogę, z której na przykład samo sobie potrafi zdjąć to ograniczenie, bo to tak podobno czasami można bardzo łatwo przestawić, więc to dziecko wychodzi z domu z ograniczeniem, zdejmuje, z kolegami szaleje. Druga rzecz to są właśnie te kaski. Chciałam bardzo do wszystkich Państwa zaapelować, żeby mieć świadomość, że to dziecko nie dość, że powinno mieć kask, powinno mieć ten kask odpowiednio zapięty, bo jak ma luźno, no to też nie zadziała, ale to, że jak dzieci jeżdżą we dwójka, często jest jedna hulajnoga, dwoje dzieci i na przykład rodzice, ja nawet widziałam na podwórku po prostu, w sensie przed gdzieś tam blokiem czy coś, tam się pojeżdżą sobie we dwa, we trzy. Jak jedno ma kask i jeszcze takie te pełne kaski, a jest drugie dziecko, które jest bez kasku, to te dzieci dla siebie są zagrożeniem. Więc naprawdę to jest nasza odpowiedzialność, żeby tym dzieciom wytłumaczyć, po co mają ten kask oraz to, że ten kask może też drugiemu dziecku zrobić krzywdę. Więc jak już mają jeździć, to jakby lepiej, żeby albo oba miały kask, albo żeby po prostu rzeczywiście wiedziały, że nie wolno jeździć we dwójkę, dlatego że sobie nawzajem mogą zrobić krzywdę.
0: Czyli te nowe przepisy z tymi hamowniami, tak? To jest takie działania pozorowane bardziej?
1: Znaczy to jest, myślę, że taki po prostu klasyczny... takie pierwsze rozwiązanie, które przychodzi
0: taki
1: do głowy.
0: Taki greenwashing w wersji hulajnogowej, tak?
1: Trochę tak, no bo to jest urządzenie, które oczywiście jakby tak technicznie rzecz biorąc może zmierzyć, do jakiej prędkości dane urządzenie się rozpędza. Tylko po co my się drapiemy lewą ręką w prawe ucho? Dlaczego my sobie komplikujemy, jeżeli można po prostu znaleźć łatwiejsze rozwiązania albo zastanowić się, żeby pójść drogą Paryża, Madrytu, Pragi, czy na przykład Oslo, tu jest akurat takie połowiczne, w Oslo zakazano po prostu jazdy w nocy od 23 do 5 rano. Co myślę, że ograniczyłoby właśnie osoby pod wpływem alkoholu, wracające z imprez, biorące swoją ukochaną, właśnie poznaną na dyskotece, na przejażdżkę i tak dalej, bo w nocy widzi się te takie ryzykowne, nie wiem, jeżdżenie na jednym kółku po środku ulicy, no ja myślę, że wszyscy to widzimy. I podobno są miasta w Polsce, które zwracają trochę więcej uwagi, bo tutaj chciałam akurat przyznać, że słyszałam, że w Gdańsku było więcej kontroli, takie nasilone rzeczywiście kontrole, ale nadal ile, zastanówmy się nawet logicznie, ile musielibyśmy mieć funkcjonariuszy ustawionych na każdym skrzyżowaniu i też jakie oni mają możliwości. Czy oni będą gonić każdego, jak jedzie grupa 10 osób na hulajnogach, to nie mogą zatrzymać jednego.
0: No tak, reszta ucieknie.
1: Więc trzeba tutaj wprowadzać efektywne rozwiązania i ważenie hulajnogi myślę, że jest dużo efektywniejsze. Czy właśnie zakaz w jakichś godzinach jest efektywny? Oznaczenie tej hulajnogi daje możliwość nagrania i potem na przykład dochodzenia, kto był rzeczywiście w tym momencie, czyja to

0: hulajnoga i odpowiedzialności właśnie właściciela.
1: No dobrze, ale to tak naprawdę za to, że ktoś prowadzi biznes i ktoś na to też zezwolił, to jest jakaś grupa ludzi, płacimy wszyscy my, bo nawet za ubezpieczenia, za jakiejkolwiek szkody, to są firmy. Zresztą czasami, kiedy nie wiem, jedziemy z taksówkarzem i rozmawiamy, co się dzieje w mieście, w weekendy na przykład, to oni bardzo często opowiadają, że hulajnogi to jest absolutne przekleństwo dla nich, bo oni nie wiedzą, czego się mogą spodziewać po takim człowieku, który jedzie po śródmieściu, chociażby w Warszawie, ale pewnie w innych miastach jest podobnie, w sobotę o godzinie 1 w nocy, albo 2, albo 3 i naprawdę może dojść do tragedii.
0: Do tych tragedii dochodzi, tylko właśnie tutaj jest taka ciekawostka, że bo to już były przedstawiane nawet przy tej debacie na temat obowiązkowych kasków dla dzieci. Tutaj dostaliśmy bardzo dużo statystyk od właśnie oddziałów ratunkowych, od lekarzy ortopedów, którzy pokazywali okropne obrażenia, tylko właśnie to są obrażenia i na szczęście cieszmy się, że to nie są zdarzenia tragiczne na zasadzie śmierci. Rzeczywiście takich wypadków, gdzie
1: no, ale było śmiertelne kilka. Też są. Dziewczyny
0: tak,
1: całkiem
0: są,
1: niedawno
0: tak,
1: jechały kilka miesięcy
0: jechały,
1: temu
0: tak, pamiętam
1: na zakręcie i zginęły.
0: No, ale to było w ogóle poza terenem zabudowanym, to było trochę też jakby tam inna sytuacja, ale chodzi o to, że jeżeli na przykład mamy tam już setki, a pewnie pod koniec lata to będą już tysiące osób, które nawet jak mają małe obrażenia, ale obrażenia nadal, no złamanie dwóch rąk, czy wybicie sobie zębów, czy ja widziałam chłopca, który miał okropne obrażenia twarzy, takie szpecące na całe życie, chyba stracił nawet jedno oko, bo po prostu wjechał na tej hulajnodze w coś. To on nie jest w statystykach jako ofiara śmiertelna, on jest tylko w cudzysłowie rannym. I teraz my musimy sobie zadać pytanie, że nie dość, że to są koszty, no bo to są po prostu koszty w budżecie państwa, ileś osób więcej, które było na izbie przyjęć, ale też dla nas taki koszt, że na przykład, jeżeli ja tam pojadę na tą na tą samą izbę przyjęć z jakimś innym nieszczęśliwym wypadkiem, czy ktoś się tam pojawia z jakimś zdarzeniem losowym, a tutaj nagle jest 100 osób, które właśnie dzisiaj w nocy wracało z imprezy, brało udział w ustawce na hulajnogach i tak dalej, no to oni zajmują nam miejsca też w tej służbie zdrowia, więc to jest taki podwójny koszt takiego naszej rezygnacji
1: Czyli
0: z naszego
1: ktoś
0: miejsca.
1: Ktoś się dobrze bawi kosztem polskiego podatnika.
0: Tak, niestety.
1: Barbara Król, ekspertka do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, gościła w studiu Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja życzę Państwu bezpiecznych podróży.

0: Ewa Mierzejewska w naszym studiu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ogólnie nie za wiele, co jest oczywiście dobrą informacją, zwłaszcza, że już coraz bliżej popołudniowego szczytu komunikacyjnego, ale gdybyście mieli potrzebę teraz przejechać przez różne miasta za 10.14, za 10.02, no to można to zrobić właściwie prawie bez utrudnień. Chociaż widzę, że już gęstnieje ruch w aglomeracji śląskiej. Tak jest na A4. Po pierwsze jest spowolnienie przed węzłem Brzęczkowice na jezdni w kierunku Krakowa i mamy też korek na wysokości katowickiego Giszowca i tutaj też na jezdni w kierunku Krakowa z powodu robót drogowych na wysokości lotniska Katowice-Muchowiec jest dość długi już korek, już go mierzę, żebyście mieli precyzyjną informację, ile on wynosi i czy warto tego objeżdżać, 3,5 km. Więc decyzja należy do Was. Można oczywiście pojechać 86. Tutaj zjeżdżamy z A4 na 86 na stary fragment, czyli jadąc na południe w kierunku Siągarni i później ulicami Katowic możemy ten fragment A4 objechać. No i wracamy S1 i pójdziemy na A4. Mamy też już spowolnienia na 81 na jezdni w kierunku Mikołowa na wysokości Ligoty. Także duży ruch już między Katowicami a Mysłowicami. Większe na jezdni w kierunku Mysłowic, czyli to jest fragment 79. Korek jest na wysokości Szopienic, to jeszcze fragment Katowic oczywiście. I tutaj też roboty drogowe i później już od Mysłowic w kierunku S1 jest spory korek i mamy też korek na samej S1 na wysokości Mysłowic na jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej. Jeśli chodzi o utrudnienia na trasach, to S6 mamy między węzłami Gdańsk Południe i Kowale. Tutaj, przypominam, jest zwężenie w kierunku Gdyni po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym na 342 kilometrze. I te dobre informacje na koniec 63. Trasa Orzysz-Pisz w pobliżu miejscowości Kociołek Szlachecki jest już otwarta. Tam wcześniej doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Wskutek tego wypadku jedna osoba została poszkodowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć. Syn kupił sobie taką hulajnogę i to, żebym mu nie dał kasku, to by już go nie było. Jechał 47 km na godzinę prostą drogą. Coś było na drodze i wypadek. A kask nie nadaje się do niczego. Pęknięty. Powinni zakazać sprzedaży takich pojazdów. Pozdrawiam serdecznie. Marek. Czekam na wasze komentarze.

0: sprawie jazdy na hulajnogach elektrycznych.
1: Uważam, że wszystkie hulajnogi powinny być zarejestrowane, poruszanie się tymi hulajnogami powinno być unormowane i Straż Miejska czy Policja powinna egzekwować poruszanie się tymi hulajnogami zarówno po chodnikach, jak i po drogach, bo to niestety często ma, że tak powiem, jest takie zjawisko, występuje takie zjawisko. Dziękuję. Tak jak mówicie, ja policji nigdzie nie widzę, żeby nawet kontrolowała hulajnogi. Jadę teraz przez Kraków, przejechałem 16-17 kilometrów, przejechałem przez Kraków z obrzeży Krakowa do centrum i na drogach dwupasmowych Christo Botewa i tak dalej spotkałem cztery patrole, które sprawdzają sprawdzają radarem prędkość kierowców. W centrum miasta hulajnogi,

0: rowery, hulaj dusza, piekła nie ma. Ani jednego strażnika, ani jednego policjanta. Mam akurat nagranie, które pokazuje, jak gość na hulajnodze wjechał mi centralnie przed maskę samochodu. Nic tam się nie dzieje. Więc panowie policjanci i panie policjantki, zapraszam do centrum Krakowa i na chodniki. A nie tylko łapać kierowców tam, gdzie są dziwne ograniczenia, strefy ograniczenia prędkości do 30 przez centrum miasta Krakowa. Dziękuję.
1: Cześć moje ukochane radio. Tutaj Uciu Guciu z Norwegii przysłuchuje się rozmowie o hulajnogach. Myślę, że zapomnieliśmy my rodzice o jednej najważniejszej rzeczy. To my wychowujemy dzieci, a nie dzieci nas. To, że mi dziecko powie, że tato, proszę cię, ściągnij mi ten ograniczenie, czy tam coś tam nie kombinuj, ja nie chcę tego kasku, czy coś tam. Nie chcesz kasku, nie chcesz mieć ograniczenia, nie będziesz jeździł, proste. Za moich czasów bez karty rowerowej jeździło się, owszem, ale człowiek się bał i jeździł na te place manewrowe, jeździł po tych ósemkach i tym podobnych, uczył się. Wszystko było elegancko. Pozdrawiam, Uciu Guciu z Norwegii.
2: Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy zabierają głos w tej sprawie. Oczywiście można komentować w naszej aplikacji. Tymczasem mamy już minutę po 14.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pogoda zmienną jest, sporo chmur, okresami deszcz, a miejscami także burze. Najspokojniej na południowym wschodzie, gdzie burz dziś właściwie się nie prognozuje tam również na południowym wschodzie najcieplej do 20 stopni. W centrum około 16, na północy i północnym zachodzie 12-14. Chłodniej nad samym morzem, tam miejscami tylko około 10 stopni. W czasie burz możliwy silniejszy wiatr i lokalnie grad. Kierowcy powinni uważać szczególnie w północnej części kraju, bo tam opady mogą być chwilami intensywniejsze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I rzeczywiście najcieplej na południowym wschodzie, aktualnie najcieplej w Nowym Sączu, prawie 19 stopni, a w Świnoujściu najchłodniej, tutaj 9. My jedziemy dalej, jesteśmy na wysokich obrotach.

0: 10 minut po godzinie 14. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W ciągu ostatnich 20 minut sypnęło utrudnieniami na naszych trasach. Zacznijmy od E4, odcinek między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Magnuszowic. Samochód ciężarowy przewrócił się na jezdni i całkowicie zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Katowic na 217 km. Oczywiście tutaj naturalnymi drogami objazdu jest droga krajowa numer 94 albo 5 i 35. Tutaj mamy informację, że utrudnienia potrwają do mniej więcej 15.45. S6 między węzłami Gdańsk-Szadłów i Gdańsk Południe. Tu w pobliżu węzła Kowale po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym mamy informację o blokadzie jednego pasa w kierunku Łodzi. No i teraz to jest właśnie bardzo dobre pytanie do służb, czy to jest korekta utrudnienia, czy nowe utrudnienie, bo z drugiej strony przyszła informacja o zakończeniu utrudnień na S6 właśnie między węzłami Gdańsk Południe i Kowale na jezdni w kierunku Gdyni. Tutaj z kolei doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. Jednak inny kilometraż, więc traktuję to jako dwa osobne zdarzenia i to TS6 między węzłami Gdańsk Południe i Kowale na jezdni w kierunku Gdyni odwołujemy, a przypominam, że na jezdni w kierunku Łodzi także prowadzony jest remont i tam jest zwężenie, więc ten korek będzie się niestety wydłużał. W tej chwili ma mniej więcej 4 km. S1 tutaj też nowa sprawa i tutaj to wyjaśnia ten bardzo długi korek na S1, o którym mówiłam w poprzednim serwisie, między węzłami Brzęczkowice i Jęzor w pobliżu Mysłowic. Tu po kolizji ciężarówki z osobówką nie mamy informacji o poszkodowanych, ale mamy informacje o zwężeniu w kierunku Łodzi na 546 kilometrze, no i niestety tutaj korek ma około 5 kilometrów. Jeśli chcecie go ominąć, no to polecam po prostu na razie ulicami Mysłowic, ale też widać już, że objeżdżacie chociażby trasą numer 79, bo też ona się korkuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Hulajnoga elektryczna powinna mieć rejestrację i obowiązkowe OC. Pozdrawiam Jaro z Nissana. W sprawie hulajnóg wasze komentarze.
3: W sprawie hulajnóg elektrycznych uważam, że rzeczywiście jest to plaga i nadużywają prędkości hulajnogiści. Natomiast no tutaj przede wszystkim trzeba zaapelować do rodziców, żeby oni wiedzieli, co kupują swoim dzieciom. Bo jeżeli jakiś pan właśnie przed chwilą mówił, że on kupił dziecku hulajnogę elektryczną, dziecko miało na niej wypadek, a potem mówi, że powinno się zakazać sprzedaży tego, no to proszę zacząć od tego, żeby najpierw weryfikować to, co się kupuje. To, co się kupuje, kontrolować. Bo my musimy mieć świadomość, my musimy mieć jakby taką wiedzę na temat zagrożeń i pouczać również młodzież na ten temat. Bo wszystko może być narzędziem niebezpieczeństwa. Może być nim nóż, może być nim samochód. Samochód tak samo.
0: No właśnie. 12 minut po godzinie 14 rozmawiamy o hulajnogach elektrycznych, ale także o pewnego rodzaju przyzwoleniu na pozostawianie ich gdziekolwiek. To jest tak naprawdę przestrzeń, która należy do nas wszystkich. Przyjeżdżają firmy albo zaczynają działalność, ktoś im na to pozwala na terenie różnych miast, a później dochodzi do różnego rodzaju tragedii, wypadków, zdarzeń, czasami pod wpływem różnych substancji. A ostatecznie za to wszystko i tak płaci polski podatnik. A te firmy tak naprawdę nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, że prowadzą działalność w naszym kraju, bo na koniec tłumaczą się tak, że one udostępniają tylko aplikacje. Czy to jest fair, czy zupełnie nie? Czekam na wasze komentarze w naszej aplikacji. My jedziemy dalej.

0: Są przykłady, kiedy system publiczny dobrze funkcjonuje, na przykład rowery miejskie, które mają swoje stacje, można podjechać, zostawić rower, jest porządek i jakoś całkiem dobrze to funkcjonuje. Dla osób, które jadą do innego miasta i nie biorą ze sobą roweru, te osoby mogą skorzystać z takiego systemu. Jest to bardzo przyjemne. Jeśli chodzi o hulajnogi, tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Słuchamy waszych komentarzy.
1: Halo, halo, jeszcze raz Ewa z Oktawki, bo tak sobie słucham tego, co państwo mówicie i nasunął mi się przykład. Mieszkam w Trójmieście, w Gdyni, niedaleko miejsca, w którym odbywa się Open Air. Jakiś czas temu, nie wiem, około 2 lat temu, z dzielnic tych północnych zostały zabrane hulajnogi, zostały tylko rowery miejskie, które są, można sobie pobrać, pojechać i tak dalej. Natomiast gdy rozpoczyna się open air, hulajnogi wracają i ludzie, którzy wychodzą z tego festiwalu, no nie chcę oceniać w jakim stanie, ale myślę, że nie wszyscy są do końca trzeźwi, mają do dyspozycji sprzęt, na który mogą wsiąść i pojechać. Czy to jest dobre działanie? No nie sądzę.
2: Dzień dobry, w sprawie hulajnóg elektrycznych jestem całkowicie za tym, żeby je usunąć z życia publicznego, bo tylko same nieszczęścia z tym są. Ludzie powinni chodzić po chodnikach, a nie jeździć hulajnogami, bo to i dla zdrowia, i dla bezpieczeństwa. Jeżeli już mają być i nie da się tego zrobić, bo lobby jest za duże, to tak jak państwo mówicie, tam słuchacze, powinny być zarejestrowane, powinny być ubezpieczone i wtedy by było i większy porządek i bardziej by się zastanawiali użytkownicy nad tym, co robią, jadąc hulajnogą. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za te wasze opinie i głosy w tej sprawie. Dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie i są tacy, którzy porównują na przykład jazdę hulajnogą do całego transportu samochodowego i do strat, jaki ten transport samochodowy generuje. Mówiąc jednocześnie, że hulajnogi są bezpieczniejsze, bo na hulajnogach jest mniej wypadków. Czy to aby na pewno jest trafne porównanie? Ja nie jestem do końca przekonany.

0: Autostrada A4, informacja od naszego słuchacza. Okolice 291 kilometra, kierunek Wrocław między węzłami Kleszczów, Łany na wysokości Pławniowice. Zdarzenie drogowe, służby na miejscu, występują utrudnienia w obu kierunkach. Kapelan pisze.
1: Zgadza się to z moimi informacjami również. I jeszcze druga jest A4.
0: Tak.
1: I też kapelan pisze.
0: Kierunek Wrocław zablokowany na całkowicie, kierunek Katowice, przejezdny jeden pas, odcinek zalecany objazd drogami lokalnymi.
1: Między węzłami Brzeg-Opole-Zachód. Więc dwa zdarzenia na A4, jedno już jeszcze w granicach województwa śląskiego. Zresztą tam był korek na tym odcinku między węzłami Kleszczów i Kołany od rana, bo były roboty drogowe i no niestety także na Opolszczyźnie. Więc bardzo trudna sytuacja. No i niestety myślę, że dość długo będą trwać.

0: trwało usuwanie skutków tych zdarzeń obu, bo w obu brały udział ciężarówki.
1: To A4, a co dzieje się w innych miejscach? Sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: IS-1, zaczynamy tak dla przeciwwagi od dobrych informacji, bo tutaj mamy informację, że odblokowano przejazd między, na wysokości Mysłowic na S1 między węzłami Brzęczkowice i Jęzor. Tu doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym i było zwężenie w kierunku Łodzi na 548 km. Ale niestety korek, właśnie sprawdzam, wcale się nie rozładował. Co więcej, mam wrażenie, że jest nieco dłuższy, no ale oczywiście to jeszcze nie jest ten taki okres bardzo gęstego szczytu komunikacyjnego popołudniowego. W związku z tym mam nadzieję, że on się jeszcze zdąży rozładować. Na razie ma ponad 5 km i jest rzeczywiście na wysokości Mysłowic i na zjeździe z S1 na A4, więc tutaj trudna sytuacja. S5 to też nowe utrudnienie między węzłami Biskupin, Żnin, Zachód w pobliżu Bożejowic. Samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 112 km. S6, tutaj przypominam też o tym jednym utrudnieniu między węzłami Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Południe w pobliżu węzła Kowale, zwężenie w kierunku Łodzi po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym na 340 km. I informacje od służb, że w przeciwległą jezdnię na tym samym odcinku praktycznie odblokowano, tam wcześniej mieliśmy także kolizję. I już patrzę, czy rzeczywiście na mapie widać, że ten korek się rozładował chociażby na jezdni w kierunku Gdyni. Na razie nie. Jest krótszy, ale jednak jest i on teraz jest od węzła Kowale aż do węzła Gdańsk-Południe, a później jest też na wysokości węzła Juszkowo, na dojeździe do Straszyna. Między Straszynem a Juszkowem to jest S6 i to jest jezdnia w kierunku Gdyni. W przeciwną stronę z powodu tego zdarzenia drogowego jest długie spowolnienie, które kończy się już za Otominem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Myślę, że zdecydowanie nie są problemem firmy udostępniające hulajnogi, bo z pewnością muszą stosować się do przepisów Unii i przepisy, z tego co kojarzę, maksymalną prędkość określają jako 25 km na godzinę dla hulajnóg i rowerów elektrycznych. Zatem na tych do wypożyczenia jest blokada do tej prędkości maksymalnej. Swoją drogą czepianie się producenta, że udostępnia hulajnogi, a nie użytkownika ich, to tak jakbyśmy mieli czepiać się BMW czy Audi, że te samochody powodują najwięcej wypadków, więc zakazać jazdy tymi markami. Modyfikowane są prywatne hulajnogi. Brak świadomości młodzieży i rodziców tu jest główny problem. To nasz słuchacz i jego opinia w sprawie hulajnóg elektrycznych, które jeżdżą po naszych drogach i chodnikach. Czekamy na więcej komentarzy w naszej aplikacji.

0: A teraz zagadka. Dzisiaj cytat z jednego z moich ulubionych seriali 40-latek. Zresztą serial bardzo dobry, na wysokim poziomie. Myślę, że znany przez wielu. Usłyszymy scenę z tego serialu. Waszym zadaniem jest uzupełnienie wypowiedzi kobiety pracującej. No to słuchamy.
1: O, proszę.

0: pani, widzę, że pani nie zna podstawowych zasad współżycia rodzinnego. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Wszyscy dookoła szaleją, biegają z kąta w kąt, popłakują po kątach, a no nic, wypieka. Po chwili zapach roznosi się po całym domostwie.
1: No właśnie, i pytanie brzmi, co dalej dzieje się z człowiekiem? Wiadomości można wysyłać pisząc albo nagrywając się w naszej aplikacji. Co dzieje się dalej z człowiekiem? Posłuchajmy jeszcze raz tego fragmentu.
0: O, proszę pani, widzę, że pani nie zna podstawowych zasad współżycia rodzinnego. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Wszyscy dookoła szaleją, biegają z kąta w kąt, popłakują po kątach, a no nic, wypieka. Po chwili zapach roznosi się po całym domostwie.
1: No właśnie, kiedy ten placek ze śliwkami już powstanie i zapach zacznie się roznosić po całym domostwie, to co dalej dzieje się z człowiekiem? Czekam na wiadomości. Jeśli chodzi o naszą aplikację, drogę znacie oczywiście, a jeśli chodzi o czas, to mamy 19:18 do godziny 15:00.

0: Uzupełniamy zdanie. Kultowy serial 40-latek. No właśnie, słuchamy tej scenki jeszcze raz.
1: O, proszę pani, widzę, że pani nie zna podstawowych zasad współżycia rodzinnego. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Wszyscy dookoła szaleją, biegają z kąta w kąt, popłakują po kątach, a no nic, wypieka. Po chwili zapach roznosi się po całym domostwie.
0: No i pytanie było takie, co dalej dzieje się z człowiekiem? Pani się uśmiechnęła.
2: Tak, bo to w sumie jest mój sposób też na
0: tak?
2: stres.
0: Też tak robisz? Pieczenie,
2: tak.
0: Czyli znasz zasady życia
2: Oczywiście.
0: Społecznego? Bardzo dobrze. Nasz słuchacz, jak to co? Sytuacja się uspokaja i przystępujemy do konsumpcji. Mniam, mniam, napisał Gacuś, ale to nie dokładnie o to chodzi, bo aktorka odpowiada coś, a w zasadzie rozwija swoją wypowiedź w trochę w inny sposób. W jaki? Ciekaw jestem, czy pamiętacie. Czekam na wiadomości od was, a tymczasem mamy już 10 minut do 15, więc czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Po wielu godzinach udało się odblokować przejazd drogą krajową numer 22 między Starogardem Gdańskim a Malborkiem w Cisach. Tutaj przypomnijmy, doszło niestety do śmiertelnego w skutkach zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba zginęła. Droga była zablokowana na 354 kilometrze przez dobrych 6 godzin. I teraz w końcu ta dobra informacja, że odblokowano przejazd. Za to pojawiły się utrudnienia na A4 w dwóch miejscach pomiędzy węzłami Kleszczów i Łany w pobliżu Pławniowic. Zderzyły się trzy samochody ciężarowe i mamy

0: zablokowaną całkowicie jezdnię w kierunku Wrocławia na 291 kilometrze. Tutaj nie mamy informacji o poszkodowanych i mam nadzieję, że ta informacja o właśnie braku osób rannych potwierdzi się. No ale na razie sytuacja jest trudna. Tam zresztą od rana był korek ze względu na to, że tutaj prowadzone są prace drogowe. No niestety on się wydłuża i tutaj jeśli mogę wam polecić objazd, no to będzie to droga krajowa numer 88 albo w ogóle wcześniej z A4 zjeżdżamy na wysokości węzła Bojków, czyli na wysokości Gliwic i w ten sposób omijamy no chociażby 88 ten fragment, albo jedziemy A1 fragment, potem 94. I ta 94 to jest też dobry sposób, żeby objechać kolejne utrudnienie i jeszcze poważniejsze, tym razem na odcinku między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Tutaj na 217 kilometrze samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni i mamy drogę zablokowaną całkowicie na jezdni w kierunku Wrocławia i częściowo w kierunku Katowic. I tu niestety sytuacja utrzyma się taka co najmniej do godziny 16. I jeszcze mamy informacje z S5, odcinek między węzłami Biskupin Żnin Zachód w pobliżu Bożejewic. Samochód osobowy wjechał w barierę i jest zwężenie w kierunku Gdańska na 112 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Na zegarze powoli dochodzi godzina 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aura zdecydowanie wiosenna, ale także bardzo zmienna. Sporo chmur w ciągu dnia z przelotnymi opadami deszczu. W wielu regionach pojawią się także burze, lokalnie z gradem i silniejszym wiatrem. Tutaj mamy Kujawy, Warmię, Mazury, Pomorze Środkowe, Pomorze Zachodnie także miejscami. Jeśli chodzi o temperaturę, maksymalnie od 12 na północy do 20 na południowym wschodzie. W centrum około 16, wieczorem na północy i południowym wschodzie możliwe większe rozpogodzenia. Noc nadal miejscami deszczowa, szczególnie od Kujaw po Opolszczyznę. W górach możliwe nawet deszcz ze śniegiem, a temperatura nad ranem spadnie lokalnie do 3 stopni na Pomorzu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niech to będzie łagodny czwartek. Przypominamy sobie ten cytat z serialu

0: 40-latek. Waszym zadaniem było uzupełnienie wypowiedzi. Najpierw posłuchajmy tej zagadkowej części.
1: O, proszę pani, widzę, że pani nie zna podstawowych zasad współżycia rodzinnego. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Wszyscy dookoła szaleją, biegają z kąta w kąt, popłakują po kątach, ona nic, wypieka. Po chwili zapach roznosi się po całym domostwie.
0: I co dzieje się dalej z człowiekiem? Taką mamy odpowiedź.
2: Witam, Peter z tej strony. Centralny układ nerwowy nastawia się na trawienie oczywiście. Pozdrawiam.
0: No tak, logiczne, pora obiadowa w końcu. A posłuchajmy, jak to wyglądało w serialu.
1: Po chwili zapach roznosi się po całym domostwie i centralny układ nerwowy nastawia się na trawienie, a nie na przeżywanie jakichś abstrakcyjnych problemów.
0: No właśnie, nie chcemy tego, czyli przeżywania abstrakcyjnych problemów. Brawa dla Petera. Gratulacje za znajomość tego fragmentu. Moi drodzy, my jedziemy dalej. Wiem, że na A4 są utrudnienia poważne i tam wypadki. Ewa o wszystkim na bieżąco opowiada. Za 8 minut mniej więcej informacje drogowe, ale także wieści od was, także z A4.

0: Witam serdecznie, autostrada A4 między Opolem, Brzegiem, w stronę Wrocławia stoi. Mamy korytarz życia ładnie utworzony. Niestety nie wszyscy kierowcy wiedzą, po co ten korytarz tworzymy. Są tacy, którzy cofają, ręce opadają.
1: No nie, Wojtek. Stradzie, no jak? Ale tam jest też dobra informacja, że już częściowo jest odblokowany przejazd.
0: No to słuchamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mamy dwa utrudnienia na A4. To między węzłami Kleszczów i Łany w pobliżu Pławniowic. Tam zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Nie ma poszkodowanych. Całkowicie zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia. A teraz właśnie dostaliśmy informację, że od 291 kilometra już można przejechać jednym pasem. Niestety korek, który się utworzył w tym miejscu, ma już ponad 10 kilometrów, więc warto zjechać być może z A4 w Gliwicach na 78 i potem drogą do Rokitnicy wyjechać na 94 i ominąć ten fragment. 94 to też proponowany przez nas objazd drugiego utrudnienia na A4 między węzłami Brzekopole Zachód w pobliżu Magnuszowic. Tutaj przypomnijmy, samochód ciężarowy przewrócił się na jezdnię. Całkowicie zablokowana była jezdnia w kierunku Katowic. Teraz mamy tam zwężenie, ale cały czas jezdnia w kierunku Wrocławia jest zamknięta. No i tutaj mieliśmy dwa utrudnienia na S6 między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Południe na jezdni w obu kierunkach. Dobre informacje są takie, że skutki tego zdarzenia zostały usunięte w obu przypadkach, ale niestety korek na jezdni w kierunku Gdyni utrzymuje się między węzłami Kowale, a właściwie węzłem Rusocin. Tylko do węzła Gdańsk-Południe jest taki bardzo gęsty korek, a później to jest raczej spowolnienie, no ale niestety odcinek tego spowolnienia jest bardzo długi, no bo od węzła Gdańsk-Kowale do węzła Rusocin mamy praktycznie ponad 8 km, 8,5 nawet. W drugą stronę też było zdarzenie drogowe, teraz tutaj między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Południe już jest sytuacja lepsza, ale jest spowolnienie między Straszynem a Rusocinem, to jest już fragment S6, tutaj to spowolnienie jest nieco krótsze, kończy się przed Rusocinem, ma mniej więcej 2,5 km. I jeszcze dobre informacje z S5, między węzłami Biskupin Żnin Zachód w pobliżu Bożejewic już odblokowano przejazd w kierunku Gdańska, tam było zwężenie po tym, jak samochód osobowy wjechał w bariery.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w tej godzinie gości porozmawiamy o tym, na jakich drogach dochodzi do największej liczby wypadków i dlaczego. Zanim jednak gość, najpierw wasze zdanie i wasze doświadczenia. Na jakich drogach czujecie się najmniej bezpiecznie i dlaczego? Czy to zwykłe drogi krajowe, dziurawe, skrzyżowania, czy może autostrady, ekspresówki, gdzie jeździ się szybko i jeden błąd może skończyć się tragicznie. Czekamy na wasze komentarze.

0: Choć polskie drogi są coraz nowocześniejsze, liczba wypadków wciąż pozostaje poważnym problemem. Gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń? Przy naszym telefonie Maria Dąbrowska-Lorantz z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Instytutu Transportu Samochodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na jakich drogach w Polsce dochodzi dziś do największej liczby wypadków?
1: No to oczywiście zależy od tego, jak te drogi podzielimy, ale można tutaj wskazać pewne prawidłowości, tym bardziej jeżeli szukamy tych przyczyn, bo wiadomo, że tutaj mamy drogi takie główne drogi, jak drogi krajowe, drogi wojewódzkie, które prowadzą główny ruch, gdzie jest bardzo duże natężenie, to jest 12% na sieci dróg, a pozostałe drogi to są gminy samorządowe, to są te miasta, to są wsie. I one stanowią 88% dróg, ale na tych drogach właśnie takich najważniejszych mamy 40% wypadków i ponad 50% osób zabitych na drogach. Także mimo, że to jest stosunkowo mała część sieci, to tam dochodzi do największej liczby ofiar drogowych. Ale jeśli spojrzymy z punktu widzenia terenu zabudowanego i niezabudowanego, tutaj mamy właśnie te miasta, to jeśli chodzi o liczbę wypadków, to 70% jest w terenie zabudowanym, a tylko 30% poza terenem zabudowanym. Ale jeżeli już patrzymy na liczbę zabitych, to w tym terenie zabudowanym, w miastach ogólnie rzecz biorąc, w miejscowościach mamy tylko 38% zabitych, a te ponad 60% to jest teren niezabudowany, czyli można to w skrócie powiedzieć, w co szóstym wypadku na drogach pozamiejskich ginie człowiek, a w co dwudziestym w miastach, czyli może wypadków jest więcej, ale zagrożenie z punktu widzenia ciężkości tych wypadków jest dużo większe. No drogi jeszcze możemy też dzielić z punktu widzenia autostrady, drogi dwujezdniowej, prawda, dwukierunkowe,
0: jednojezdniowe, ale chciałem dopytać,
1: dwukierunkowe, tutaj też są duże różnice.
0: W Unii Europejskiej jest taka polityka, że do 2050 roku ma nie być żadnych wypadków śmiertelnych.
1: Tak, wizja zero.
0: Wizja zero. I jeśli chodzi o realizację tej wizji zero, na jakim jesteśmy etapie?
1: My jako Polska jesteśmy na bardzo dobrym etapie. Można nawet powiedzieć, że jesteśmy chyba jednym z niewielu krajów, który ma szansę na zrealizowanie do 2030 roku planu, że tak powiem, czy programu bezpieczeństwa i zredukowania liczby w tej dekadzie obecnej o 50%. A to są kolejne kroki na drodze do likwidacji osiągnięcia tej wizji 0% zabitych na drogach. Jest u nas coraz lepiej, jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ale trzeba przyznać, że w ostatnim czasie są bardzo duże postępy. No 10 lat temu ponad 3000 osób zabitych, w tej chwili to jest, prawda, już blisko 1500.
0: Pani zdaniem, co do tych postępów się przyczynia?
1: No problem jest tutaj bardzo szeroki. No wiadomo, że żeby osiągnąć pewną poprawę w bezpieczeństwie, to trzeba działać w różnych obszarach. To z jednej strony jest legislacja, czyli przepisy, i bardzo wiele w tej chwili się dzieje. Ciągle słyszymy, że to teraz wchodzą nowe, kolejne przepisy. Dotyczą one zasad ruchu, dotyczą one kar, dotyczą one punktów karnych, dotyczą szkolenia kierowców, także w różnych obszarach te zmiany zachodzą. Następna sprawa to jest nadzór, bo nie wystarczy zapisać obowiązek prawny, trzeba jeszcze nadzorować realizację tych przepisów czy stosowanie w praktyce. No i trzeci obszar, też bardzo ważny, to jest edukacja, prawda, bo trzeba jeszcze dotrzeć do człowieka, żeby on nie tylko wiedział, jak powinien się zachować, ale chciał się zachować w sposób bezpieczny na drodze. No i obok wszystkiego jest inżynieria, bo jeżeli dzisiaj mówimy o drogach, no to drogi

0: to jest budowa tych dróg, to jest organizacja ruchu na tych drogach dostosowana do charakteru ruchu, uczestników ruchu, którzy z tej drogi korzystają.
1: Ale mimo wszystko, żeby zrealizować tę wizję zero ofiar śmiertelnych na drogach, czy to Polski, czy w ogóle Unii Europejskiej, to są pewne elementy, nad którymi powinniśmy jeszcze popracować. Pytanie, jakie to są obszary i gdzie jeszcze warto zadziałać? O tym sobie porozmawiamy za kilka minut.

0: pół godziny do 16 i sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Popołudniowy szczyt komunikacyjny już zaczyna pokazywać swoje oblicze w coraz pełniejszej krasie. I tak jest na S8 w Warszawie, na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Korek jest od węzła Marymącka, już za węzeł Bemowo. Kończy się na wysokości miejscowości Bliznę Łaszyńskiego, czyli właściwie już bliżej węzła Lazurowa. Jeśli chodzi o Prymasa Tysiąclecia, cała zakorkowana na odcinku do S8-ki i właściwie ten korek kończy się dopiero w połowie Alei Jerozolimskiej, więc naprawdę długi korek na dojeździe do S8. W przeciwną stronę jest nieco lepiej. Mamy korek, który zaczyna się na wysokości Woli, na jezdni w kierunku Alei Jerozolimskich i aleje tak do połowy, czyli mniej więcej kończy się ten korek na wysokości Ryżowej. Jeśli węzła Salomea, możemy tak powiedzieć, bardziej drogowo. Jeśli chodzi o S2, mamy spowolnienie dość długie już także na wysokości węzła Lotnisko, to na jezdni w kierunku Terespola i kończy się na wysokości Raszyna, a w przeciwną stronę spowolnienie jest na wysokości węzła Warszawa Południe. Duży ruch na Puławskiej w obie strony. Najgorzej sytuacja wygląda już na wysokości Ursynowa, a konkretnie na wysokości dzielnicy Pyry i tutaj spowolnienia są w obie strony. Jeśli chodzi o siódemkę, to korkuje się ona jeszcze cały czas bardziej przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek i także mamy spowolnienie między Łomiankami

0: W Wiadzie Kanowym Leśnym wygląda na to, że doszło tam do stłuczki, jeśli chodzi o wyjazd z Warszawy w kierunku zachodnim, czyli właśnie siódemką, korkuje się na wysokości Młocin, siódemka, i mamy już też dość duży ruch na 61. Na Moście Północnym jeszcze w miarę spokojnie, ale już na wysokości Nowodworów spowolnienia w obie strony, no i później już także między Jabłonną a Legionowem i na jezdni w kierunku Zegrza już także jest korek, tam przypominam, że przed samym Zegrzem jest remontowany fragment.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Informacje od Was mile widziane w naszej aplikacji oczywiście, albo można do nas zadzwonić. Czekamy, wtedy przekażemy te informacje innym kierowcom.

0: Choć polskie drogi są coraz nowocześniejsze, liczba wypadków wciąż pozostaje poważnym problemem. Maria Dąbrowska-Lorantz, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego. Witam ponownie. W jakich obszarach jeszcze mamy sporo do zrobienia, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa?
1: No, tak jak wcześniej mówiłam, te najcięższe wypadki, takie, gdzie najwięcej ludzi ginie, to są na tych drogach, gdzie można jeździć szybko. Także te działania powinny być prowadzone w kierunku jednak prędkości, w kierunku ograniczenia prędkości. Co zrobić, żeby przekonać do tego kierowców, żeby zechcieli jeździć trochę wolniej, bo jak pokazują badania, nawet bardzo stare badania eksperckie, to obniżenie prędkości o 1 km na godzinę, mówię tutaj o potoku ruchu, to już może na przykład w skali Europy przełożyć się na 1000 mniej ofiar śmiertelnych, więc ta prędkość ma ogromne znaczenie, bo to nawet kwestia tego rodzaju dróg, o jakich mówiliśmy, te drogi jak autostrady, drogi ekspresowe, czyli drogi najwyższych prędkości u nas w kraju, to jest zaledwie 1% sieci drogowej, a jest 4% wypadków i ponad 7% ofiar śmiertelnych, więc to są drogi, gdzie to zagrożenie jest ogromne i warto tutaj mówić o tym, że warto zwolnić, warto też się zastanowić nad tym, jakie są przyczyny, na przykład na tych autostradach. Prawie 40% wypadków jest związanych z niezachowaniem właściwego odstępu i to też jest ogromny problem, z którym powinno się do kierowców docierać, bo wydaje się, że niewielu kierowców potrafi właściwie ocenić tą odległość i zastosować tą
0: Ale chodzi pani o jazdę na zderzaku?
1: Chodzi mi o jazdę na zderzaku, ale ta prędkość, ta odległość powinna być tutaj zachowana odpowiednia. Mamy już przepis właśnie na autostradach, że należy zachować bezpieczną, ale chyba nie wszyscy do końca potrafią to w praktyce zastosować, żeby było bezpieczniej. Bo mamy tam tą wielką prędkość, jeżeli coś się stanie, to przy tej prędkości jest niewiele czasu na to, żeby reagować w jakiś sposób, a jeżeli ten odstęp jest minimalny, no to skutki są takie, jak potem często słyszymy.
0: A wydaje się pani, że to wynika z tego, że ktoś nie wie, że trzeba zachować odpowiednią odległość?
1: Może i wie, tylko nie wie, jak to w praktyce zastosować, no po prostu tak, żeby to spełniało te kryteria. Stąd warto o tym mówić i ciągle przypominać.
0: Jasne. Tak się zastanawiam, na ile to ma związek z emocjami, bo czasami po prostu niektórzy mają w sobie jakąś taką presję albo chęć pokazania, że chcą jechać szybciej, o wiele szybciej niż zezwalają na to przepisy i wtedy to zaczyna się dziać, zwłaszcza na lewym pasie.
1: To pokazują nawet badania prędkości.

0: Niestety na autostradach, gdzie mamy 140 km na godzinę, bardzo wysoki limit, 50% kierowców przekracza ten limit, a na drogach ekspresowych, gdzie ta prędkość jest trochę niższa, 120 km na godzinę, a nie wiem, czy wszyscy tak czują tą różnicę między autostradą a drogą ekspresową, wszędzie chcą jeździć szybciej, to tam mamy aż prawie 70% kierowców, którzy przekraczają te prędkości, więc przekraczają też, tak jak pan mówi, emocjonalnie, może chcą jechać jeszcze szybciej, siedzą na tym zderzaku, no ale no warto to jednak jakoś rozważyć, żeby nie stwarzać takich dodatkowych tutaj sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, bo jeżeli coś się stanie złego, to ono się dzieje w jakimś ułamku sekundy i już nie ma czasu na to, żeby w jakikolwiek sposób temu zapobiec.
1: No właśnie, idziemy. A droga...
0: I szybko, i tak blisko tego poprzedzającego samochodu.
1: A droga hamowania w tym przypadku, tak nie zachowując odpowiedniej odległości, no może być naprawdę tutaj problemem.
0: No droga hamowania to w ogóle jest ponad metrów i tak dalej, natomiast... Pamiętajmy, że jeszcze ten czas reakcji, który przy takiej prędkości, to powoduje, że my właśnie w tą sekundę to mamy te ponad 100 metrów do przejechania, tak? No, a tam się coś dzieje, to nie mamy żadnych szans na zatrzymanie się. No, a bezpieczny odstęp jednak no, daje tą
1: szansę. Może niektórzy myślą, że ten samochód zatrzyma się po prostu w miejscu.
0: Może tak myślą.
1: Może tak,
0: ale warto jest tutaj apelować, czyli prędkość, no warto, żeby wszyscy tutaj obniżyli. No to jest oczywiście cały system działań, bo to są nie tylko przepisy, to nie tylko punkty karne, to nie tylko mandaty, które teraz wchodzą, ale to jeszcze powinien być system nadzoru nad ruchem drogowym, automatyczny pomiar prędkości, prawda, czyli fotoradary, pomiary odcinkowe, no wiele takich działań jest, ale jeżeli mówimy o obszarze, który powinien tutaj być w jakiś sposób w naszym kraju też dopracowany, to właśnie jest to obszar prędkości.
1: Jeszcze krótko, czy można powiedzieć, że polscy kierowcy jeżdżą dziś bezpieczniej niż jeszcze kilka lat temu?
0: Można tak powiedzieć, zdecydowanie. To są badania, które są robione w skali całej Europy, badania opinii kierowców, prawda? Są obszary jak na przykład alkohol, gdzie jesteśmy najlepsi w Europie, bo jednak udało się osiągnąć to przekonanie społeczeństwa, że alkohol w ruchu drogowym to jest duże zagrożenie, prawda? Także jest jeszcze wiele do zrobienia, co zrobić, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten pijany kierowca pojechał. To jest obszar, który też jest wart zagospodarowania. Warto o tym dużo mówić, jak sobie z tym poradzić. Aczkolwiek to przekonanie nas jako obywateli, jako kierowców w Europie jest największe o tym, że alkohol stanowi zagrożenie.
1: Czyli...
0: A z prędkością na drugim jesteśmy z kolei. Biegunie, to znaczy wydaje nam się, że możemy jeździć szybciej. Są kierowcy, którym się wydaje, że sobie poradzą w każdej sytuacji. A życie pokazuje, że tak nie jest.
1: Można powiedzieć, że zmierzamy jednak w dobrą stronę. Maria Dąbrowska-Lorantz, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, była przy naszym telefonie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: 10 do 16 sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie na S6, tym razem w województwie zachodniopomorskim, i to jest odcinek między węzłami Wicimice i Kiełpino. W pobliżu Wicimic tu samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Koszalina. Na

0: 55 kilometrze na A4. Dwie sytuacje, jedna gorsza, druga lepsza, to znaczy jeśli chodzi o utrudnienia, bo na szczęście w obu bez poszkodowanych. Po pierwsze, w województwie śląskim między węzłami Kleszczów i Łany w pobliżu Pławniowic po zderzeniu trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 291 kilometrze. Natomiast na A4 na opolskim odcinku między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Magnuszowic jest zwężenie w kierunku Katowic, ale całkowicie zablokowana jest nie w kierunku Wrocławia na 217 kilometrze. Właściwie to będzie w kierunku Jędrzychowic, bo to przecież nie, ten sam kierunek Katowice i Wrocław na tym odcinku. I S1 tutaj między węzłami Brzęczkowice i Jęzor w pobliżu Mysłowic po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym odblokowano przejazd w kierunku Łodzi na 548 kilometrze, ale w czasie trwania tego utrudnienia tam się utworzył dość długi 6-kilometrowy korek. No i niestety nie wygląda na to, żeby on się miał rozładować wcześniej niż po popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Sytuacja jest nieco lepsza, troszeczkę się rozluźniło, ale jednak kilkukilometrowy korek nadal występuje. Mamy też korek na dojeździe do Wrocławia. To też fragment A4. Po pierwsze od węzła Kostomłoty i później już przed Nową Wsią Wrocławską też długi sznurek samochodów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To była reklama.

0: RK, Polskie Radio Kierowców.
1: W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Zbliżamy się do godziny 16 i sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Spokojniej będzie na wschodzie i na krańcach północno-zachodnich kraju. Tam zachmurzenie małe, a miejscami możliwe nawet większe rozpogodzenia. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądać będzie w centrum i na południu. Tam dominować ma duże zachmurzenie i opady deszczu. Najmocniej popada w pasie od Kujaw po Opolszczyznę. Tam suma opadów może sięgnąć około 10 mm. W Tatrach pojawi się także deszcz ze śniegiem, a wysoko w Karpatach mocniej powieje. Porywy wiatru mogą osiągać nawet 70 km na godzinę. Temperatura w nocy od około 3 stopni lokalnie na Pomorzu do 10 na południu kraju. Wiatr przeważnie słaby z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Warto też pamiętać o obowiązujących ostrzeżeniach IMGW. Alerty pierwszego stopnia przed burzami wydano dla części północnej i centralnej Polski. Burze mogą pojawić się m.in. na Pomorzu, Kujawach, Mazowszu i w części Wielkopolski. Synoptycy ostrzegają przed silniejszym wiatrem, a lokalnie także opadami gradu, no i oczywiście intensywnym deszczem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Startujemy z naszą zagadką, czyli ja wam podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. To coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne. Co wam przychodzi do głowy jako pierwsze?

0: Biedna ta Urszula, prawda? Tyle lat.
1: Że cały czas jej czegoś brakuje. Zastanawia się. No. No, cały czas dziewczyna.
0: Czyli co, pieniądze szczęścia nie dają?
1: Nie wiem.
0: Ale brak chyba
1: jak
0: też nie.
1: Dużo, to wtedy ci odpowiem na to pytanie. Na razie.
0: Na razie to się skupiamy na zagadce. To coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne. I mamy tutaj od naszego słuchacza Marcina z Nawary propozycja, że to są badania techniczne. I słuchacz, który się nagrał.
2: Cześć, Radę Kierowców. Kierowcy zapominają o przepisach, a to jest bardzo ważne. Pozdrawiam, Adam Erbe.
0: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, pierwsza podpowiedź to coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne. I zarówno badania techniczne by pasowały, jak i także
1: przepisy.
0: Ale
1: to nie o to.
0: Nie o to chodzi. Kolejna podpowiedź, to może nie, przed serwisem, to niech będzie teraz. Ma wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo innych. To jest druga podpowiedź, a teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A6, odcinek między węzłami Szczecin-Kijewo, Szczecin-Dąbie. Tutaj zderzyły się 3 samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Gdańska na 23 km. Mamy też niestety popołudniowy szczyt komunikacyjny, więc w tym miejscu szybko utworzył się korek. Jeśli chodzi o oba miejsca na A4, częściowo zablokowane i zablokowane, to tutaj zacznijmy od województwa śląskiego. Odcinek w pobliżu Pławniowic, czyli między węzłami Kleszczów i Łany. Tu mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na 291 km po zderzeniu 3 samochodów ciężarowych. Mamy też informację o tym, że całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Magnuszowic. Tam, przypomnijmy, samochód ciężarowy wywrócił się na jezdnię. I mamy także zwężenie w kierunku Katowic. To jest wszystko na 217 km. I już patrzę, czy rzeczywiście te informacje od służb się potwierdzają na mapie i co widać. No i rzeczywiście na tym opolskim odcinku A4 cały czas tutaj widać blokadę w kierunku granicy. W drugą stronę jest zwężenie.

0: No i jest też korek, ale nie jakiś bardzo pokaźny. Natomiast cały czas także zachęcam was, żebyście pojechali S8, czyli na wysokości Gliwic odbijamy na A1. No potem można mniejszymi trasami S11 na przykład pojechać, bo rzeczywiście ten objazd A1 S8 będzie bardzo długi. No ale jednak można też pojechać przez Opole na przykład i potem drogą krajową numer 94. To będzie zdecydowanie krótszy objazd, ale widać też wzmożony ruch na 94, zwłaszcza w okolicach brzegu i miejscowości Skarbimierz. Teraz jeszcze S6 w Trójmieście. Tam przypominam, że mieliśmy dwie kolizje między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk-Owale w obie strony i tutaj już korek w tym miejscu się rozładował. Niestety utworzył się między węzłami Straszyn i Rusocin, a właściwie między miejscowością Straszyn a węzłem Rusocin i tutaj on jest w tej chwili większy na jezdni w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: To była reklama.
5: To coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne, to jest pierwsza podpowiedź w naszej zagadce, a druga ma wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo innych. A propos tego, o czym zapominają kierowcy, ktoś napisał tak trochę przewrotnie, a pół żartem, pół serio, o rozumie, o światłach mijania i jeżdżą na dziennych, ubezpieczenie, włączenie świateł, odpoczynek, napisał Marcin z Peugeot, ciśnienie w oponach, no, to zgadujemy na całego, widzę. Bardzo dobrze, jesteśmy w autach, jedziemy.
6: Ale bardzo dobrze, ale niedobrze.
5: No dobrze, no ale zaraz dojdziemy do odpowiedzi. No przecież czerpmy radość z procesu, tak?
6: Dobrze, całego. Niech będzie. Czyli ty się cieszysz.
5: Słuchacze zgadują, biznes się kręci, no jedziemy dalej.

0: A teraz o pewnym zdarzeniu. Odjechali zafoliowanym Audi sprzed właśnie salonu. Do zuchwałej kradzieży jeszcze przed rozpakowaniem samochodu doszło w Bydgoszczy. 45-letni mężczyzna został zatrzymany.
1: Po godzinie 13 45-latek odjechał nowym Audi Q5 z placu pod salonem przy ulicy Fordońskiej. Auto było nowe i fabrycznie zafoliowane, powiedział Radiu PIK pracownik salonu samochodowego.
2: Musiał uzupełnić paliwo i samochód mógł się przemieszczać tylko z prędkością 30 km na godzinę. Zupełnie niepodejrzanie wygląda jak każdy inny klient. Nie doszło do rozmów między tym człowiekiem a pracownikami. No jeden z pracowników zauważył, że auto się oddala z firmy. Zaalarmował pozostałych. Sprawdziliśmy monitoring i wezwaliśmy policję. Udało się samochód do wieczora odnaleźć. Cały i niezniszczony.
1: Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio PIK, złodzieja udało się złapać we Włókach w powiecie bydgoskim po kilkugodzinnej obławie.
3: Po 4 godzinach na terenie powiatu bydgoskiego policjanci zatrzymali 45-letniego sprawcę i zabezpieczyli nieuszkodzone auto.
1: Poinformował rzecznik bydgoskich policjantów, młodszy aspirant Jakub Skrzypek.
0: No co stało, to jeszcze nie rozpakowane. Może ktoś chciał się przejechać. O tym wszystkim opowiadała Natalia Trzebuchowska z Radia PIK. Jeśli chodzi, moi drodzy, o naszą zagadkę, przypomnijmy sobie dotychczasowe

0: podpowiedzi, to coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne, ma wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo innych. Słuchamy.
1: Odpowiadam na zagadkę, może chodzi o ciśnienie w kołach. Mnóstwo ludzi o tym zapomina, a jest to potrzebne, bezpieczne i potrzebne. Wpływa na bezpieczeństwo nasze i innych. Pozdrawiam, Toczek.
2: Łukasz proponuje kierunkowskazy. Wszyscy wiedzą, że są ważne, ale niektórzy ich nie używają. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, witam radio. W odpowiedzi na zagadkę spróbuję, czy to może jest kierunkowskaz. Dziękuję, Paweł Sforda.
0: Łukasz, Paweł i Toczek, to takie właśnie odpowiedzi myślę, że są dobre, ale ja mówię, że to nie o to chodzi. I dorzucam trzecią podpowiedź. Złe ustawienie może skutkować mandatem i generuje problemy. Ma wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo innych. I pierwsza podpowiedź dzisiaj to coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne. O co może chodzić?
4: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaż. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze.

To coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne, ma wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo innych. Złe ustawienie może skutkować mandatem i generuje problemy. I jeszcze jedna podpowiedź. Ta rzecz nabiera wielkiego znaczenia zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Czekam na wiadomości.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Z zachodniopomorskiego mamy jedną dobrą i jedną gorszą informację. Dobra jest taka, że już nie ma utrudnień między węzłami Wiecimice i Kiełpiną na S6 w pobliżu Wiecimic. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w barierę i mieliśmy zwężenie w kierunku Koszalina na 55 kilometrze. Za to utrzymują się problemy w ruchu na A6 między węzłami Szczecin-Kijewo i Szczecin-Dąbie w pobliżu Szczecina. Tu przypomnijmy, zdarzyły się 3 osobówki i jest zwężenie w kierunku Gdańska. To kolizja na szczęście bez poszkodowanych, 23 km. A4, tutaj 2 utrudnienia bez zmian, czyli po pierwsze województwo opolskie między węzłami Brzeg, Opole Zachód. Tutaj jest zablokowana całkowicie jezdnia w kierunku granicy państwa i odblokowany częściowo przejazd w kierunku Katowic. A to wszystko dlatego, że w pobliżu Magnuszowic na jezdni przewrócił się samochód ciężarowy. I niestety mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że usuwanie skutków tego zdarzenia zajmie jeszcze dobrych kilka godzin. To 217 km. Tutaj trzeba na pewno przyprowadzić dźwig, żeby mógł usunąć ten przewrócony samochód z jezdni. A4 po raz drugi, tym razem odcinek między węzłami Kleszczów i Łany w pobliżu Pławniowic. Zdarzyły się 3 ciężarówki i mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na 291 km. W obu tych przypadkach polecam objazd drogą krajową numer 94. I sprawdzamy jeszcze na koniec, jak wygląda południowa obwodnica Krakowa w godzinach szczytu. W skrócie nie najlepiej, chociaż też oczywiście już bywały i gorsze sytuacje. W tej chwili mamy spowolnienie na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od mostu na Wiśle aż właściwie do węzła Kraków Południe, chociaż już nawet troszeczkę dalej. W drugą stronę jest nieco gorzej, czyli na jezdni w kierunku Katowicy mamy od Balic do mostu na Wiśle i później znów za mostem się zaczyna spowolnienie, które kończy się za węzłem Kraków Południe. Korkuje się także wjazd do Krakowa od strony Skawiny i Sidziny, czyli to jest fragment drogi krajowej numer 44. Korkuje się 94 na jezdni w kierunku Wieliczki przy wyjeździe z Krakowa i 7 przy wyjeździe w kierunku Zakopanego i przy wjeździe do Zakopanego do Krakowa od strony Zakopanego. To jest fragment 7 i oczywiście te spowolnienia kończą się w Libertowie, czyli tam, gdzie prowadzona jest przebudowa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam, dotychczasowe podpowiedzi w naszej zagadce to coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne. Ma wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo innych. Złe ustawienie może skutkować mandatem i generuje problemy. Ta rzecz nabiera wielkiego znaczenia zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Słuchamy.
3: Dzień dobry, ja już wiem, chodzi o światła. Pozdrawiam serdecznie, Magda z Mazdy.
4: Dzień dobry, chodzi o światła. Pozdrawiam, Tomasz.
5: Siemanko, Monik z Fiesty z tej strony. Wielu kierowców zapomina, a radio kierowców przypomina. Może to są normalnie światła mijania, co? Szerokości, przyczepności w ten deszczowy dzień. Uważajmy na siebie. Cześć.
6: Ponownie Łukasz z drogi. No to chyba będą światła drogowe. Pozdrawiam.
2: Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Ewa też kręci głową.
1: No wiesz?
2: Ale dorzucę jeszcze jedną podpowiedź. W wielu samochodach służy do tego niewielkie pokrętło. I teraz sobie
1: nasi
2: zagramy.
1: Nasi słuchacze byli blisko.
2: Kwiat, ja... przestań tak podpowiadać.
1: Oj, no to jest spokój.
2: Kwiat jabłoni, zobacz jak ładnie grają. No, no, no. Umiałabyś tak?
1: Tak.
2: Tak? No pokaż.
1: Zaskoczy. No nie mam
2: gdzie masz mandolinę? A no to przyszłaś nieprzygotowana. Jedziemy dalej.
7: Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

0: Mamy 29 minut do 17 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK.

0: Tu głos w waszych samochodach. Moi drodzy, jeśli chodzi o odpowiedzi, to tak, odpowiadam na pytanie zbieżność kół i to jest od Patrycji i Radka z Audi. Mamy ustawienie lusterek, pasy bezpieczeństwa. Ta melodia jest nie bez znaczenia, ponieważ czytam też wiadomości, w których jest dobra odpowiedź, więc już niebawem sobie rozwiążemy zagadkę, ale te, które przeczytałem, na pewno dobre nie są. A teraz troszeczkę zmieniając temat, to mamy dobre wiadomości dla kierowców wszystkich, ale ta sprawa konkretna akurat dotyczy Podlasia. Rozpoczyna się budowa drogi ekspresowej S16 Knyszyn-Krynice. To wiąże się z utrudnieniami i zmienioną organizacją ruchu dla kierowców, ale tylko po to, by za 2 lata zrobiło się lepiej i bezpieczniej. Co tam powstanie i jakie będą utrudnienia? O tym Wojciech Szubzda z Polskiego Radia Białystok.
1: W związku z pracami na drodze krajowej nr 65, która przebiega równolegle do inwestycji, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Drogowcy budują kolejne wjazdy na budowę i w tych miejscach trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Na razie główne prace są prowadzone na poboczach. Drogowcy karczują działki przejęte od Lasów Państwowych i prywatnych właścicieli. Nowa droga ekspresowa w Podlaskiem będzie miała prawie 8,5 km długości. Powstanie w standardzie 2 jezdni po 2 pasy ruchu z pasem awaryjnym. Będą też 4 wiadukty i 6 przejść dla zwierząt. Powstający odcinek trasy S16 zaczyna się rondem na drodze krajowej nr 65, około 3 km na południe od Knyszyna. Później droga będzie poprowadzona na południe i w okolicach Krynic połączy się z trasą ekspresową S19. Nowa droga S16 ma być gotowa za 2 lata, a koszt budowy to blisko 315 milionów złotych. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok.
0: No i sporo tych zmian, budowy dróg. Zdaje się, że wschodnia obwodnica Krakowa to już domknięcie bardzo bliskie. Cały czas problem z domknięciem całego ringu od S2, jeśli chodzi o wschód Warszawy, ale będą także utrudnienia na A2, ponieważ tam będą powstawały dodatkowe pasy, z tym, że 2 pasy będą dostępne dla kierowców także w czasie remontu, jednak będą spowolnienia w tamtych miejscach. Wszystko po to, żeby ostatecznie jeździło się gładko i przyjemnie, więc musimy uzbroić się w cierpliwość, ale cel jest jeden, żeby tych dróg ekspresowych i miejsc, gdzie jeździ się gładko, było jak najwięcej. Kwadrans pozostał do godziny 17:00. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców.

0: Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry, Piotrze.
0: Jak się pani w ogóle dzisiaj ma?
1: Dobrze.
0: Bo Dagmara mi dzisiaj takie pytanie zadała, wprawiając mnie w osłupienie, bo rzadko ktoś pyta o to, jak się czujesz po prostu.
1: A
0: tak
1: widzisz,
0: w pracy.
1: A my się często pytamy.
0: A my to nawet zawsze się mile witamy.
1: Zgadza się.
0: No.
1: Zresztą, znamy się nie od dziś, nie od wczoraj.
0: Ale nie liczmy, ile to już lat minęło, dobrze, ile wiosen.
1: Długo, długo.
0: Bo są pilniejsze sprawy na głowie. Teraz na przykład sprawdzenie, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Duży ruch na drogach. Dawno nie patrzyliśmy, jak się jeździ po Warszawie, ani nie sprawdzaliśmy, więc teraz zaglądam na mapę. No i S8 oczywiście stoi na jezdni w kierunku Białegostoku od Morymontu do no właściwie to już bliżej węzła Mory, ten korek się kończy. Prymasa Tysiąclecia cała stoi na dojeździe do S8 i także praktycznie całe Aleje Jerozolimskie. Bardzo dzisiaj trudna sytuacja na obu tych arteriach miasta. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku S2, to tutaj nieco lepiej sytuacja wygląda. Mamy korek tylko w Alejach Jerozolimskich. Długi korek utworzył się także niestety na S2. Na jezdni w kierunku Terespola i jest korek od węzła Lotnisko za węzeł Opacz, a w przeciwną stronę długie spowolnienie także na wysokości węzła Warszawa Południe i kończy się za Urs

0: Nowym, tak moglibyśmy powiedzieć, z ulicą Puławską. Jeśli chodzi o 79, także już korek w obie strony. To jest oczywiście fragment ulicy Puławskiej i jezdnia i w kierunku Piaseczna, i w kierunku Ursynowa, i dalej oczywiście innych dzielnic Warszawy jest dość poważnie zakorkowana i też już mamy dość duży ruch między Piasecznym a Górą Kalwarią i tutaj najgorzej wygląda sytuacja na wysokości Zalesia. I siódemka, na nią też zaglądamy, no bo to też taki nefralgiczny wyjazd i wjazd do Warszawy i mamy długi korek przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek i także już dużo dłuższy niż jeszcze jakiś czas temu korek w kierunku wyjazdowym z Warszawy zaczyna się na wysokości Młocin, a kończy dopiero na wysokości Lasu Bielańskiego. Ten korek przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek i Dziekanowa. Jeśli chodzi o 61, to korek zaczyna się tuż za Mostem Północnym i ciągnie się aż do Gór Skierdowskich i mamy w ogóle duży ruch później między Jabłonną i Legionową i dalej jadąc do Zegrza, oczywiście w kierunku Zegrza korek od tej porze jest większy. Jeśli chodzi o trasy, to dobra informacja z S6. Przypominam, między węzłami Wicimice, Kiełpino w pobliżu Wicimic, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, odblokowano przejazd w kierunku Koszalina, za to na A6 między węzłami Szczecin Kijewo i Szczecin Dąbie jest zwężenie w kierunku Gdańska po zderzeniu trzech osobówek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To była reklama.
4: No i zobacz, jaka piosenka na koniec.
0: Świetna.
4: To można naprawdę wszystko podciągnąć. Jeżeli ktoś jest dla was niemiły, to możecie tak zaśpiewać. Jeżeli ktoś stoi w korku, to też możecie sobie podśpiewywać. Jeżeli kończycie pracę, to możecie tak też sobie zaśpiewać w stosunku do różnych osób, które spotkaliście
0: w ciągu dnia. I teraz żądasz wykonania tego?
4: Trzeba, bo już pani śpiewa, już Kiss Me, no właśnie. Kiss Me Goodbye, Ewa, dziękujemy bardzo, pozdrawiam serdecznie. See you later, Alligator.

0: Na zegarze już prawie 17.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części północnej i centralnej Polski. Alerty obowiązują do godziny 19 i obejmują m.in. Pomorze, Kujawy, część Mazowsza, Wielkopolski oraz Warmii i Mazur. Podczas burz możliwe są silniejsze porywy wiatru, lokalnie nawet do 75 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają także przed intensywnym deszczem i miejscami przed gradem. Poza strefą burz pogoda będzie bardzo zróżnicowana na wschodzie kraju i na krańcach północno-zachodnich. Pojawi się więcej rozpogodzeń i chwile ze słońcem. Z kolei w centrum oraz na południu dominować będzie większe zachmurzenie i okresowe opady deszczu. Najwięcej deszczu może spaść w pasie od Kujaw po Opolszczyznę. Wieczorem i w nocy sytuacja nadal pozostanie dość dynamiczna. W Tatrach możliwy będzie nawet deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Zerknijmy jeszcze na jutro i jutro będzie tak, że najwięcej deszczu na południu kraju, ale także patrzę sobie, że na Pomorzu miejscami opady o charakterze ciągłym. Jutro temperatura od 12-14 stopni na zachodzie oraz około 16 w centrum do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najcieplej w Terespolu 20 stopni prawie, 19,3, a w Świnoujściu najchłodniej 8,7. Pamiętajcie, burzowo dzisiaj w wielu miejscach, uważajcie na siebie, jedziemy dalej.

0: Ta rzecz nabiera wielkiego znaczenia zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Złe ustawienie może skutkować mandatem i generuje problemy. Ma wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo innych. I to coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne. To już ostatni moment, żeby napisać do nas wiadomość a propos tego, o co może chodzić, o jaką część samochodu. Dodam tylko, że to jest w bardzo bliskim sąsiedztwie na przykład kierownicy. Było już pożegnanie, ale pochopne, ponieważ na skutek różnych splotów okoliczności Ewa jeszcze postanowiła z nami zostać.
1: Tak, prawda? Jeszcze tylko chwilkę.
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę.
1: Ja też się cieszę.
0: Więc sprawdźmy jeszcze z Ewą, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my sprawdzimy sobie, jak jeździ się tym razem po Trójmieście w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Ogólnie nie najgorzej. S7, S6 właściwie bez żadnych spowolnień. Mamy na S6, ale już poza Trójmiastem, między Straszynem a Juszkowem na jezdni w kierunku Gdańska i Gdyni. Takie spowolnienie, ono w tej chwili ma około 4-5 kilometrów. Jest też dość duży ruch na odcinku 91, jadąc do Pruszcza, ale także od Pruszcza, od Radunicy do Oruni. Tutaj jest taki korek niewielki na jezdni w kierunku centrum Gdańska. Mamy też w Śródmieściu Gdańska jeszcze wciąż duży ruch na 91 i mamy też niewielki korek na 89 przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą, jadąc od Letnicy w kierunku S7, czyli w kierunku południowym. Poza tym naprawdę w Trójmieście bardzo dobra sytuacja, nie ma na co narzekać. Jeśli chodzi o drogę A1, to tutaj przypominam, że na dojeździe do węzła Kopytkowo na jezdni w kierunku Łodzi jest zwężenie, tam prowadzone są prace drogowe i tutaj trzeba zachować wzmożoną czujność. I jeszcze jest jeden remontowany fragment A1 na wysokości Torunia, między węzłem Toruń Południe a Lubicz, czyli tutaj 7-kilometrowy odcinek po zwężeniu na jezdni w kierunku Gdańska, więc tutaj też ruch może spowalniać. I jeszcze sprawdźmy na koniec aglomerację śląską. Tam dzisiaj dużo się dzieje ze względu na prace prowadzone na wysokości Gliwic na autostradzie A4 i rzeczywiście korek cały czas tam występuje. Teraz właściwie trochę się przeniósł, bo tak, mamy ten, po pierwsze roboty drogowe na wysokości węzła Kleszczów, ale oprócz tego utrudnienie między węzłami Łany i Kleszczów na A4 z powodu kolizji trzech samochodów ciężarowych. No i tutaj niestety jest korek, chociaż jezdnia w kierunku Wrocławia nie jest już całkiem zablokowana, mamy zwężenie, więc ten korek ma około 5 kilometrów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas.

0: Hej, dobrze, to teraz rozwiążmy naszą zagadkę. Tak sobie powciskałem tutaj, że... O, sam się nie słyszę, ale już się słyszę. No dobrze, to tak. Gdzie są te podpowiedzi? Zagadka to coś, o czym wielu kierowców zapomina na co dzień, a jest ważne, ma wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale też bezpieczeństwo innych. Złe ustawienie może skutkować mandatem i generuje problemy. Ta rzecz nabiera wielkiego znaczenia zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Słuchamy.
1: Dzień dobry, Krzysztof z Lexusa. Myślę, że to są źle ustawione światła drogowe, także pozdrawiam redakcję, dziękuję, do widzenia.
0: Pozdrawiamy również, też dziękujemy za tę odpowiedź i mamy na przykład taką propozycję.
2: Sądzę, że chodzi o pokrętełko regulacji poziomowania świateł.
0: No tak, bo była jeszcze taka podpowiedź, że w wielu samochodach służy do tego niewielkie pokrętełko i rzeczywiście chodzi o pokrętełko, które reguluje światła w sytuacji, kiedy na przykład mamy obciążony tył, my w ogóle nawet nie wiemy, do czego to pokrętełko służy, a ostatecznie, kiedy go nie ruszymy albo nie zmienimy ustawień, kiedy to jest nowszy model samochodu, to oślepiamy wówczas kierowców, którzy jadą z naprzeciwka. Chodziło właśnie o regulację świateł. A kto jeszcze tak odpowiedział? Może chodzi o ustawienie wysokości świateł z pozycji kierowcy, kiedy na przykład tył jest bardzo obciążony. Pozdrawiam Błażej ze Skody. Pozdrawiamy, bardzo dobra odpowiedź. I Kasia także tak napisała. I to tyle, jeśli chodzi o dobre odpowiedzi. Gratuluję wszystkim. My teraz słuchamy Marcina Sójki.
3: Uwierzyć znów pięknym snom, by dalej iść

Z pieśnią na ustach my jedziemy dalej, moi drodzy. A jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach, to Ewa mówiła o tym, że całkiem sporo, bo mamy w końcu popołudniowy szczyt komunikacyjny. Za moment pałeczkę przejmie Patryk Bedliński i uzupełnienie informacji. A jeśli zdarzy się tak, że jesteście świadkami właśnie jakiegoś drogowego zdarzenia, ale powiedziałem, no ale cóż, padło, to wówczas możecie o tym w naszej aplikacji nam napisać albo powiedzieć, a my te informacje przekażemy dalej.

0: I my. I oni. I oni.
1: Pół godziny do 18:00. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dużo korków przede wszystkim na głównych trasach i problemy na A4 przy węźle Kleszczów na trasie z Gliwic w kierunku Opola i Wrocławia. Między węzłami Kleszczów i Łany na kilometrze 291 zderzyły się dzisiaj 3 samochody ciężarowe i mamy częściową blokadę na trasie do Wrocławia. Natomiast częściowo udało się odblokować jezdnię do Katowic między Brzegiem a Opolem. Na 217 kilometrze na czwórki ciężarówka wywróciła się na jezdni i wcześniej trasa do Katowic była zablokowana między Brzegiem a Opolem. W Warszawie spory ruch na S2 między Opaczą a Ursynowem i niezależnie od kierunku jazdy musimy zwolnić. Tłok na S8 w kierunku Białegostoku od Lazurowej do Żoliborza. Korek też w Czosnowie na trasie, którą jedziemy do stolicy od północy, no a potem powtórka w Łomiankach i na Młocinach. Tutaj także wyjazd ze stolicy na północ jest mocno utrudniony. Uwaga również na A6 między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Szczecin-Dąbie. 23 kilometr to jest miejsce, gdzie zderzyły się 3 pojazdy osobowe i zablokowały jeden pas w kierunku Trójmiasta. W województwie śląskim nie do końca płynnie na S86, czyli na tej ekspresówce, którą dojeżdżamy od Sosnowca do Katowic. 86 również korkuje się na tym odcinku, którym dojeżdżamy od Giszowca do centrum Katowic, czy też od autostrady A4. Spowolnieniem na wysokości Ligoty na trasie z Katowic do Mikołowa, no i na wysokości samych Katowic na DTS, czyli drogowej trasie średnicowej, musimy zdjąć nogę z gazu. Tutaj dotyczy to jadących od Chorzowa przez Katowice w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, nie najgorsza sytuacja, chociaż dojeżdżając od południa, od Pruszcza Gdańskiego, wyraźnie zwalniamy na 91 przed węzłem Lipce. Zwalniamy także jadąc z drogą wojewódzką 221, czyli tą trasą, która prowadzi do centrum Gdańska od węzła Kowale.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mówiliśmy dzisiaj o hulajnogach elektrycznych, o tym, czy generują więcej porządku, czy wręcz przeciwnie. Zresztą

0: hulajnogi elektryczne nie mają najlepszego PR-u. Wspólna podróż właśnie hulajnogą zakończyła się w więzieniu. Policyjny patrol zauważył parę na jednośladzie w okolicach Adamowa, niedaleko Elbląga. Złamali przepisy, a dodatkowo jechali wężykiem. Okazało się, że kierujący hulajnogą 42-latek jest pod wpływem alkoholu, ale ma też więcej na sumieniu, mówi Radiu Olsztyn nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
1: Mężczyzna nie poddał się jednak badaniu, więc policjanci przewieźli go na badanie krwi, ale to było chwilę później, ponieważ podczas legitymowania okazało się, że 42-latek jest poszukiwany przez sąd w Elblągu celem odbycia kary pozbawienia wolności. Z kolei 26-letnia pasażerka tego elektrycznego pojazdu również była poszukiwana przez sąd, tym razem przez sąd w Katowicach, także do odbycia kary pozbawienia wolności.
0: No hej, przygodo. Para została zatrzymana. Teraz oczywiście trafi do zakładu karnego, a wszystko zaczęło się od niewinnej przejażdżki.

Uwaga na burzę. Zresztą to nie tylko dzisiaj, ale jeśli chodzi o ostrzeżenia, to do godziny 19 IMGW ostrzega przed burzami w kilku województwach. Chodzi o pomorskie i kujawsko-pomorskie, część zachodniopomorskiego, ale także warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie. Tutaj możemy mieć do czynienia z deszczem intensywnym, momentami także grad, no i silne porywy wiatru. I tak się składa, że najbliższe dwa dni będą burzowe, a temperatury od 10 do 22 stopni. Za niecałe 13 minut najnowsze informacje pogodowe, wcześniej także informacje drogowe.

0: No i mamy 10 do 18 i sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo korków na przykład na A1 musimy zwolnić, dojeżdżając do bramek w Nowej Wsi pod Toruniem na jezdni, która prowadzi w kierunku Trójmiasta. Poza tym drogowe problemy na A4, między innymi przy węźle Kleszczów, czyli na trasie z Gliwic w kierunku Opola. Między węzłami Kleszczów i Łany na kilometrze 291 zdarzyły się trzy ciężarówki, przez to częściowo zablokowana pozostaje trasa do Wrocławia. Natomiast częściowo udało się już przywrócić ruch na innym odcinku A4 między Brzegiem a Opolem na 217 kilometrze. Tam wywróciła się ciężarówka i wcześniej była blokada w kierunku Katowic. Teraz już jednym z pasów można się poruszać. Tłok cały czas na S8 w Warszawie w kierunku Białegostoku. Od Lazurowej do Żoliborza bardzo wyraźnie zwalniamy. Korek mamy też w Czosnowie na dojeździe od północy do stolicy. No i potem znów zator, to już Łomianki, a także warszawskie Młociny. Wjazd i wyjazd z Warszawy. Obie jezdnie, oba pasy się korkują. Na A6 tymczasem pod Szczecinem problemy między węzłami Kijewo i Dąbie. 23 kilometr to jest miejsce zderzenia trzech pojazdów osobowych, a skutek to blokada jednego pasa na trasie do Gdańska. Krajowa 15 dołączyła do listy utrudnień, bo tam doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby są poszkodowane w wyniku zdarzenia. W okolicach Wierzchosławic doszło do wypadku, to jest 211 kilometr i trzeba będzie skierować się na objazd. Są niestety długie korki, możemy pojechać przez Rojewo albo w drugą stronę przez Marcinkowo i przez Parchanie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To była reklama.

0: Foo Fighters w wysokich obrotach. Za moment rzucamy na luz. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, bo nie może być inaczej.
0: Oczywiście. Co po godzinie 18?
1: Dwa główne tematy. Pierwszy to motocyklizm pod każdą postacią. A drugi temat. Mieliśmy ochotę z moim wydawcą Kubą Domorackim, sobie wymyśliliśmy, że porozmawiamy o zwężających się warszawskich drogach, o znikających przejściach podziemnych, naziemnych. O coraz większej ilości pasów, które są malowane po to, żeby spowolnić ruch, żeby utrudnić życie kierowcom, żeby było jeszcze gorzej.
0: No tak, ale...
1: Ale będzie o nowych, powstających, coraz szerszych drogach w Kujawsko-Pomorskim.
0: No właśnie, tutaj dużo się dzieje, a jeśli chodzi o zwężanie...
1: O tą Warszawę.
0: To po to chyba, żeby mieszkańcom było przyjemniej, mniej hałasu, mniej samochodów.
1: To?
0: No właśnie tak...
1: W Śródmieście centrum jest puste wtedy, kiedy jest puste, kiedy tam nikogo nie ma, bo tam nikogo nie ma, tam nie ma życia. Pewne inwestycje moim zdaniem nie są dobre.

0: Brem Mondlen, ale będziemy rozmawiali z przedstawicielami bardzo warszawskich dróg.
1: Bardzo ciekawy temat, uważam, że wielowątkowy i z przyjemnością zostanę z wami.
0: Ja słyszę ciągle taki argument, że dlatego zwężamy, bo poszerzanie dróg niczego dobrego nie przyniosło i nigdzie nie zmniejszyło
1: korków. Tak, bo podobno im szersze te drogi, tym więcej korków.
0: Ciekawe, nie? Ja pamiętam, jak powstawały drogi szybkiego ruchu w naszym kraju i też mówiono, że nie potrzeba, nie, to trzeba jakieś kredyty państwowe zapewniane przez państwo, bo ten ruch taki niewielki będzie.
1: Czyli zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja. Mariusz Dąbrowski.
0: Ale to dopiero za jakiś czas o tych warbo. Bo dziś będziemy rozmawiali o super drogach w Kujawsko-Pomorskim.
1: Na przykład Piotr Firan, zapomniałem, jak się nazywam. Dziękuję za dziś, do usłyszenia.

0: I tak wybrzmiała ostatnia minuta 17 i minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to jest taki czas w PRK, że prezentujemy Państwu najświeższe doniesienia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognoza dla Polski. Zachmurzenie umiarkowane i duże pod koniec dnia na północy, południowym wschodzie kraju, miejscami małe. Przelotnie pada deszcz, a za wyjątkiem południowego wschodu kraju także pojawiają się burze i jest możliwy grad. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni nad morzem i 14 stopni na zachodzie, 16 w centrum do 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu kraju, w porywach dochodzący do 55 km na godzinę, południowo-zachodni i południowy. W zasięgu burz porywy wiatru osiągają nawet prędkość 70 km na godzinę, a w szczytowych partiach Sudetów wiatr początkowo ma 80 km, prędkość później 60 km. Ale że kierowcy wysoko w górach nie jeżdżą, co najwyżej spacerują, wspinają się, to ta dana nie jest najbardziej im potrzebna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 18. Myślę, że można jeszcze powiedzieć, że to zenit komunikacyjnego korka w dużych miastach w naszym kraju. I w tym zenicie do studia wkroczył Patryk Bedliński z całą porcją najważniejszych informacji dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To prawda, jeszcze sporo drogowych utrudnień o tej porze. Między innymi korek towarzyszy nam na A1 na trasie w kierunku Trójmiasta od okolic węzła Toruń Południe do Bramek w Nowej Wsi. Na A4 też problemy. Tutaj trzeba wyjątkowo uważać przy węźle Kleszczów. Jadąc z Gliwic w kierunku Opola między węzłem Kleszczów a węzłem Łany zderzyły się 3 ciężarówki i mamy częściową blokadę w kierunku właśnie Opola czy Wrocławia. Między Brzegiem a Opolem też problemy. Tam na kilometrze 217 na A4 duży pojazd wywrócił się na jezdni. No i w kierunku Wrocławia blokada wciąż się utrzymuje, ale w stronę Katowic udało się odblokować jeden z pasów, więc powoli, ale damy radę przejechać. Na A4 pod Krakowem wzmożony ruch. Tutaj w kierunku Katowic zwalniamy od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca, a w kierunku przeciwnym, czyli do Tarnowa między innymi, spowolnienia pod Krakowem zaczynają się od Balic i sięgają Tyńca. Korek na A4 także między Brzeskiem a Bochnią w okolicach, w kierunku Krakowa w tym przypadku musimy zwolnić. Na A6 pod Szczecinem uwaga na problemy między węzłem Kijewo a węzłem Dąbie po zderzeniu 3 samochodów osobowych. Na 23 kilometrze mamy zablokowany jeden pas na jezdni, która prowadzi od okolic Szczecina do Gdańska. Krajowa 15 zupełnie nieprzejezdna między Inowrocławiem a Toruniem w okolicach Wierzchosławic. Na 211 kilometrze doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów osobowych, w którym 2 osoby zostały ranne. Droga zupełnie nieprzejezdna, a objedziemy ją w zależności od tego, którą trasę wybierzemy. Jedna trasa objazdowa prowadzi przez Rojewo, a inna

0: przez Marcinkowo i Parchanie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 20 minut po 18 w naszym studiu gość, przyjaciel motoryzacyjny Radia Kierowców, Piotr Rudzki, instruktor techniki jazdy ze szkoły jazdy Elmol w Warszawie.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Czy kursanci szkół nauki jazdy obudzili się już po śnie zimowym? Bo nasze ostatnie spotkanie to trochę ponarzekaliśmy, że zimą to towarzystwo nie ma ochoty uczyć się jeździć.
1: Tak, szczególnie taką zimą, taką mroźną, której gdzieś tam od dekady tutaj w centralnej Polsce nie widzieliśmy. Prawda jest taka, że no powoli się zaczyna, ale to standardowo jak co roku, kończą się matury i idziemy robić prawo jazdy.
0: Słyszałem, że to bardziej rodzicom zależy na tym dokumencie, aniżeli młodzieży. To prawda?
1: Coraz częściej tak jest. Nie wszystkim, bo oczywiście tutaj uogólniamy, ale faktycznie dosyć często rodzice wiele rzeczy załatwiają za dzieciaki. No w momencie, kiedy jest niepełnoletni, no to wiadomo, że to jest jakby zrozumiałe. Ale może to też, że dzieci nie mają na to czasu, a może to jest tak,
0: nie
1: że...
0: mają na to czasu?
1: No nie wiem, no tak głośno myślę.
0: To co, mają noc cały czas w
1: ekranach? Może się uczą do tej matury albo tutaj nie myślą. A może to jest tak, że to właśnie rodzice przewidując pewne historie rzeczy, że zrób prawo jazdy, bo się przyda, a dzieciak nie do końca chce na przykład, nie? No też tak bywa.
0: Czy jeśli chodzi o sam tryb szkolenia tego praktycznego, już są te zmiany, że nie ma tylu godzin na parku, że nie ma tylu godzin i tylu ćwiczeń związanych z parkowaniem na centymetr? Czy jeszcze się to nie zmieniło?
1: No przepisy nie zmieniają się od wielu lat, bo...
0: Czyli do tej pory jest to technika omawiana, tak?
1: Tak, o których mówimy, no to już od wielu lat jest przeprowadzana w mieście, nazwijmy, nie na placu manewrowym. No i będą szły jakieś zmiany. Coraz głośniej jest o tym, że ten plac manewrowy słynny ma być zlikwidowany. Mówimy oczywiście o kategorii B. Czy tak będzie, czy nie, no to zobaczymy, ale chyba wszystko na to jednak wskazuje. Chyba nawet dzisiaj są jakieś prace w Sejmie z tego, co słyszałem, albo wczoraj były. Natomiast, no zobaczymy. Prawda jest taka, że

0: no na mieście czy w ruchu drogowym możemy komuś tam zrobić krzywdę, czy sobie stworzyć jakieś większe zagrożenie niż na tym parkingu, tak, parkując, bo tu oczywiście będą jakieś uszkodzenia.
1: Poza tym jak zaparkujemy źle, porysujemy, no to odczujemy, ile to kosztuje, prawda? A dokładnie. W momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, to już jest, no to są setne sekundy.
0: Tak, to jest ułamek sekundy i to też mogę to w ogóle powiedzieć z doświadczenia własnego niestety. No i ułamek sekundy i można dosadnie powiedzieć, że nas nie ma.
1: Tak.
0: Bo to już w takich skrajnych sytuacjach i to się niestety dalej na polskich drogach zdarza, chociaż jest statystycznie trochę lepiej, czy znacznie lepiej w porównaniu jeszcze, nie wiem, do dekady temu, ale, no ale jeszcze szału nie ma. To jeszcze wielka i długa droga przed nami.
1: Ja taką naiwnością, ale i do przesady powtarzam naszym słuchaczom, że jeździmy z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne są dobre na czerwiec, lipiec, sierpień i to od 7 do 7. I proszę sobie wyobrazić, że pisze słuchacz i mówi, że już ma dość tego słuchania tego typu nudziarstwa. Niech mi pan powie, pan jako doświadczony instruktor, kto ma rację, ja czy ten słuchacz?
0: No bez dwóch zdań, panie redaktorze, pan, bo wydaje się, że właśnie do znudzenia powtarzanie rzeczy, które się powtarzają, obserwujemy i ma to, czy może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich, no to nie jest nudziarstwo, to jest po prostu...
1: I to jest profilaktyka,
0: profilaktyka,
1: prawda?
0: I niech kilku osobom na 100 będzie to i gdzieś to zrozumieją, zaczną stosować. Ja zawsze na wykładach powtarzam, ja, że jak mam 20 parę osób na sali, to niech jedna zrozumie i coś z tym zrobi, to uważam, że już jest,
1: że to jest
0: już
1: sukces. Jest. Ja też coś takiego powiedziałem, że dla mnie będzie sukcesem, jeżeli ta osoba, która ma dość słuchania mnie i tego mojego nudziarstwa, przy czym ja podkreśliłem, że dopóki pracuję, dopóki mam wpływ na to, co jest w audycji i co można powiedzieć naszym słuchaczom, to dla ich i mojego bezpieczeństwa będę o tym mówił, bo to jest nasz jeden z częstszych i nagminnych błędów. Zresztą wracając około północy do domu, po programie, po audycji, widzę ludzi, którzy jadą na światłach dziennych przed północą.
0: No to jest przerażające. Już pomijam, że jeżdżą jakimś samochodem starszym, który nie ma tych czujników, chociaż wiele tych pojazdów nie ma, ale to jest przerażające. Ludzie przyzwyczaili się do tego, że te światła dzienne możemy używać i gdzieś zapominamy. To jest pokłosie też trochę tego właśnie, tych zmian przepisów wiele, wiele lat temu. Myślę, że też trzeba by powiedzieć, że może jakichś błędów szkoleniowych, bo jeżeli instruktor no nie powiedział, gdzieś nie uczulał, albo ten kursant zrobił wszystkie godziny jazdy w piękną, słoneczną pogodę i w życiu nie włączyli mijania, bo nie było takiej potrzeby, instruktor nie zwrócił na to uwagi, no to tak mamy. No, kiedy się psują wycieraczki? Jak pada deszcz, prawda? Dopiero wtedy. No bo takich nie używamy,
1: tak,
0: nie? No i to
1: odkrywamy.
0: Możemy tu... Tak, więc to jest przerażające, więc noc. Tu też, kiedyś też żeśmy z tego co pamiętam chyba dyskutowali o no zimie, o deszczu, o mgle, kiedy, co, jak i że te czujniki nawet jak są w samochodach, to one nie zareagują, nie włączą światła mijania przecież, tak?
1: Tak.
0: A mamy przepis, który obliguje, że jeździmy na światłach.
1: Ile byśmy tego nie powtarzali, to chodzi o nasze bezpieczeństwo. Nie moje, nie pana, nie Iksińskiego, nasze, nas kierowców, bo mówienie, że Kowalski to taki, siaki, owaki. Nie, my kierowcy, bo to jest nasza populacja, która w tym momencie uczestniczy w życiu drogowym, w ruchu drogowym.
0: Musimy brać jakby odpowiedzialność za siebie i za innych również. No w pewnym sensie ja uważam, że przewidując wiele sytuacji możemy przewidzieć na drodze. Ale ta odpowiedzialność no, ciąży na nas, no, na każdym z nas, każdym uczestniku ruchu, bo my mówimy o kierowcach, tak?
1: Ale są jeszcze
0: piesi, rowerzyści, no jak to się mówi, hulajhondziści, jakoś tak? Słyszałem taki ostatnio, nawet nie potrafię tego powiedzieć.
1: Albo utopiści,
0: albo
1: tak?
0: Utopiści na auto. Więc no, ci, co biorą udział w ruchu drogowym, no gdzieś ci piesi też poza obszarami zabudowanymi, gdzieś nie ma chodników.
1: I też mówimy o tym, żeby włączyli telefon, jak nie mają żadnego elementu odblaskowego, kiedy są zobowiązani.
0: A myśmy kiedyś nie mieli telefonów, nie? Tak. Musieliśmy zapamiętać, żeby tą latarkę mieć przy sobie, jak tak. Wiedzieliśmy, że będziemy gdzieś

0: Po nocy wracać po ulicy, którą stroną, no to, to z reguły wiedzieliśmy.
1: Wracamy do tego podpowiadania naszym słuchaczom, jak bezpiecznie zachować się na drodze.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 9:30. W studiu jest już Patryk Bedliński. Patryk, muszę się ciebie o to zapytać.
1: Słucham.
0: Jak u ciebie z tymi światłami, światłami dziennymi?
1: Światła dzienne u mnie są w użyciu, owszem, one nie są możliwe do wyłączenia w moim samochodzie, natomiast ja zawsze staram się włączyć mijania i to jest odruch ze starego samochodu, w którym no, trzeba było ręcznie włączać, więc ja czasami nawet, jeżeli jest dobra widoczność, to i tak na te światła mijania się przełączam.
0: Ale jak ja ględzę o tym, proszę włączyć światła dzienne, światła mijania, światła dzienne, one zostawmy sobie na lato. Ciebie to drażni, czy nie?
1: Czy mnie to drażni? Nie, no myślę, że mi to przypomina, ale ja nie mam to zakodowane w głowie, więc to jest taki odruch już.
0: I
1: taki pies Pawłowa.
0: Takiego kodu państwu życzymy, a teraz najświeższe informacje z naszych dróg. Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tym razem drogowy raport zaczynamy na szczęście od dobrej informacji, bo udało się odblokować krajową 15 w okolicach Wierzchosławic, między Inowrocławiem a Toruniem. Tam wcześniej zderzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego dwie osoby zostały poszkodowane i musieliśmy jechać objazdem, ale na szczęście to już za nami. Uwaga cały czas na A4, bo problemy występują między Kleszczowem a węzłem Łany na 291 kilometrze. Częściowo zajęta jest jezdnia do Wrocławia po tym, jak zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Natomiast między Brzegiem a Opolem ciężarówka przewróciła się na jezdni. To jest 217 kilometr. Tutaj mamy w kierunku Katowic częściową blokadę, no a niestety w stronę Wrocławia blokadę całkowitą. Uwaga na korki pod Wrocławiem. Między innymi wyjazd z miasta przez Psie Pole w kierunku Długołęki jest wyraźnie utrudniony. Z wjazdem też niełatwo, jeżeli dojeżdżacie od strony Radwanic 94, szerzej patrząc od Oławy. To tam właśnie trzeba będzie uzbroić się w sporo dawkę cierpliwości. Mówiliśmy o Brzegu, ale o węźle autostradowym, a samo miasto Brzeg niestety też się wyraźnie korkuje. To jest również droga numer 94, która prowadzi między Oławą a chociażby Opolem. Mamy też wieści od was, drodzy słuchacze. Czekamy na kolejne w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
3: Droga ekspresowa S17, właściwie zwężenie tej drogi na wysokości miejscowości Kmiecice. Ciężarówka na zwężeniu popsuta stoi. Proszę uważać.
1: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. S17 to jest trasa, która szerzej patrząc łączy Lublin z Warszawą. No i a propos stolicy, mamy korki jeszcze w Warszawie w wielu miejscach. Takie prowadzenie, jeżeli chodzi o korki, to z

0: Semka, możemy na podium tych korków, rankingu tych korków ją ustawić, ale korek nieco mniejszy niż jeszcze godzinę temu. Teraz od okolic zjazdów Aleje Prymasa do okolic Żoliborza. Mamy zator w kierunku Białegostoku. Wjazd od północy do Warszawy przez Łomianki cały czas spowolniony. Nieco wcześniej w Czosnowie też zwalniamy, zmierzając od północy do stolicy. Gdybyście od południa dojeżdżali do Warszawy, czyli od Góry Kalwarii, no to trzeba wyraźnie zwolnić na 79. W drugą stronę, czyli trasa z Piaseczna do Góry Kalwarii, też niestety nie gwarantuje nam płynnego przejazdu. No i wieści dosłownie z ostatniej chwili. S6, trasa między węzłem Gdańsk-Lotnisko na węzłem Gdańsk-Owczarnia. Problemy są po kolizji dwóch samochodów osobowych. Na 331 kilometrze zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to trochę poprzynudzam i z góry proszę o wybaczenie. Jak zawsze proponuję Państwu, naszym słuchaczom, jazdę z prędkością bezpieczną, z odpowiednim odstępem od poprzedzającego nas pojazdu, no i oczywiście z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 20 minut przed 19. Jest z nami Piotr Rudzki, instruktor techniki jazdy ze szkoły jazdy Elmol w Warszawie. Rozmawialiśmy o zakończeniu sezonu zimowego, czyli o takim bezruchu w szkołach jazdy, w szkołach doskonalenia jazdy. I rozmawiamy też poza mikrofonami o pewnej przedziwnej tendencji. W naszych czasach myśmy się rwali, prawda, żeby mieć tą kartę rowerową, żeby już jeszcze parę lat i będę mógł być posiadaczem prawa jazdy, jeśli tylko rodzice mi podpiszą. I człowiek sam to sobie załatwia, teraz to rodzice za młodzież zapisują ją, płacą za nią. Ja na swoje prawo jazdy zarobiłem ciężką pracą w czasie żniw.
1: No tak, no czasy się zmieniają, faktycznie coraz częściej rodzice tutaj załatwiają. No, w większości sytuacji jakby no, nazwijmy zrozumiałe. To, co już mówimy.
0: Znaczy, dla mnie to nie jest zrozumiałe. No, ale... Przepraszam, że wchodzę w słowo, bo namawiamy do tego, żeby było w szkole, w przedszkolu już wychowanie komunikacyjne, że to przecież taka fantastyczna pasja, że to pasja pasją, ale przecież uczestnikiem ruchu drogowego każdy z nas jest prawie że od urodzenia. I co? I to nikogo nie interesuje. Nos w ekranie jest ważniejszy.
1: Prawda jest taka, że my wtedy, żeśmy to, co redaktor mówi, nie mogliśmy się doczekać. W tej chwili przede wszystkim w dużych aglomeracjach, no przede wszystkim jakim jest Warszawa, gdzie mamy komunikację, metro i tak dalej, rowery na wynajęcie, hulajnogi. Wielu młodym osobom, nie tylko młodym, to prawo jazdy Nie jest koniecznie potrzebne. To rodzice właśnie przewidując zrób, bo pójdziesz na studia, to już będziesz miała, później będzie potrzebne i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, że od marca mogą się szkolić 17-latkowie, więc tu rodzice no, muszą te zgody wyrażać i tak dalej, więc tu jest zrozumiałe, że to rodzice załatwiają.

0: W tej chwili no, są jeszcze matury, więc rodzice, no wie pan, bo ja za syna, no bo on się przygotowuje do matury, nie ma do tego głowy. No więc pewne rzeczy rozumiem, natomiast wielokrotnie niestety okazywało się, że no, temu dziecku, tej latorośli, po rozmowach czy w trakcie rozmów w szkoleniu i tak dalej, że ono nie chciało robić prawa jazdy. To mama, tata kazali, nie? I to jest trochę przerażające, no bo to najczęściej są osoby, którym naprawdę nie idzie. I one później dopiero właśnie z rozmów wynika, że oni nie chcą. Oni
1: i potem dochodzi do takiej sytuacji, że taka młoda osoba jedzie ze swoimi rodzicami gdzieś do Hiszpanii na wakacje, gdzieś do Grecji, gdzieś do Włoch, wypożycza sobie skuter, bo grupa znajomych wypożycza te skutery i jedzie w klapkach, w krótkich spodenkach, w krótkiej koszulce, po czym zaczyna się to podobać i wraca do kraju. No mamusia kupuje...
0: Pewnie tak jest to czasem.
1: Ja się cieszę, że do tej pory było dość zimno. Ja jeszcze w tym roku takiego dziwnego motocyklisty ani motorowerzysty nie spotkałem. Choć zwracam na to uwagę.
0: Ja już na krótko widziałem. Na tą tak zwaną zdrabkę. Tak, już widziałem. Tak. Może nie jeszcze w sandałach. Nie mówię o skuterach, tylko mówię o motocyklu generalnie. Chociaż... skuter od 125 w dowodzie ma motocykl, więc...
1: Ale ja w ogóle się dziwię, że skuter. Skuter to jest motocykl, tylko oczywiście w takiej bryle, która nazywa się skuter.
0: A i tak większość, znaczy może nie większość, ale wielu motocyklistów gdzieś w cudzysłowie na stare lata często i tak siada na skuter i wtedy jest okej, okay, tak? A do tej pory nie. Oczywiście no to są takie żarty, ale prawda jest taka, że sporo dzieciaków, chociażby no, mówimy o Warszawie, nie potrzebuje tego prawa jazdy, bo i tak nie mają w planie jeździć, nie ma gdzie zaparkować, benzyna drożeje, utrzymanie pojazdu, a na wyjazdy to...
1: No tak, ale na szczęście Warszawa, mimo że jest pępkiem tego kraju, ale nie jest najważniejszą częścią.
0: Absolutnie.
1: Jest cała masa ludzi. Przecież ile jest miejscowości, które przez pewien czas, a nawet i do tej pory, podlegają czemuś takiemu zjawisku jak wykluczenie komunikacyjne. Nie ma autobusu PKS-u, nie ma zlikwidowaną linię kolejową. Może jakiś busik się trafi raz na tydzień.
0: Tak, i to jest ta różnica. Bo mam wielu przyjaciół z branży w całej Polsce, więc jak nas pytano, pytacie jako redaktorzy od marca, czy ten boom, ostatnio też z różnych telewizji i u nas jakoś boomu nie ma, ale w aglomeracjach bardzo różniących się od tych dużych, jak Warszawa i reszta dużych miast.
1: Boom jest.
0: Jest tak, że już mam znajomych, którzy wyprzedali kursy do wakacji i do października. Nie przyjmują, nie mają miejsc.
1: To może warszawskie ośrodki powinny zrobić ośrodki wyjazdowe.
0: Wracamy dostałem kilkanaście propozycji, żeby otworzyć.
1: Wracamy po 19 do naszej rozmowy.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Jest 10 minut przed 19. Jest z nami Patryk Bedliński. Kolejna porcja najważniejszych informacji dla tych, którzy w drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na A1 kierowcy muszą zwolnić, jadąc w kierunku Trójmiasta, w okolicach Bramek w Nowej Wsi pod Toruniem. A na A4 kończą się problemy przy węźle Kleszczów na trasie z Gliwic w kierunku Opola. Wcześniej zderzyły się 3 samochody ciężarowe i częściowo zablokowana była jezdnia w kierunku zachodnim. Uwaga na A4, bo problemy są cały czas między Brzegiem a Opolem. Na 217 kilometrze ciężarówka przewróciła się na jezdni. W kierunku Wrocławia utrzymuje się blokada, a w kierunku Katowic mamy zwężenie. Na A6, problemy w okolicach Szczecina między Kijewem a Dąbiem. 23 kilometr to miejsce z zablokowanym jednym pasem w kierunku Trójmiasta, a to efekt zderzenia 3 pojazdów osobowych. Uwaga też pod Trójmiastem, na S6 między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. Tutaj na jezdni w kierunku Gdyni napotkamy utrudnienia, a mają one związek z kolizją 2 samochodów osobowych. Jeden z pasów jest zablokowany na kilometrze 331. No i podglądamy korki. W Warszawie maleje zator na S8 w kierunku Białegostoku, ale nadal się utrzymuje. Zaczyna się w okolicach Alei Prymasa, kończy się na wysokości Żoliborza. To w kierunku Białegostoku, a w kierunku przeciwnym powinno być prawie zupełnie płynnie. Małe spowolnienie widać na nawigacji w okolicach Wisłostrady. Wjazd przez Łomianki od północy do stolicy jeszcze nam nie do końca gwarantuje płynność przejazdu. Wyjazd dużo płynniejszy powinien być o tej porze. Dojazd do Warszawy od Góry Kalwarii i wyjazd od stolicy w kierunku Góry Kalwarii, czyli 79, to jest jeszcze trasa, która może nam się odrobinę korkować i na chwilę nas zatrzymać. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, dobra sytuacja, już bez korków na S86. DTS w Śląskiem też wygląda całkiem obiecująco. No i S1, która nam się potrafi zakorkować między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą, teraz jest w pełni przejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I nasza aplikacja PRK, bo z nami można się komunikować albo dzwoniąc do nas 22 513 11 11, albo korzystając z aplikacji. I jeden z takich głosów aplikacji. Słabi kierowcy wierzą w systemy bezpieczeństwa, które mają w swoich super samochodach i nie wiedzą, że trzeba czasem przełączyć światła z auto na mijania. A winą może być też to, że podświetlanie deski rozdzielczej w autach nie jest skorelowane z włącznikiem świateł i po prostu słabi kierowcy nie widzą, że jadą po zmroku ze światłami dziennymi, bo im się świeci w aucie wszystko. Dziękuję za ten głos. Cieszę się, że Państwo nas słuchają i cieszę się, że takie mają Państwo

0: A nam w Radiu Kierowców wymyka się tylko czas. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przez cały dzień mamy zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju miejscami zachmurzenie małe. Przelotnie pada deszcz, a za wyjątkiem południowego wschodu kraju także pojawiają się burze i jest możliwe, że spadnie grad. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni nad morzem i 14 na zachodzie, 16 stopni w centrum do 20 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu kraju w porywach dochodzący do 55 km na godzinę. W zasięgu burz porywy wiatru osiągają nawet 70 km na godzinę. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, a szczególnie w tych miejscach, gdzie można napotkać silny i porywisty wiatr. Przypominam, kierownicę trzymamy porządnym uchwytem obu rącz, albo za kwadrans trzecia, albo za 10 druga. Szczególnie niebezpieczne miejsca, kiedy wyjeżdżamy z zakrętu zalesionego, a potem nagle jest otwarta przestrzeń, może być niebezpiecznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: studiu Radia Kierowców jest Patryk Bedliński i kolejna porcja najważniejszych informacji dla tych, którzy w drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas najbardziej niepokojące wieści mamy z autostrady A4, którą poruszamy się między Wrocławiem a Opolem. Ta trasa jest niestety zablokowana w obie strony, między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód. Na 217 kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdni i stąd problemy. I blokada jest w obie strony, choć był taki czas, kiedy mogliśmy jechać w kierunku Opola, a blokada utrzymywała się tylko w kierunku Wrocławia. Teraz w obie strony już przejechać nie można niestety. Na S6 tymczasem problemy pod Trójmiastem, między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. 331 kilometr to miejsce kolizji dwóch samochodów osobowych. Korkuje się w kierunku Gdyni, zablokowany jest jeden z pasów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I wracamy do korespondencji z naszymi słuchaczami. Korespondencji uskutecznianej dzięki aplikacji Perka. Dzień dobry. Nie jest mi łatwo, bo podzielam zdanie pana redaktora na względy bezpieczeństwa, ale postawię się w roli adwokata diabła. Przecież ktoś homologował te wszystkie durne systemy automatyki świateł. Ktoś przyklepał to, aby tylna belka nie świeciła się, jak włączone są światła dzienne. Gdzie były wtedy te mózgi brukselskie, kiedy to wchodziło do użycia? Dodam tylko, że uważam za skrajną farsę wycofanie się z obowiązku jazdy na światłach mijania przez cały rok. Nie zapomnę tych mądrali, którzy w telewizji i w radio przeliczali, ile te włączone światła zwiększają zużycie paliwa przy braku refleksji o korzyściach dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Hipokryzja, lobbing, kasa, rozliczyć ich z tych durnych decyzji? Pisze do nas Jacek. Panie Jacku, nie, bardzo dziękuję za pana głos. W pełni podzielam, chociaż wie pan, nie tylko o brukselskich dziwaków tutaj chodzi. W minionym tygodniu w Warszawie był tydzień, taki festiwal filmów dokumentalnych. Wybrałem się na film o Elonie Musku, o facecie, który miał ideę fix stworzenia samochodu elektrycznego, autonomicznego. W międzyczasie zbierał kasę na lot w kosmos i tak dalej, i tak dalej. I błędy, które popełniono przy wprowadzaniu tego elektryka do jazdy autonomicznej, są bardzo podobne do tego, co mamy w tej chwili z tymi naszymi światłami mijania i światłami do jazdy dziennej. Problem z tym, że pogoń za pieniądzem, pogoń za tym, żeby wprowadzić coś do użytku, żeby uciec przed wierzycielami, jest tak duży, że popełnia się takie błędy, że my, malutcy, musimy borykać się z niedobrym sprzętem, z byle jakimi przepisami.

0: Oj, rozkulała się korespondencja w aplikacji Radia Kierowców. Bardzo dużo głosów takich wspierających mnie, jeszcze do nich wrócę, wspierających to moje i moich kolegów i koleżanek działanie związane z tym, aby przypominać Państwu o tym, że jazda na światłach dziennych to nie jest dobra rzecz przy aurze takiej, gdzie przejrzystość powietrza jest nie najlepsza, kiedy jest mgła. Jeszcze jazda drogą wielopasmową na światłach dziennych to jest w ogóle koszmar. No i to jest taki prowoder do zdarzeń drogowych, nieszczęsnych dla nas. Natomiast przyszła i taka wiadomość. Dzień dobry. Prawda jest taka, że jak jest szkoła jazdy słaba, to nie ma wielu chętnych. W mojej szkole ruch jest cały czas, napisał do nas Aleksander. A z nami w studiu Piotr Rudzki, instruktor techniki jazdy ze szkoły jazdy Elmol w Warszawie. Ma rację słuchacz Aleksander? Że dobra szkoła, to ma ruch cały czas.
1: Nie zmienię się, kłaniam. Tak, no na pewno
0: pogratulować.
1: Tak, jest coś w tym. Jest pytanie, czy i skąd tutaj słuchacz to wie, że cały rok mają ruch. Oczywiście jest tak, że dobry ośrodek, dobry instruktor nie narzeka na pracę. Natomiast sezonowość dalej w tej branży jest. Oczywiście ona uzależniona jest od większych, mniejszych aglomeracji, od potrzeb ludzi żyjących w danych miejscach w Polsce. Natomiast prawdą jest faktycznie to, że dobry ośrodek czy dobry instruktor raczej na brak pracy nie narzeka.
0: Tak, próbuję rozszyfrować, skąd jest Aleksander, który do nas napisał. Dziękuję za ten tekst. Wielkopolska, miasto średniej wielkości.
1: No więc to właśnie się potwierdza, że tak może być. Są miejsca, gdzie jest jeden, dwa ośrodki w danym mieście, więc ludzie nie bardzo mają wybór. No,
0: proszę pamiętać, że Warszawa pracuje, administracja w Warszawie, w mieście stołecznym pracuje od 9:00. Cała Polska pracuje, jeśli chodzi o administrację, od 7:00. A w Warszawie ta praca jest od 9:00.
1: No chociażby, no są różnice, tak, no tu żeśmy rozmawiali, tak, no w Warszawie u nas wykłady w weekendy, w tygodniu nie bardzo ludzie chcą, bo nie zdążą albo są zmęczeni.
0: Jeżeli kończy się praca o 16-17, no to jeszcze godzina, żeby dojechać
1: tak,
0: do szkoły.
1: No jeszcze nie mają siły, tak, zmęczeni, tak, więc wolą na ten świeży, wypoczęty, wyspany umysł, a w wielu miejscach, mniejszych miejscowościach nie chcą w weekendy, tylko wolą w tygodniu, więc to są różnice. Natomiast najważniejsze jest to, żeby się dobrze wyszkolić, mieć umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i gdzie by nie robić ten kurs, jak szkolenie jest super, to...
0: I to są święte słowa, że tak powiem. To jest najważniejsze, bo nie jest ważne, czy instruktor dobry, czy zły, czy ma poklask u kursantów. Ważne, żeby nauczył, żeby wychował przyzwoitego, prawowitego uczestnika ruchu drogowego.
1: Panie redaktorze, to teraz jakbyśmy, to możemy sobie dyskutować i byśmy pewnie cały dzień i noc. Co rozumiem przez dobrego instruktora, bardzo dobrego,

0: Czy to taki, którego wszyscy lubią i on poklepie po plecach, czy takiego surowego, ale jednak, który nauczy co innego, to tak samo jak z egzaminatorem. Jeżeli mamy egzaminatora, który nas oblał, ale był fajny, sympatyczny.
1: Co nam z tego?
0: Tak, a jak był takim, no może źle powiem, tak, ale takim służbistą czy gburem, cytuję tutaj niektórych kursantów, ale zdał egzamin ktoś. No i możemy sobie tutaj teraz dyskutować. Kwestia jest tego typu, żeby wszyscy wiedzieli, do czego dążymy. Zarówno szkoleniowiec, kursant, który się uczy, egzaminator, który robi tą ciężką robotę. I prawda jest taka, że na egzaminatorze w pewnym sensie też ta presja ciąży, bo on to podpisuje na końcu, że dana osoba ma dostać to prawo jazdy, ale wcześniej to my, instruktorzy, mamy przeprowadzić szkolenie, mamy zrobić egzaminy wewnętrzne na tych samych zasadach co państwowe, więc tak naprawdę te egzaminy wewnętrzne są tak samo ważne jak państwowe, a ja zawsze dodaję, że nawet są trudniejsze praktycznie, bo musimy tam trochę więcej rzeczy obowiązkowo zrobić.
1: Swego czasu któraś z telewizji puszczała taki program cykliczny, który polegał na tym, że filmowano lekcje w ośrodku szkolenia. To chyba, że działa się na Śląsku. Oglądał pan te programy?
0: Tak, pan redaktor mówi o tym śląskim, ale też były nowsza czy najnowsza edycja. Moi znajomi też tam wzięli udział. Ja też dostałem propozycję do tego programu.
1: Czy takie programy mają sens?
0: Szczerze?
1: No.
0: No to nie, bo też pracowałem trochę dla telewizji, montowałem różne programy i wiem, no wiem, jak to się odbywa i co tam się robi, to po prostu zrezygnowałem, grzecznie odmówiłem.
1: Ale nie co, mają montaż sensu. Zły? Czy przesłanie złe?
0: Przesłanie złe, nie mówię, bo ja nie oglądałem wszystkich odcinków, więc mogę się tu mylić i jakby mogę urazić chociażby instruktorów, instruktorki, które wzięły w tym udział. Natomiast to, co widziałem, to wiele odbiega od rzeczywistości i wielu z tych występujących niestety dawali zły przykład. Nie chcę tu mówić o konkretach, takim jedynym, najważniejszym, że instruktorzy, którzy tam występowali, często na przykład nie mieli zapiętych pasów. Oczywiście przepis nam na to zezwala, to żeby tutaj w komentarzach może się to pojawi i dobrze, będzie dyskusja. Ale prawda jest taka, że dobry instruktor, taki świadomy instruktor nie korzysta z tego przywileju. Po prostu wiemy, co się może zdarzyć w danej sytuacji, kolizji, wypadku i to już pomijam o dobrym przykładzie. Tak?
1: Ja nie mam zdania, tu opieram się na pana opinii, opinii fachowca, bo ja nie, oczywiście gdyby ktoś zrobił program o radiu, mógłbym się wówczas wypowiedzieć i powiedzieć, czy to filmowanie pracy radiowców jest okej, czy nie jest okej, czy ma to sens, czy nie ma sensu. Natomiast jak widzę film, czy to film fabularny, czy program, czy cokolwiek filmowanego kamerą z przesłaniem do wielu ludzi, jak widzę tam kogoś, kto ma niezapięte pasy, kogoś, kto korzysta z telefonu bez zestawu głośno mówiącego, to zamknąłbym i tę telewizję, przynajmniej na tydzień, żeby poczuli, jaka jest kara i jak powinna wyglądać prewencja i przede wszystkim tych, którzy to wymyślili i złożyli do emisji.
0: I zapewne pan redaktor mówi bardziej nie o filmach fabularnych, tylko o serialach, który ogląda...
1: Ja mówię o całej tej sieczce, która w tej chwili...
0: Ja mam takie przekonanie, że właśnie w tych serialach, bo też mnie to drażni i razi, że jakby nikt tam nie wpadł właśnie
1: na pomysł, że można...
0: Dajmy, bo możemy coś przesłać, nie?
1: Tak.
0: I to mnie drażni również. I bywało tak, że do nas się zgłaszały różne telewizje z tymi serialami, wykorzystywali naszą informację, wiedzę, ale też na przykład symulator, który mamy.
1: Dziękuję. Wracamy do naszej rozmowy po serwisie.

0: Na dworze ciągle maj, w studiu ciągle maj, w dokumentach Patryka Bedlińskiego. Trudno mi powiedzieć, czy maj, czy nie maj, ale najlepiej chyba nie.
1: Jeżeli
0: jest.
1: Chodzi o datę urodzenia, to czerwiec.
0: Chodzi mi o sytuację na drogach.
1: A sytuacja drogowa, no to cały czas nieciekawa.
0: Patryk Bedliński, kolejny serwis drogowy w Perka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czerwień widać na nawigacji, zwłaszcza na autostradzie A4. Duże problemy mamy z przejechaniem między Wrocławiem a Opolem. Po wypadku, który tam się wydarzył, mamy problemy między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Na 217 km ciężarówka wywróciła się na jezdni i jest blokada w obie strony, zarówno do Wrocławia, jak i do Katowic. Możliwym objazdem jest trasa przez Brzeg 94, no ale tam też niełatwo.
3: Dojeżdżam do miejscowości Brzeg, z każdej strony już mijam z autostrady i wszędzie są korki, cała droga 94 stoi praktycznie zablokowana Odoławy objazdami, także omijacie też 94 już od Oławy praktycznie chyba, nie wiem, do Opola, tutaj cała obwodnica Brzegu zakorkowana, także wszystko stoi. Pozdrawiam, mam nadzieję, że tą autostradę odblokują. Marcin.
1: Dziękujemy za informację prosto z trasy i dokładamy nasze wieści, tym razem dobre, z autostrady A6 między węzłami Szczecin-Kijewo i Szczecin-Dąbie. 23 km to miejsce, gdzie już zakończyły się problemy po wcześniejszym zderzeniu trzech osobówek, a zatem do Trójmiasta przejedziemy zupełnie płynnie. A pod Trójmiastem utrudnienia na obwodnicy, czyli na S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko na węzłem Gdańsk-Owczarnia. 331 km to miejsce, gdzie doszło do kolizji dwóch osobowych pojazdów i w jej wyniku zablokowany jest jeden z pasów pod Gdańskiem w kierunku Gdyni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kolejna opinia naszego słuchacza. No to też mnie razi, jak pan Petryn ględzi, jeździ, testuje i podczas tej jazdy w telefonie sprawdza różne rzeczy. Przyznam się państwu, że ja bardzo lubię pogawędki Petryna, ale jak tylko będę miał okazję się spotkać tak twarzą w twarz, to zwrócę uwagę, że nasi słuchacze chcieliby prosić, aby nie było takich sytuacji, w których ich bohater testów, bohater w poznawaniu motoryzacji spogląda sobie na ekran telefonu trzymanego w ręku.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Piotr Rudzki, instruktor techniki jazdy ze szkoły Elmol w Warszawie. Takie złe nawyki, które pokazują środki masowego przekazu, to jest niefajna sprawa, prawda?
1: No, rozumiem, że mamy na myśli chociażby niezapinanie pasów w tych wszystkich serialowych odcinkach przez uczestników, rozmawianie przez telefon.
0: Tak.
1: Tak, no to mnie też to niestety razi bardzo mocno.
0: I dlatego my będziemy jak zawsze podkreślali, że zestaw głośno mówiący, choćby ten najprostszy, musi być. A skąd to się bierze, że kierowca, ja widzę super auta, super bryki. Porsche, BMW-ki takie, które w cennikach, w katalogach kosztują po 500, 600, 700 tysięcy i kierowca tego auta rozmawia z telefonu z ręki. No to... Czy to jest auto... Ja sobie to inaczej nie jestem w stanie tego zinterpretować, jak tylko to, że jest auto po wypadku i nie wsadzono do niego całej elektroniki.
1: No ja myślę, że to może być tak, że to nie jest po wypadku, tylko ten kierujący tym pojazdem ma to w nosie, przepraszam za wrażenie, te przepisy, lekceważy to wszystko, nie uważa, że to jest coś złego albo niebezpiecznego, byle nie do czasu. Po prostu znam przypadki, że właśnie telefon spowodował dosyć drastyczne historie. Już pomijam, że trzeba mieć świadomość, że ten zestaw głośno mówiący, okej, możemy, tak, nie trzymając mikrofonu, tej słuchawki w ręku, ale sama rozmowa przez telefon z osobą, która właśnie prowadzi ten pojazd, nie jest bezpieczna. To zabiera nam ponad 60% i tak uwagi.
0: Ja się łapię na tym, że kiedy rozmawiam i ta rozmowa jest jakaś taka ważna dla mnie, potrafię przejechać skrzyżowanie, skręt, który mam zrobić i jadę dalej.
1: Tak, i to były i testy i różne próby pokazania. Wystarczy zwykłe takie matematyczne, proste, tak? Jedziesz samochodem, my do ciebie zadzwonimy i ty odpowiadaj na pytania i prowadź, tak? I zwykłe takie 2 plus 2, 3 razy 3 i się okazało, że już były zupełnie inne wyniki, zupełnie inne zachowania, mimo że rozmawiali przez zestaw głośno mówiący.
0: A skoro mówimy o tym rozmawianiu przez zestawy głośno mówiące, to wierzę, że przez taki właśnie zestaw połączył się z nami nasz słuchacz.
2: Dobry wieczór, Tomek z Dużego, z tej strony. Tak, słucham audycji i instruktor może zapinać pasy, musi. I tutaj dalsza poszła dyskusja właśnie w sprawie tych pasów, dawania przykładów przez wszelkie filmy, seriale i tak dalej. Przypomnijmy sobie bajkę Strażak Sam. Ten strażak wsiadł do tego samochodu w tej kreskówce i pierwsze co robił, to zapinał pasy, żeby te dzieci wiedziały, że trzeba zapinać. Więc naprawdę przykład duży dają media, szczególnie no, dzieci lubią obserwować i się uczą, więc ten strażak sam był naprawdę dobry, bo tak tutaj nie ingeruje co do przepisów, czy instruktor musi być czy nie, bo nie wiem, też nie znam się. Ale zacznijmy właśnie od tej bajki angielskiej. Anglicy, no śmiejemy się z nich, herbatniki, tak, konserwatyści, ale oni wiedzą, jak gdzie się nauczyć. Pozdrawiam, miłego wieczoru wszystkim.
0: My również pozdrawiamy i no co, nie ma innego wyjścia, musimy się zgodzić.
1: Absolutnie pozdrawiamy, tak. No bajki w pewnym sensie też mają, przynajmniej te stare, wcześniejsze, mają też wychowywać przede wszystkim. Nawiążę, jeżeli mogę, to przepisy są takie, że

0: instruktor, tak samo egzaminator, nie ma obowiązku podczas szkolenia czy egzaminowania zapinania pasów. Wszyscy rozsądni instruktorzy, tak samo egzaminatorzy, świadomi, te pasy mają zapięte. Tu chodzi o właśnie też dawanie dobrego przykładu. I teraz, no, jeżeli ja mówię na wykładach, że co się może stać w wypadku, co się dzieje, co, do czego są pasy, a ja podczas szkolenia tego nie założę, nie zapnę, no to tak dajemy taki przykład, że no, tu mówiłeś to, a sam tego nie robisz. Tak. I chociażby dlatego, oczywiście ktoś to kiedyś wymyślił, wielu instruktorów z tego korzysta. Sam na początku, nie ukrywam, nie zapinałem, ale to trwało dosłownie 2 miesiące, bo jednak zrozumiałem, po co te pasy są i jednak ten dobry przykład plus to bezpieczeństwo, a przeżyłem wypadek, przy dużej prędkości dachowaliśmy i gdyby nie pasy, to by mnie tu nie było, tak. Więc wiem, co mówię.
1: Szanowny panie instruktorze, pisze w aplikacji jeden z naszych słuchaczy, sprawa takich programów, o których mówiliśmy, powoływaliśmy się na te, które pokazują złe nawyki za kierownicą, ma na celu zrobienie show. Brak show, nie ma oglądalności. Takie są zasady działalności telewizji. I tak właśnie tutaj są pewne niejasności. Pan sam się przyznał, że zrezygnował z udziału w takich programach i to jest chyba wyjaśnienie, dlaczego tak się stało.
0: Po pierwsze, wiem, jak naprawdę wygląda produkcja, montaż i czego się wymaga od tych osób, które biorą tam udział. I po prostu nie chciałem brać w tym udziału. No i to się okazało, że ci, którzy wzięli w tym udział, no, spotkali się z dosyć dużą falą tego popularnego teraz hejtu z branży naszej, tak, instruktorsko-egzaminatorskiej.
1: A miało być dzisiaj przede wszystkim o motocyklizmie, tak? To może na koniec naszej rozmowy jakieś takie przesłanie. Nas, motocyklistów, ja się przyznaję, ja jeszcze nie wystawiłem swojego potwora z garażu. Dla mnie jest za zimno.
0: Tak, no jest chłodno. Pamiętajmy, żeśmy się umawiali na wycieczkę, tak?
1: Tak?
0: Więc mam nadzieję, że jak się zrobi już ciepełko takie, to sobie gdzieś pojedziemy, może coś nagramy w trasie.
1: Znaczy, przyznaję się, że tak, kombinezon wyjęty, podpinka kombinezonu wyjęta, wszystko jest przeczyszczone, przekonserwowane, a więc czeka.
0: No, przyjemnie się jedzie, jakieś ciepło, tak? To bez dwóch zdań. Ma to być przyjemność, a nie jakaś walka z wiatrem, chłodem i tak dalej. No, przesłanie, no to jeździmy po prostu rozsądnie, zgodnie z przepisami, dostosowujemy tą prędkość do warunków, bo to niekoniecznie jak mamy 50, 90 czy 140, to tyle mamy jechać, bo mamy dostosować, przypominam, tą prędkość do warunków, chociażby tak jak często policjanci tłumaczą. Ma być bezpiecznie, ma być przejrzyście, utrzymujemy odstępy, przede wszystkim motocykliści, bo no niestety obserwuję, że czasem motocykliści nie utrzymują tego odstępu, takiego, który dałby im możliwość zareagowania i wybronienia się, ale też wielu tu kierowców robi, tak? No, siedzenie na zderzaku niestety dalej funkcjonuje, może w mniejszej ilości już obserwując, ale dalej to się niestety zdarza.
1: A moje przesłanie do motocyklistów, do motorowerzystów, rowerzystów i samochodziarzy jest takie: jeździmy tak, aby ta jazda była dla nas przyjemnością. Jeśli my będziemy z przyjemnością zasiadać za kierownicą, to również ci obok nas też będą mieli z tego przyjemność, a jeśli jeszcze przyjmą naszą filozofię, że jedziemy, jesteśmy uśmiechnięci, życzliwi dla innych, to będzie bezpiecznie.
0: Defensive driving, jakby poczytajcie państwo i to się wyjaśni. Jeszcze na koniec a propos o światłach, żeśmy w motocyklach.
1: Non-stop.
0: Nie ma dziennych.
1: Nie ma. Nie ma, zmiłuj się.
0: Do zastanowienia
1: się. Nie ma, że bez światem.

0: A w studiu Radia Kierowców w Warszawie serwis drogowy Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale my w Warszawie nie będziemy się zbytnio przyglądać, bo na szczęście już korki w stolicy maleją i jedynie na S8 spowolnienie w kierunku Białegostoku za Aleją Prymasa daje nam się we znaki, a także wyjazd w kierunku południowym przez Piaseczno 79. Dużo gorsza sytuacja jest na trasie z Wrocławia do Opola, czyli na autostradzie A4. Mamy wyraźny korek niedaleko brzegu i to nie bez powodu, bo między właśnie węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód na 217 kilometrze ciężarówka przewróciła się na jezdni. Mamy blokadę w obie strony, czyli zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w kierunku Katowic. Można jechać objazdem na przykład przez Brzeg i Skarbimierz 94, ale nasi słuchacze donoszą, że tam no, niestety także tworzą się korki na drodze krajowej. Poza tym drogowe problemy zakończyły się na A6 między węzłami Szczecin-Kijewo i Szczecin-Dąbie, ale trwają na trójmiejskiej obwodnicy między węzłem Gdańsk-Lotnisko, a węzłem Gdańsk Owczarnia. To jest 331 kilometr, a chodzi o trasę prowadzącą do Gdyni. Na niej doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest jeden z pasów. Wcześniej nawigacja wskazywała, że jest tam korek. Teraz na szczęście to już za nami, więc po prostu miejmy się na baczności. Miejmy na uwadze to, że możemy napotkać zwężenie między węzłem Gdańsk-Lotnisko na węzłem Gdańsk-Owczarnia. Gdybyście jechali płatnym odcinkiem na czwórki z Katowic do Krakowa, trzeba będzie zdjąć nogę z gazu na wysokości Chrzanowa w kierunku stolicy Małopolski. Niewielkie spowolnienie, ale też warto odnotować.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wracam do aplikacyjnej korespondencji z państwem. Piszą państwo tak. Panie szanowny redaktorze, proszę powtarzać sformułowanie o pamiętaniu o włączeniu świateł mijania jak mantrę. Na pewno nie jednemu pan uratował życie. Proszę wewnętrznie być silnym i nie przejmować się takimi oskarżeniami. Uważam, że pan robi robotę dla wszystkich kierowców. Pozdrawiam. Jarek. Panie Jarku, powiem dosadnie. Dziękuję bardzo.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas przecieka nam przez ręce, ale nie tak, abyśmy przynajmniej kawałka tego czasu nie próbowali złapać. Mija 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, proszę, nasz korespondent meteorologiczny, Antek z Gryfina, pisze, że mały dodatek pogodowy nad rejonem Szczecina, zwanym centrum i okolicami, chmury bardzo ciemne, deszczowe. Proszę uważać na nizinie szczecińskiej, w takim razie pochmurno i deszczowo. W kraju zachmurzenie jest umiarkowane i duże. Pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie miejscami małe, przelotnie pada deszcz, a za wyjątkiem południowego wschodu kraju także pojawiają się burze, jest możliwy grad. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni nad morzem, 14 na zachodzie, 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, jedynie w górach może być troszeczkę silniejszy i bardziej porywisty. W nocy na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z deszczem, w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem. W pasie od Kujaw po Opolszczyznę nocą popada okresami z umiarkowanym natężeniem. Miejscami zanikające burze, zwłaszcza na północnym zachodzie oraz południowym zachodzie, z porywami wiatru osiągającymi nawet 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tak się zastanawiam, jest ze mną w studiu Patryk Bedliński. Patryk, miałeś kiedyś takie marzenie, żeby dosiąść Harley'a?
1: Ja nigdy nie byłem bardzo motocyklowy, mówiąc szczerze, bardziej rowerowy i samochodowy, chociaż ostatnio prowadząc audycję z Patrykiem Kuniszewiczem złapałem trochę tego bakcyla.
0: Widziałem.
1: Już miałem ochotę na 125.
0: Ja muszę się Państwu przyznać, że jak byłem małym dzieckiem i widziałem motocykle, które były na złomowisku, ruiny motocykli na złomowisku mojego dziadka, dziadek był kowalem, i to, co on z nich robił, to wówczas taki Harley mi się marzył. Ale w momencie, kiedy już byłem w stanie wsiąść i dosiąść rumaka, Harley jakoś tak się stało, że nigdy marzeniem moim już nie był. Wybierałem inne rodzaje motocykli. O tym, co dzieje się na drogach, Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od dobrych wieści z województwa pomorskiego, bo już zakończyły się problemy na trójmiejskiej obwodnicy między węzłem Gdańsk-Lotnisko na węzłem Owczarnia po wcześniejszej kolizji dwóch osobówek. Już w kierunku Gdyni jedziemy wszystkimi pasami. Natomiast na A4 wciąż problemy między brzegiem a Opolem. Jest blokada w obie strony na 217 km w miejscu, gdzie wywróciła się ciężarówka. Blokada w obie strony, czyli i do Wrocławia, i do Katowic. Jak to objechać? Na przykład możemy skierować się do brzegu i do miejscowości Skarbimierz, między innymi na trasę 94. No ale zgłaszacie, że tam tworzą się zatory. Korkują się w ogóle pobliskie drogi, także trasa wojewódzka między Nysą a brzegiem. Delikatne spowolnienie na A4 na płatnym odcinku między Katowicami a Krakowem. Za Chrzanowem nogę z gazu zdejmujemy, kierując się do Krakowa. Spowolnienia w Warszawie na S8 w obie strony. W kierunku Białegostoku zwalniamy za Aleją Prymasa Tysiąclecia na wysokości Żoliborza, a w kierunku Łodzi zwalniamy między Zielonką a Brudnem, czyli okolice węzła Głębocka. To będzie to miejsce, gdzie nie do końca płynnie możemy przejeżdżać. Natomiast wiele głównych tras o tej porze jest w pełni przejezdnych i nie ma na co narzekać, między innymi na trasach województwa śląskiego. Płynnie S1, S86, drogowa trasa średnicowa, czy też 86. To są te drogi, gdzie czasami korki nam się zdarzają i często o nich mówimy w godzinach szczytu komunikacyjnego. Teraz wszędzie tam poruszamy się płynnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja teraz będę sobie kadził, drodzy Państwo, sobie będę kadził dzięki Państwu. Wracamy do tematu przypominania przeze mnie o tym, że jeździmy z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych. Pisze słuchacz w naszej aplikacji. Jestem pełen podziwu dla pana redaktora za zawziętość i nieustępliwość. Tak dalej, tak trzymać. Oby się rozeszło wieścią w Polsce, że jest taka osoba w Radiu PRK, która ciągle o tym przypomina. Nie osoba, cały zespół PRK Radia Kierowców o tym przypomina. Może nie tak często, a może i częściej ode mnie, ale to jest nasza wspólna sprawa, nasza robota i za to pewnie Państwo do nas tak się uśmiechają. I pisze słuchacz dalej. I stanie się to słynne, może we wszystkich stacjach radiowych, a myślę, że na pewno wśród kierowców, z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Tu mi bardzo miło. Bartłomiej. Panie Bartku, ja panu powiem, dziękując za

A te miłe słowa, że jest taka jedna stacja, w której na pewno nasze przesłanie jest powielane. Myślę, że w Polskim Radiu Kraków Marcin Koczyba spokojnie mówi o tym, przynajmniej tak często jak my.

0: Słuchają państwo PRK, Radia Kierowców, jest 19 minut po 20. Z nami kolejny gość, pan Julian Drop, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Bydgoskiego. Witam pana.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Panie Julianie, to takie reperkusje jeszcze naszej poprzedniej rozmowy z naszym poprzednim gościem. Niech mi pan powie, czy po drogach Pomorza i Kujaw, z pana obserwacji, wielu kierowców zapomina się i jeździ wtedy, kiedy nie powinni, z włączonymi światłami dziennymi, a nie ze światłami mijania?
1: Znaczy, obecnie w tej chwili technika tak szybko postępuje, jeździmy już naprawdę odświeżoną flotą, w większości ludzie jeżdżą automatycznymi światłami po prostu, no i ze wszystkimi swoimi zaletami i wadami tego, ale w większości są to zalety i ludzie po prostu tym zapominają i światła się dostosowują do warunków.
0: Czyli trzyma pan sztamę z tymi wszystkimi, którzy starają się jeździć w zgodzie z przepisami, i chwała za to. Proszę mi powiedzieć, nowe inwestycje drogowe na pana terenie, na terenie Pomorza i Kujaw, to przede wszystkim trasa S5, to trasa S10, ale pewnie też i cała masa obwodnic, na które czekają i mieszkańcy, i kierowcy. Dużo się dzieje w regionie?
1: Tak, tak, zdecydowanie jest tego bardzo dużo. Na szczęście już z tego planu, który mamy, realizując rządowy program budowy dróg krajowych, do 2030, z perspektywą do 2033, w większości te prace przygotowawcze już się albo kończą, albo wchodzą w kolejne etapy. Mamy te dwa kluczowe odcinki S5 i S10 jeszcze w przygotowaniu, natomiast obydwa mają już złożone wnioski o decyzję środowiskową, a pozostałe odcinki, czy S5, czy S10, są albo w budowie, albo w przetargu. No tutaj oczywiście można w szczegółach rozmawiać.
0: To niech mi pan powie, poza decyzjami środowiskowymi, czy może pan powiedzieć, że między Toruniem a Bydgoszczą przejedziemy porządną trasą ekspresową S10 w tym roku?
1: Tak, jest to największa w tej chwili nasza realizowana inwestycja drogowa za 1,5 miliarda złotych, licząc kwoty kontraktowe, 4 odcinki, łącznie 50 kilometrów S10. W większości pojedziemy tą drogą już w przyszłym roku, natomiast całą drogą S10 Bydgoszcz-Toruń pojedziemy w 2028 roku. Na ostatnim odcinku podtoruńskim został na koniec marca wydany ZRID, i możemy już rozpocząć, już rozpoczęły się tam prace przygotowawcze, już kierowcy mogą je zaobserwować. Już po pierwszym miesiącu prac, nawet niepełnym miesiącu prac, wykonawca już zaraportował 1,5% zaawansowania rzeczowego.
0: Potem czeka nas przeniesienie prac, zapewne nas, którzy czekają, i państwa, którzy za to odpowiadają, od obwodnicy Bydgoszczy w stronę Szczecina S10, prawda? Bo tam tych odcinków niewiele jest.
1: Tak, dokładnie. Tam droga jest troszeczkę prostsza z tego względu, że ona przebiega przez mniej skomplikowane środowiskowo tereny. Tam mamy 40 kilometrów drogi Wyrzysk-Nakło-Bydgoszcz i ta droga znajduje się w tej chwili w przetargu. Procedury przetargowe trwają. Mamy nadzieję, że w trzecim kwartale tego roku uda się zawrzeć umowę już z wykonawcą projektu i budowy.
0: I potem to, na co czeka pewnie najwięcej zmotoryzowanych, mianowicie od Torunia, właściwie Włocławka, bo to jeszcze chyba dokładnie nie wiadomo, przedłużenie

0: z dziesiątki w stronę stolicy do tej wielkiej obwodnicy aglomeracji stołecznej. Są już jakieś takie plany bardziej szczegółowe?
1: Tak, już proces przygotowawczy zakończył się złożeniem wniosku o decyzję środowiskową. Niedawno właśnie tą decyzję, wniosek o decyzję złożyliśmy odpowiednio dla części kujawsko-pomorskiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, no i dla części mazowieckiej w Warszawie, z tego względu, że nasz oddział zajmuje się przygotowaniem całych ponad 100 kilometrów tej drogi, również na części mazowieckiej. I ten wariant został już zatwierdzony do decyzji, natomiast trzeba zaznaczyć, że oczywiście dopiero decyzja zatwierdzi ostatecznie ten wariant preferowany, bo na razie my możemy mówić, jaki wariant my wskazujemy,
0: tak.
1: Natomiast dopiero decyzja faktycznie potwierdzi naszą tezę, nasze opracowanie, które miało wykazać, że to jest właśnie najkorzystniejszy wariant.
0: Czy ja dobrze myślę i dobrze przeczytałem w różnego rodzaju opisach sytuacji, że ten fragment między Toruniem a Włocławkiem, fragment S10, pójdzie torem autostrady A1?
1: Dokładnie tak. 35 km autostrady A1 będzie miało wspólny przebieg z S10 w przyszłości, dlatego też przygotowujemy poszerzenie tej autostrady.
0: Tak, właśnie o to chciałem zapytać.
1: Dokładnie tak. W tym tygodniu odbyło się posiedzenie KOPI, czyli Komisji Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, i na tym posiedzeniu wykonawca dokumentacji już zaprezentował te rozwiązania, całe studium poddał pod ocenę komisji materiały, które przygotował do wniosku o decyzję środowiskową, i autostrada będzie poszerzona, natomiast w tej chwili jesteśmy tuż przed złożeniem wniosku właśnie o decyzję środowiskową dla tego poszerzenia. Tutaj mówimy o samej rozbudowie tej autostrady jeszcze parę lat przed nami, bo to są lata 31-32. Natomiast my już w tej chwili, już od kilku lat prowadzimy ten proces przygotowawczy, bo droga na tym odcinku spodziewamy się właśnie bardzo dużego wzrostu natężenia ruchu w przyszłych latach, z tego względu chociażby, że kierowcy jadący właśnie na trasie Szczecin-Warszawa w przyszłości spotkamy się z takim momentem, że już przestaną wybierać kombinacje S3 i A2, tylko właśnie S10.
0: I A1. Bardzo dziękuję za informacje, które do tej pory udało mi się od pana uzyskać. Do rozmowy wrócimy po naszym serwisie i po piosence i będziemy rozmawiali o przyszłości trasy S5.

0: Na zegarze Radia Kierowców jest 12:30. W studiu jest Patryk Bedliński, a więc pora na kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niełatwa sytuacja cały czas na odcinku autostrady A4, który prowadzi między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Jest blokada autostrady na 217 kilometrze po tym, jak ciężarówka wywróciła się na jezdni. Niestety nie przejedziemy zarówno w kierunku Wrocławia, jak i do Katowic. Można skierować się na objazd, chociażby przez Brzeg i Skarbimierz, na Krajową 94. Tam były jeszcze godzinę temu spore zatory. Teraz te korki nieco zmalały, więc warto o tym objeździe tym bardziej pomyśleć. No, ale nie tylko 94 zdążyła nam się zakorkować. Także w tej okolicy korkuje się droga wojewódzka 401, która prowadzi od Łukowic Brzeskich przez Młodoszowice i Grodków w kierunku chociażby Nysy. Mamy też zator na krajowej trasie 46 między Pakosławicami a Opolem na odcinku, który przebiega tuż w okolicach autostrady A4. Jeżeli chodzi o samą A4, to korek napotkamy jadąc z Katowic do Krakowa, czyli na płatnym odcinku zaraz po ominięciu Chrzanowa. Uwaga też na trasie Miastko-Kobylnica, czyli na drodze krajowej 21 w okolicach Miastka. Na trzecim kilometrze doszło do kolizji ciężarówki i pojazdu osobowego. Droga niestety jest zupełnie zablokowana, a aby objechać te problemy, możemy skierować się na objazd przez miejscowość Trzcinno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kolejny wpis w naszej komunikacyjnej drodze przez aplikację PRK. A ja muszę panu podziękować, pisze do nas słuchacz. Ostatnio była brzydka aura i przyznaję, w ferworze życia codziennego zapomniałem przełączyć świateł, a było na tyle jasno, że czujniki nie zmieniły niczego. Jak usłyszałem tylko pana głos, pierwsze co przyszło mi do głowy, to światła. Proszę się nie przejmować, jednym słuchaczem może też miał akurat gorszy dzień. Dziękuję bardzo, Tomek. Panie Tomku, miło usłyszeć i przeczytać taki wpis.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Słuchają Państwo Radia Kierowców, Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypomnę, jest nim pan Julian Drob, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Bydgoskiego. Panie Julianie, została nam do omówienia trasa S5. Pięknie ciągnie się ta super droga.

0: ekspresowa od obwodnicy Bydgoszczy po Świecie i Nowe Marzy. I co dalej?
1: Tak, dalej będziemy mieli łącznie 90 km drogi z okolic Grudziądza, konkretnie z miejscowości Sarnowo, aż do miejscowości Wirwajdy w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie już istnieje kawałek drogi S5, 5-kilometrowy, zbudowany kilka lat temu, zakończony rondem, no ale tam w tej chwili będzie ten odcinek się kończył. Po naszej stronie kujawsko-pomorskiej będzie to 40 km drogi, 3 węzły, nowe, jeszcze dodatkowo łącznik z drogą krajową numer 55 i to będzie droga, która zastąpi drogę krajową numer 16 formalnie, ale również poniekąd też ściągnie nieco ruchu z krajowej 15 z Torunia do Olsztyna.
0: Ja rozumiem, że skoro w Sarnowie będzie się zaczynała nowa część trasy S5, czyli fragment S5 pójdzie autostradą A1 od Nowych Marz po Sarnowo.
1: Tak, tak. Będziemy mieli podobną sytuację, jak mamy chociażby pod Poznaniem, gdzie zjeżdżamy z S5, wjeżdżamy na autostradę, w tamtym wypadku A2 i kawałek dalej, wjeżdżamy dalej na drogę S5. Tutaj będziemy mieli taką sytuację z A1, Nowe Marzy, przejeżdżamy węzeł Grudziądz, będzie nowy węzeł właśnie w Sarnowie, gdzie pojedziemy dalej na wschód w kierunku Olsztyna.
0: Przyznam się, że kiedy trzeba ja nie zazdroszczę panu i pana kolegom planującym tego typu rozwiązania, nie zazdroszczę tej roboty, bo najpierw się zaplanuje, potem się to oblicza, a potem się to pokazuje ludziom, którzy na danych terenach mieszkają. W Polsce północnej, centralnej jako tako to idzie. Warszawa miała pewne problemy z domknięciem na przykład swojej obwodnicy i do dziś ta sprawa nie jest... Znaczy teraz mam nadzieję, że to się ruszyło, ale wie pan, współczuję tym, którzy na południe od Krakowa nie mogą się doczekać tych nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Ale tu wiem, że w Grudziądzu też były problemy z przebiegiem trasy S5.
1: Tak, w tym procesie przygotowawczym oczywiście drogi nie powstają w próżni, musi zostać przygotowany pod nie teren. Oczywiście nie wszystkie przebiegi są możliwe, nie da się wszystkich w pełni zadowolić, natomiast my w tym procesie przygotowawczym, który trwa często po kilka lat, staramy się wysłuchać wszystkich stron, jesteśmy cały czas w kontakcie z gminami, prowadzimy spotkania informacyjne, na tych spotkaniach informacyjnych chociażby dla tego omawianego odcinka przychodziło po 300, 400, 500 osób pod Grudziądzem, na przykład jeśli chodzi dla spotkania dla gminy Grudziądz, było tyle ludzi, że wydawało się, że jesteśmy na koncercie praktycznie. Żadne pytanie nie zostało bez odpowiedzi, mimo wszystko, że dla niektórych osób oczywiście te odpowiedzi nie były w pełni satysfakcjonujące, ale no tak jak powiedziałem, szukamy zawsze najlepszych rozwiązań, niemniej jednak największego konsensusu, największej zgody co do zasadności danego wariantu. Natomiast koniec końców nie da się każdego z osobna zadowolić.
0: To prawda. Chwała drogowcom za to, że robią wszystko, aby jednak największa grupa osób była zadowolona. Ale z drugiej strony to, że mieszkańcy przychodzą na tego typu spotkania, to świadczy również o tym, że mamy demokrację, że ta demokracja jest przez nas, obywateli, wykorzystywana i chwała nam za to.
1: Głównie są to osoby, które oczywiście są w bliskiej odległości, bądź przez których nieruchomości przechodzą te inwestycje, te warianty wskazane. Natomiast w przypadku tej drogi na przykład było początkowo 3 warianty, później został przygotowany wariant będący taką kombinacją poprzednich, bo były 2 tury spotkań z mieszkańcami. Więc ten proces był bardzo długi. Dla przypomnienia, tylko żeby uzmysłowić, ile to czasu trwa, tutaj mieliśmy umowę zawartą na dokumentację, na ten STEŚ jeszcze w 2021 roku, a dopiero w listopadzie ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o decyzję środowiskową, więc ten proces trwa.

0: i trochę musi jednak potrwać, żeby wypracować taki optymalny wariant.
1: Panie Julianie, proszę mi powiedzieć, czy ostatnimi czasy zdarzyło się, że pana biuro, pana urząd w Bydgoszczy odwiedziła jakaś zagraniczna delegacja, którą miał pan przyjemność i frajdę obwozić po drogach regionu?
0: Znaczy tak, takie zazwyczaj delegacje, mamy biuro współpracy zagranicznej i jakby takie rzeczy się rozwiązują
1: przez to biuro
0: centralnie w Warszawie, tak. Natomiast u nas odbywają się oczywiście wizyty studyjne, na każdej drodze muszą się takie wizyty odbyć.
1: Powiem panu, czemu się o to pytam. Dlatego, że mówię szczerze, ja nie przypuszczałem wiele lat temu, że dożyję czegoś takiego, że będę mógł się naszymi drogami, które i tak nie powstają z taką prędkością, z taką częstotliwością, jakiej byśmy sobie wymarzyli. Ale proszę pana, pan wie o tym lepiej ode mnie. Ja jestem tego świadom, że nasze drogi, nasz system dróg, który powstaje, który cały czas się tworzy, jest fantastyczny. Ja uwielbiam jazdę po polskich drogach i cieszę się, że to nie jest to, co było 30-40 lat temu. I cieszę się z tego, że Niemcy, Szwajcarzy, Austriacy zazdroszczą nam tego, co mamy, bo mamy sieć nowych, nowoczesnych dróg. Nie zawsze może super fajnie oznakowanych, ale każdy się uczy i ta sieć cały czas powstaje. I dlatego się pytam, czy mógł pan jakiejś fajnej delegacji pokazywać te drogi, które w pana regionie powstają?
0: Pokazywałem drogi wielu ciekawym delegacjom, natomiast myślę, że tutaj bardziej ze względu na lokalizację w centrum kraju bardziej musiałby pan z rzecznikami ościennych województw w tej kwestii porozmawiać, ale tak, mamy wiele też, chociażby nasze mopy stały się, tak nawiasem mówiąc, sławne w internecie chociażby, bo mamy na autostradzie A1 kilka znanych już na całą Polskę mopów, w sprawie których też nagrywałem kilka
1: ciekawych rozmów,
0: ponieważ są nawet już na czystość, już na standardy czystości, które my mamy, bardzo wysokie też, jak nawiązując do tego, co pan odpowiedział, do tego, jak wygląda ta infrastruktura na zachodzie, to tam jeszcze one się jeszcze dodatkowo wyróżniają wieloma ciekawostkami.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że pochwalił się pan tym wszystkim, co nas, kierowców zmotoryzowanych, czeka w najbliższych latach na ziemi kujawsko-pomorskiej. Do miłego usłyszenia na którejś z kolejnych naszych audycji. Dziękuję bardzo. Julian Drob, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Bydgoszcz.

0: W Radiu Kierowców Patryk Bedliński i kolejny raport drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe problemy cały czas utrzymują się na trasie A4 między Brzegiem a Opolem. 217 km to miejsce, gdzie ciężarówka przewróciła się na jezdni. Jest niestety blokada w obie strony, czyli zarówno w kierunku Wrocławia, jak i do Katowic. Możemy to objeżdżać 94, kierując się do Brzegu. Tam tworzyły się zatory, ale na szczęście już zdążyły się trochę przynajmniej rozładować. Uwaga też na korki w okolicach A4, tej zablokowanej. Na przykład na trasie Wódzkiej, która prowadzi szerzej patrząc z Nysy do Brzegu, ale też musimy zwolnić na drodze 46 w okolicy autostrady A4. Na płatnym odcinku A4 Katowice-Kraków spowolnienie za Chrzanowem w kierunku stolicy Małopolski. Na 21 blokada między Miastkiem a Kobylnicą. Na 3 kilometrze blisko Miastka doszło do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Objazd zablokowanej trasy jest możliwy przez miejscowość Trzcinno. Droga 48 Kozienice-Dęblin. Tu też problemy, niestety także blokada. Na 143 kilometrze w pobliżu Jesionki kierujący osobówką potrącił rowerzystę, stąd właśnie te problemy. No i wieści z ostatniej chwili, bo dosłownie minuta temu dostaliśmy informację od drogowców, że udało się wreszcie odblokować A4 między Brzegiem a Opolem, więc te duże korki, które się tam tworzyły, miejmy nadzieję, w najbliższym czasie będą się rozładowywały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja wracam do korespondencji z Państwem na łamach aplikacji PRK. Temat świateł już Pan naprawdę wyczerpał. O tej porze dnia każdemu, kto ma ustawiony automat, włączyły się już światła mijania. Niech Pan lepiej zacznie przypominać o zachowaniu odpowiedniego odstępu. To znacznie trudniejsze niż włączenie świateł i z pewnością dużo bardziej poważne w konsekwencjach. Wola słuchacza jest wolą, którą muszę wykonać.

0: Ile by tych smaków człowiek nie poznał, to i tak spoglądając na zegar okaże się, że mija kolejna godzina. I tak jest w naszym przypadku. Właśnie kończy się 20 i zaczyna 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro jest po 21, to winien jestem Państwu najbardziej aktualnej prognozy pogody. Cały czas w kraju jest zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast zdarza się, że przelotnie pada deszcz, może poza wyjątkiem południowego wschodu. Teraz, jeśli chodzi o noc, na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich Polski zachmurzenie jest mało i miarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z deszczem. W szczytowych partiach Tatr także może pojawić się deszcz ze śniegiem, ale tam samochodów nie ma. My kierowcy, jeśli się w szczytowe partie Tatr wybieramy, to za dnia przede wszystkim i staramy się, aby było to przy pasującej aurze. W pasie od Kujaw po Opolszczyznę popaduje okresami o umiarkowanym natężeniu. Miejscami zdarzają się zanikające burze, zwłaszcza na północnym zachodzie oraz południowym zachodzie, z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Rano na północy i zachodzie lokalnie krótkotrwałe mgły z ograniczeniem widzialności do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni plus 2 stopni lokalnie na Pomorzu i tam przy gruncie może zdarzyć się przymrozek. Temperatura spadnie do 1 stopnia poniżej zera. Około 8 stopni plus 8 w centrum do plus 9 miejscami na południu. Chłodniej lokalnie w dolinach górskich. 1 stopień przy gruncie do minus 1. Wiatr na ogół słaby, południowy i południowo-wschodni. W Małopolsce i na Podkarpaciu miejscami wschodni, a na południowym zachodzie kraju zmienny. Wysoko w Karpatach w drugiej połowie nocy wiatr w porywach osiągający prędkość 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 21. Jest ze mną Patryk Bedliński. Cała masa różnych informacji dookoła Patryka. Patryk to wszystko zbiera i przekazuje państwu, którędy jechać, którędy nie jechać, ale najważniejsze przesłanie to, aby jechać bezpiecznie w wymyślonym czy wyznaczonym przez siebie kierunku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Miejmy nadzieję, że będziemy jechać też płynniej, na przykład na zablokowanej wcześniej autostradzie A4 między Wrocławiem a Opolem. Powinny już kończyć się problemy między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód po tym, jak ciężarówka wywróciła się na jezdni. Wcześniej zmotoryzowani jechali objazdem, na przykład przez Brzeg i Skarbimierz drogą 94 i tam też zdążyły się utworzyć korki. Zatory w tej okolicy także na drodze wojewódzkiej 401, którą jedziemy przez Grodków, szerzej patrząc na trasie, która przebiega od strony Łukowic aż po Nysę. Mamy też korek na trasie 46 w okolicach autostrady A4, to między Opolem a Nysą. Na płatnym odcinku A4 już nieco płynniej na trasie Katowice-Kraków spowolnienie notowaliśmy za Chrzanowem, ale problemy cały czas występują na trasie Miastko-Kobylnica, czyli na odcinku drogi 21. Na jej trzecim kilometrze doszło do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Droga zablokowana, a objazd między innymi przez miejscowość Trzcinno. Na trasie 48 także kłopoty. Między Kozienicami a Dęblinem na 143 kilometrze kierujący osobówką potrącił rowerzystę. Droga nieprzejezdna, a objazd to chociażby droga wojewódzka 738 i trasa między innymi przez Oleksów. Samochody ciężarowe, które wyjeżdżają z Polski na terytorium Białorusi, czekają 2 godziny w Koroszczynie. Auta osobowe muszą czekać godzinę w Kuźnicy, godzinę w Bobrownikach, a 2 godziny w Terespolu. Na granicy z Ukrainą ciężarówki wyjeżdżające z Polski, te o masie większej niż 7,5 tony, czekają w Korczowej 26 godzin, w Dorohusku to 21 godzin, a w Chrebennem i Medyce po 18. Ciężarówki o masie do 7,5 tony godzinę czekają w Zosinie i także godzinę muszą czekać w Budomierzu. Najbardziej płynnie powinno się wyjeżdżać z Polski na terytorium Ukrainy w Dołhobyczowie i w Krościenku. Czas oczekiwania podaje Krajowa Administracja Skarbowa. To czas szacunkowy, więc może tak się zdarzyć, że będzie on różnił się nieco od tego rzeczywistego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rybnik, 16,5 stopnia. Pozdrawiam Andrew z Rybnika. Bardzo dziękuję za te informacje. Teraz jeszcze nasz super znajomy Toczek. S19 też przychodzi w A4 na obwodnicy Rzeszowa, a potem z niej zjeżdża. W Warszawie też mamy takie przypadki, gdzie S7 przeplata się z S8. I fajnie, to wszystko informacje od państwa, które otrzymujemy drogą aplikacyjną. I jeszcze jedna ciekawa, właściwie to taka do mojego wydawcy, do naszego wydawcy informacja. A może, Mariuszu, zrobiłbyś kiedyś jak zwykle ciekawą, miło mi, audycję? A tu wszyscy teraz się pysznią i nasza pani realizator, i Patryk taki się zrobił, tak, że dobrze pracujemy, i nasz wydawca Kuba. Może byś, Mariuszu, zrobił kiedyś audycję o tych jednorazowych, cudownych nabijaczach układu w klimatyzacji. To ostatnio bardzo popularna patologia wśród kierowców. Na pewno znacie temat. Możecie posłuchać o tym w internecie. Polecam się. I tu nasz słuchacz o tym właśnie proponuje taki temat. Ja myślę, że temat oczywiście jak najbardziej godny uwagi, tym bardziej, że

Też walczymy o to, aby nie dać się nabijać na bezdurno w różnego rodzaju warsztatach. I abyśmy wiedzieli, tak jak nabijanie kół azotem na przykład. Była taka moda przez kilka lat i odeszliśmy od tego. Mamy to na uwadze, wydawca się uśmiecha, już zanotował w swoim kajecie, a więc do usłyszenia, kiedy będziemy rozmawiali o klimatyzacji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 21. 1150 hektarów lasu strawił pożar na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takie dane przedstawiło dzisiaj Nadleśnictwo Józefów. Pożar wybuchł 5 maja. Strażacy dopiero po 8 dniach walki z żywiołem opanowali ogień i oddali tereny służbom leśnym. O szczegółach Dagmara Kędzior.
1: Spłonęły drzewa w każdej klasie wiekowej, od młodników po wieloletnie. Leśnicy szacują, że około 400 hektarów lasu objętego pożarem będzie trzeba kompletnie wyciąć. Jednak istnieje szansa, że niektóre drzewa uda się uratować, o czym mówił zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
2: Czy sosna, czy olcha, czy brzoza. To też nie wszystko jest tak, że w pewnych fragmentach zostało porażonych przez ten pożar. Dużo fragmentów na pewno pozostanie i tu będzie życie cały czas.
1: Według Adama Kraczka odbudowa tego lasu zajmie wiele lat i najprawdopodobniej z racji piaszczystej gleby zostaną tutaj posadzone głównie sosny i brzozy. Jedno jest jednak pewne.
2: Ten las w tej postaci, który do tej pory znaliśmy, on przestał istnieć. To się nie wróci w perspektywie stuletniej.
1: W obrębie pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
0: A ja tylko przypomnę, że w pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji. Zginął wówczas 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru, a chodzi o nieumyślne sprowadzenie zagrożenia. Lasy Państwowe planują w najbliższym czasie pracę nad usuwaniem spalonego drzewostanu. W niektórych lokalizacjach czas ma kluczowe znaczenie.

0: Bedliński, kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wyjeżdżamy na drogi po raz kolejny z dobrymi wieściami, bo już rozładowują się zatory na A4 między Wrocławiem a Opolem. Wcześniej były spore problemy i jechaliśmy objazdem przez brzeg drogą 94. Tam też tworzyły się korki. To już na szczęście za nami, ale w okolicach A4 korkują się inne trasy, na przykład droga wojewódzka 401, która przebiega w kierunku Grodkowa i Nysy od właśnie autostrady A4. No a poza tym na A4 musimy zwolnić jadąc z Chrzanowa do Krakowa, natomiast to niewielkie spowolnienie na wysokości Tenczynka. Tutaj objazd nie będzie konieczny. Drogowe kłopoty cały czas niestety możliwe na drodze krajowej 21 między Miastkiem a Kobylnicą. Na 3 kilometrze niedaleko Miastka doszło do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Objedziemy to drogami lokalnymi, między innymi kierując się do miejscowości Trzcinno. Na trasie 48 kolejna blokada między Kozienicami a Dęblinem. Nie można przejechać, bo na 143 kilometrze kierujący osobówką potrącił rowerzystę. Tutaj jako objazd może posłużyć droga wojewódzka 738 i trasa prowadząca przez Oleksów. W Warszawie na S8 jeszcze niewielkie spowolnienie jest możliwe. Ono właściwie tylko w kierunku zachodnim na dojeździe od strony Marek do okolic węzła Głębocka, a w drugą stronę, gdybyście jechali do Białegostoku, no to właściwie droga wolna i przez Warszawę przejazd jest zupełnie płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Takich programów czytam w kolejnym głosie z aplikacji PRK, a więc takich programów o nabijaczach w przysłowiową butelkę. Można by było zrobić setki, a i tak byłby to czubek góry przekrętów, pisze do nas Direx. Drogi królu D, wydaje mi się, że po to jesteśmy, po to jest sieć, po to uczono nas kiedyś w szkołach korzystania z różnego rodzaju słowników i książek będących poradnikami, aby szukać, pytać, dowiadywać się i sprawdzać. I myślę, że wówczas będzie bardzo mało, zawsze się znajdą naiwni, którzy dadzą się wykorzystać, ale chodzi o to, aby to minimalizować i aby tym naiwnym pomagać. W końcu zawsze można się zapytać, a my w Radiu Kierowców jesteśmy od tego, aby na mądre pytania starać się udzielić jak najbardziej wyczerpującej odpowiedzi. Редактор

Wielu z nas kierowców niestety tak tankuje swój pojazd, a może to skończyć się bardzo kosztowną awarią. O co chodzi? Wielu z nas po odbiciu pistoletu próbuje dolać jeszcze troszkę paliwa i jeszcze troszeczkę i jeszcze, żeby rzadziej odwiedzać stację. Mechanicy ostrzegają jednak, że taki nawyk może skończyć się problemami z układem paliwowym. Znaczenie ma nie tylko wygoda, ale też bezpieczeństwo i stan pojazdu. Dla wielu osób tankowanie kończy się dopiero wtedy, gdy paliwo sięga niemal pod sam korek. Kierowcy często chcą w ten sposób zwiększyć zasięg auta, by uniknąć kolejnej wizyty na stacji po kilku dniach. Problem w tym, że nowoczesne układy paliwowe są bardzo wrażliwe na przepełnienie zbiornika. Mechanicy podkreślają, że regularne dolewanie paliwa po odbiciu pistoletu może prowadzić do usterek, których naprawa potrafi kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Konstrukcja zbiornika paliwa w samochodzie nie jest dziełem przypadku, ponieważ producenci celowo pozostawiają w nim dodatkową przestrzeń, która pozwala cieczy swobodnie zwiększyć objętość pod wpływem temperatury. Właśnie z tego powodu po pierwszym odbiciu pistoletu w baku nadal pozostaje nieco wolnego miejsca, co jest zjawiskiem całkowicie normalnym i pożądanym. Mechanizm odcinający dopływ paliwa zaprojektowano tak, by skutecznie zapobiegać przepełnieniu układu. Jak podaje Consumer Reports, dolewanie benzyny lub oleju napędowego po usłyszeniu charakterystycznego kliknięcia może prowadzić do poważnych problemów technicznych i zwiększać ryzyko wystąpienia kosztownych usterek.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut przed 22. W takim przesympatycznym rytmie wkroczył do studia Patryk Bedliński z ostatnim dziś drogowym raportem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i całe szczęście sytuacja zmotoryzowanych na naszych drogach już dużo lepsza niż kilka godzin temu, gdzie mieliśmy naprawdę spore problemy na opolskim odcinku autostrady A4. Nie było przejazdu między Wrocławiem a Opolem, teraz już żadnych korków nie powinniśmy napotkać. Płynnie także na płatnym odcinku A4, wcześniej było spowolnienie w okolicach Chrzanowa, teraz z Katowic do Krakowa jedziemy już bez jakichkolwiek przestojów. Przyglądam się jeszcze autostradzie A4 w okolicach Brzegu i na trasie, która prowadzi przez Grodków, na trasie, która przecina na czwórkę, tu niestety

0: Niestety cały czas korek się utrzymuje. To droga wojewódzka 403, którą przez Grodków kierujemy się od A4 na południe do między innymi Nysy. Na 21 problemy między Miastkiem a Kobylnicą. Na 3 kilometrze doszło do kolizji samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym. Droga jest zablokowana, trzeba skierować się na objazd, na przykład odbić się z 21 na drogę przez Trzcinno. Na trasie Kozienica-Dęblin także są problemy. 143 kilometr to miejsce potrącenia rowerzysty. Droga zablokowana, objazd między innymi przez Oleksów, drogą lokalną, a także drogą wojewódzką 738. Niewielki korek utrzymuje się jeszcze na warszawskim odcinku drogi S8, tuż w okolicach węzła Głębocka w kierunku zachodnim, czyli na dojeździe od Marek w kierunku Łodzi czy też Poznania. W drugą stronę, gdybyście jechali do Białegostoku, powinno być w Warszawie na S8 zupełnie płynnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gratulacje dla tych wszystkich, którzy dotarli z nami do bazy. Wielkie podziękowania dla tych wszystkich, którzy komunikowali się z nami na platformie aplikacji Radia Kierowców. Tym, którzy wciąż w trasie, trzymamy za was kciuki, aby udało się bezpiecznie dotrzeć do celu. I wielka prośba o to, aby jechać z włączonymi światłami mijania, nie używać o tej porze, to wiadomo, świateł dziennych. One są kompletnie nieprzydatne w tej chwili. Ale proszę o odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta, proszę o prędkość bezpieczną. I co ważne, już w bazie proszę sprawdzić, czy dokumenty, które jutro otworzymy i z którymi jutro wsiądziemy do naszych pojazdów, będą aktualne, czyli nasze badanie diagnostyczne będzie wciąż aktualne i czy nasza polisa komunikacyjna będzie wciąż aktualna. I wyśpijmy się, aby jutro zasiąść za kierownicą wypoczętym, uśmiechniętym i życzliwym wobec innych uczestników ruchu drogowego.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Nie pisałem my dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z

wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typo, sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a to debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.